Przekupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto, się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

ciała. Dusza uwięziona w ciele się martwi o ciało. Nie wie, czy długo potrzyma. Rozlane mleko na środku posadzki. Uskuteczniam waloryzowanie szmat dobrych.

twarze raczej uśmiecha. Kiedyś nie chciałem być z ludźmi, teraz tylko na to czekam. Mój przyjaciel aptekarz proponuje amnezję. Zna się na tych lekach, widzi co mi dolega. Ogólna znieczulica i miłość po tabletkach. To są tylko wspomnienia, przyszłość jest teraźniejsza. Wszystko jest w moich rękach, a cel środki uświęca. Słowa te jak zaklęcia wyszły wprost z mego wnętrza. Nie chcę być jak zwycięzca, co potem większość przechla. Bania jest najważniejsza, mym kierunkiem perfekcja. Szlifuję każdy detal, za daleko nie odjeżdżam. Chyba coś poszło nie tak, to nie jest moja pętla. Jednak moja pętla, oczyszczę nie mam w wersach. Spędny jest tu komentarz, każdym

Campus 97.1 FM.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Ponownie witam mnie Londynu Brook. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two step, bluza czarne jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał Oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję oyster.

0: Φούτερ. Φούτερ. Καμαντέρα δεν τα καμπιστά.
1: Pablo, dígame.

Nie mów mi o stylu odbij, to jest tylko moje hobby. Oni wymyślają zwrotki, wymyślają z siebie chłopcy. Nie robiłem z siebie OG, dla nich jestem niewidoczny. Są na mieście mnie głodni, a jedyne co mają to plotki. Wow, aha, aha, nawet nie wiesz jak to jest, ej. Nawet nie wiesz kto z kim, ale i tak będzie fota na IG, ej. Widzę, nienawidzę cię, ej. Wbijam sobie old black, ej. Na językach mają mnie za to wycofanie, ale to mój cel, ej. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop. Kiedy powiedzą kończ to, a jedyne co mam to flow, flow. Wciąż to samo na okrągło, nie wiem kiedy będzie stop, stop.

twarz on twarz. Leci kolejna kawa, dwie łyżki cukru piję dzisiaj, zdrówko za was. Numer na live, roboty kawał. Wyjście ze strefy komfortu, za to się należą brawa. To nie luźny, tylko

Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie. Otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wtórne miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spod

ja sam siebie wyśmiewam, że tak powiem, bo jest to wynik po prostu jakiejś mojej wielkiej tęsknoty i takiego bólu, który jest we mnie.

0: częściej w ogóle uśmiechasz, mam wrażenie.
1: Nie, ja w ogóle, wiesz, ja leczę swoje traumy w ten sposób, wiesz, w gruncie rzeczy tam gdzieś wewnątrz jest Erykius.

A tak naprawdę to poczucie humoru i to, że ja gdzieś tam łączę się z widzami i może, nie wiem, wzbudzam w nich śmiech, jest wynikiem jakiegoś bólu, który jest we mnie.

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecuj cię nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wybruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam.

0: Yeah. Wszystko wokół jest jakby oświetlony truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm.
1: A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić, tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę, taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem, może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm.
0: Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

0: Radio Campus.
1: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
2: To nie zaczęło się od co tam. Był od ciebie promyk, focha, słonko.

0: Podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą, drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.

0: Prego.
1: Mijają gorzkie dni, nawet za oknem łzy. Ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły, pisze jak Tolkien, by znowu zapomnieć dziś, bo kiedy rośnie wstyd, ciężko o dobre sny mnożą się problemy. Nic nie jest proste, gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem w sercu.

0: stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność. Palę ślugi na balkonie, wiatr mi wieje, na dworze już widno, chcę coś zdobyć jeszcze zanim osiwieje, jak José Mourinho. Nie szukaj mnie na starej klatce,
1: nie, nie.
0: Już stoję pod inną, stoję w kabinie i ciągle się dwoje i troje, bo w końcu to moja powinność.
2: Akademickie Radio Campus.

0: słowa, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy, duchy.

Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

0: halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpi, że ja.

0: Dzień dobry, dzień dobry, 7:07, słuchacie Radia Campus, ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A ja się nazywam Dawid Buczek.
0: A osoba, która się nazywa Grzegorz Koperski, dzisiaj jest nieobecna, ponieważ jak Dawid przed chwilą zapytał, czy odpoczywa?
1: No, ja dostałem odpowiedź, że ciężko stwierdzić, czy to jest odpoczynek.
0: Jak widziałem wczoraj na mediach społecznościowych, wjeżdża na jakąś górę rowerem. I ma taką pogodę, którą nazwał lipcopad.
1: No, to moja jedna z tych moich najmniej ulubionych, szczerze mówiąc. Ostatnio, jesień w środku lata.
0: Ostatnio mamy takiej sporo, a Grzesiek jest chyba w jakimś Szczyrku, czy czymś takim, i tam dużo takiej pogody, ale to zostawiam jemu, niech on opowie za tydzień, jak wróci.
1: Dobra, no ja myślę, że to jest dobry odpoczynek na pewno dla głowy. Nie wiem, czy dla ciała, bo jeżdżenie na rowerze jeszcze pod górę, to musi być ciężki kawałek chleba, ale dla głowy z pewnością będzie coś przyjemnego.
0: Cóż, słuchaj, szklanka jest zawsze do połowy pełna, więc jak już wjedziesz, to potem możesz zjechać i to jest bardziej relaksujące.
1: Z górki na pazurki.
0: No dobrze, a co u ciebie słychać w takim razie? Dawno cię nie widziałem.
1: Jadłem obiad, dosłownie obiad, taki obiadośniadanie przed chwilą.
0: Jadłeś obiad?
1: Tak, obiad...
0: O szóstej?
1: Tak, jadłem obiad, ponieważ wczorajszy obiad został mi trochę, więc stwierdziłem, że rano o 5 nie będzie mi się chciało robić śniadania, więc sobie zjem obiad na śniadanie.
0: Był taki stary film, że wstaję...
1: Tak, na noc jem śniadanie, golę się, ubieram się i rano tylko wstaję i idę już na autobus. Dokładnie tak było dzisiaj.
0: Dobrze, więc to dobrze, że mówisz, że jadłeś obiad, bo ja mam do ciebie ważne pytanie, ale to za chwilę i do was, słuchacze, też mam ważne pytanie. Życiowe bardzo i takie bardzo poranne, ale to za minut kilka. Na razie tylko przypomnę, że można do nas pisać na 886-971-971, można pisać na WhatsAppie, albo można pisać tradycyjnie SMS-owo. Jak nie ogarniacie jeszcze nowych technologii, to również stare technologie też obsługujemy. Tymczasem możecie sobie posłuchać muzyki. Dzień dobry, jesteśmy do 9:30.
1: Dzień dobry.

0: Słuchaj, to bardzo dobrze, że powiedziałeś, że zjadłeś przed chwilą obiad. Nie wnikam. Śniadanie, obiad, whatever. Bo słuchacze też będą jeść śniadanie, albo już zjedli, albo za chwilę będą szykować. A ja mam do ciebie bardzo życiowe pytanie. To pytanie będzie miało jeszcze przedpytanie.
1: Dobra.
0: Więc przedpytanie brzmi, czy lubisz gotować?
1: Zaryzykuję i powiem, że lubię.
0: O, to bardzo dobrze, trafiłem na dobrą osobę. Ponieważ mam do ciebie pytanie i do słuchaczy również. Jakie patelni używasz? Ponieważ to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że jest tyle rodzajów patelni i jest tylu zwolenników różnych rodzajów patelni, no bo tak, wiadomo, że takim podstawowym chyba, jaki kojarzymy, to są te patelnie nieprzywierające, tak zwane teflonowe, bo nie wiem, ten materiał się nazywa teflon czy coś takiego, ale one ponoć są strasznie niezdrowe, bo wiesz, że jak się je porysuje, a łatwo je porysować...
1: A, to wtedy zjadamy ten teflon, tak?
0: Dokładnie, to do swojego organizmu wpychamy ten jakiś związek czegoś tam, który wcale nie robi nam dobrze w naszych organizmach i w ogóle podobno cząsteczki tego czegoś znaleziono nawet na dnie morza i w naszych mózgach i w ogóle w płodach i jeszcze w innych różnych rzeczach, więc to jest wszędzie, więc one nie są zdrowe.
1: To ja już rozumiem, dlaczego rodzice zawsze dla mnie krzyczeli, żeby używać tych drewnianych łyżek albo widelców do patelni, żeby zdzierać jakieś takie resztki,
0: to
1: albo
0: prawda.
1: Przerzucać placek z lewa na prawo.
0: To prawda, ja ostatnio wyrzuciłem właśnie jedną taką patelnię, bo miałem w niej ogromną rysę, a nie używam metalowych utensyliów do obsługi tej patelni. No więc, to niezdrowe. Więc ostatnio ja sobie kupiłem nową patelnię i się bardzo długo zastanawiałem i kupiłem sobie patelnię ze stali nierdzewnej. Ponoć takiej używają szefowie kuchni. Z drugiej strony jest tak trudna w obsłudze, ponieważ wszystko do niej przywiera, że nie czuję się jeszcze szefem kuchni, jakby żeby jej używać. A jeszcze inną popularną opcją są patelnie żeliwne, które z kolei są świetne, tylko trzeba je co chwilę, tak jak to się mówi, sezonować. W sensie, nie wiem jak się po polsku to mówi, seasoning. Czyli trzeba je natłuszczać. Nie, po każdym po prostu myciu musisz ją sobie natłuszczyć, najlepiej specjalnym jakimś tłuszczem i czymś tam, żeby po prostu wszystko ci się dobrze tam trzymało. No oczywiście są jeszcze jakieś patelnie z włókien węglowych albo z innych cudów, dlatego moje pytanie brzmi, jakiej patelni używacie? Jakiej patelni używasz?
1: Ja używam tej nieprzywierającej.
0: A jednak. Nie boisz się, że będziesz miał to w mózgu?
1: Kurczę, wiesz co, teraz to mnie zaniepokoiłeś. Jak wrócę do domu, pierwsze co zrobię, to sprawdzę, czy nie ma jakiś rys na tej patelni. Ale tutaj widzę, że Czarko z kolei pisze do nas, że podziela twoje zdanie a propos stali nierdzewnej.
0: I to napisz mi, Czarku, jakie są twoje triki na to, żeby nic nie przywierało do niej. I proszę bardzo, już napisałeś. Po tygodniu prób i błędów będziesz na stali smażył jak na teflonie. O, proszę. I dobre nagrzanie, dobry olej i jazda.
1: Jazda.
0: No dobrze. Ja jestem ciekaw też innych słuchaczy. O, jeszcze piszą, zobacz tam. Słuchacz pisze, że używa jakiej patelni do smażenia? Utęczego. No. Utensyliów, takie jest słowo. No. Nie przejmuj się. Nie, wszyscy muszą mieć maturę. Na...
1: Nie przejmuj się, ja też nie znałem tego słowa. Napisałem maturę.
0: Dobrze. Więc jestem bardzo ciekaw, czy macie jakieś triki związane z patelniami. Mogą być też z garnkami. Jeszcze są takie na przykład ceramiczne.
1: To nie mam raczej takich. Ja mam takie jakieś zwyczajne garnki.
0: Ja mam taką ceramiczną, dostałem kiedyś od mamy i jest spoko, tylko jest bardzo dziwna, dlatego że jest... Ta patelnia nie jest płaska, tylko jest jakby lekko wypukła na środku, co sprawia, że jak coś na niej polejesz, w sensie na przykład olej, no to on się zbiera przy krawędziach, bo ona nie jest płaska, więc nie rozumiem, dlaczego jest tak skonstruowana, ale w miarę sobie z nią radzę.
1: Ja ostatnio stwierdziłem, że zamiast oleju będę częściej korzystał z wody na patelni i to jest bardzo fajne, bo na przykład jajko sadzone, które... No, zazwyczaj się gotuje w wodzie. Można rozbić na patelni w wodzie i takie jajko sadzone w wersji szybciorem ma się właśnie na patelni, tylko jako takie właśnie sadzone, a nie to na twardo.
0: No właśnie, ale to też jest istotne, bo takie coś zrobisz tylko na patelni nieprzywierającej. No bo na patelni ze stali nierdzewnej albo z żeliwa, no to ci wszystko przywrze bez tłuszczu.
1: No i... to jest ten problem właśnie, albo trzeba dużo tej wody naładować i być cierpliwym.
0: To jest naprawdę skomplikowany temat, więc jeżeli macie jakieś triki dotyczące patelni na śniadanie i nie tylko, to piszcie na 886

0: No tutaj jeżeli chodzi o patelnię, to zdecydowanie mamy jednego słuchacza, Czarka, pozdrawiamy, który jest ogromnym fanem stali nierdzewnej i wysłał nam już całą instrukcję, jak należy smażyć na stali nierdzewnej. Więc przede wszystkim, jak rozumiem, należy mieć dużo cierpliwości, żeby się nauczyć z tego korzystać. Dobrze, będę próbował, ale tam wyżej chyba pisał słuchacz, że początkowo jak kupił taką patelnię, po wyrzuceniu kolejnej teflonowej, która była porysowana, to się załamał, pomyślał sobie, że błąd życia, ale poczytał, popróbował, szczególnie na jajku sadzonym, no i jak dobrze ogarniasz, to wszystko jeździ jak po lodzie. No słuchaj, będę próbował, wczoraj kupiłem sobie pierwszą patelnię ze stali nierdzewnej. Też widziałem te wszystkie filmiki, co się kropelkę wody wrzuca, ona tak tańczy i potem trzeba nalać trochę oleju i on się tak szkli i potem układasz rzeczy i one początkowo przywierają, a potem odchodzą. Zobaczymy, czy to się uda w rzeczywistości.
1: Nie sądziłem w ogóle, że jak kropelkę się wrzuci na patelnię i ona wyparowuje, to znaczy, że jest jeszcze za zimna ta patelnia?
0: To chodzi o patelnię ze stali nierdzewnej, bo musisz sobie zobaczyć, co to jest, co się jakoś nazywa. Musisz sobie wpisać na YouTubie albo gdzieś. To się chyba nazywa efekt Leidersmana, czy jakoś tak? I jak wrzucisz, jak patelnia ze stali nierdzewnej jest dobrze nagrzana i wrzucisz tam krople wody, to ona zaczyna tak tańczyć, wygląda trochę jak kropla rtęci. Taka się robi okrągła i to bardzo śmiesznie wygląda i ponoć to oznacza, że wtedy jest dobre nagrzanie. A tutaj ktoś nam pisze, że odziedziczył aluminiową patelnię, która, jak podejrzewam, z dzisiejszego punktu widzenia nie uchodzi za najzdrowszą. Moi rodzice dostali ją w prezencie ślubnym ponad 50 lat temu. Odkąd pamiętam, powstają na niej tylko naleśniki, a dziś karmi już trzecie pokolenie. Nieźle. Aluminium to nie jest za miękkie?
1: Powiem szczerze, że ja nie mam pojęcia. Ja zazwyczaj po prostu wyciągam patelnię, którą mam w szafce. Któryś ze słuchaczy też to napisał, że właśnie jaką używasz patelnię? No taką do smażenia, no.
0: Ale to nie jest takie proste, właśnie dlatego cię zapytałem na początku, czy lubisz gotować.
1: Ale prawda, warto zwrócić na to uwagę, bo sam na to wcześniej nie zwracałem uwagi.
0: Ja powiem ci, że im więcej człowiek gotuje, tym bardziej właśnie zwraca uwagi na takie, przepraszam za określenie, pierdoły, dlatego że skoro już jesteśmy przy patelniach, to jeszcze drugim tematem mogą być, już o nożach to nie mówię, bo to zaraz się odpalą miłośnicy japońskich noży, ale deski do krojenia. Czy masz już sztorcową deskę do krojenia?
1: Jaką? Słuchaj, ja mam tak samo deskę do krojenia po prostu w szafce i mam na pewno drewniane i mam takie... Nie wiem, czy to jest plastik.
0: No nie, tylko nie plastikowe. Nie mam. Już ten teflon wciskasz sobie do mózgu i jeszcze plastikiem doprawiasz.
1: Miejmy nadzieję, że to jest taki twardy plastik, że z niego nic się nie odrąbuje.
0: Nie ma takiego plastiku. Pokażę ci zaraz, czym jest deska sztorcowa. Zapragniesz taką mieć.

0: Chcesz jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Dochodzi 7.30, a wy słuchacie 97.1 FM. W studiu jest Patrycja Fruba.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Dzisiaj przesłuchanie kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Donald Trump zapowiada orędzie do narodu. Iran ostrzelał tankowce Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
2: Wiadomości.
3: Dzisiaj o 14.00 w Sejmie będzie publiczne przesłuchanie kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Kandydaci to Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, oraz Adam Borowski, zgłoszony przez PiS. Dla kandydatów będzie to okazja, aby przedstawić swoje doświadczenie i kompetencje. Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką, współzałożycielką Wolnych Sądów i przewodniczącą Rządowej Komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji. Adam Borowski to działacz podziemnej opozycji PRL, przewodniczący Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej oraz członek zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Rzecznik Praw Obywatelskich według prawa ma wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym i wysokim autorytetem ze względu na swoje walory moralne i wrażliwość społeczną. Donald Trump zapowiedział, że wygłosi orędzie do narodu w czwartek wieczorem. Będzie to o 3:00 w nocy czasu polskiego. Nie podał więcej szczegółów. Amerykańskie media wskazują, że orędzie może dotyczyć odtajnionego raportu na temat rzekomych planów obcych państw, by ingerować w wybory w 2020 roku. Iran ostrzelał dwa tankowce w cieśninie Ormus. Statki należą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaatakowano je na wodach terytorialnych Omanu. Zginęła jedna osoba, obywatel Indii. 8 osób jest rannych. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich zastrzegło sobie pełne prawa do odpowiedzi na eskalację. Iran podaje, że tankowce zostały zaatakowane, bo zignorowały wielokrotne ostrzeżenia. W nocy ze środy na czwartek w tunelu na trasie S2 będą ćwiczenia służb ratunkowych. Od godziny 20 w środę jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów, a od 22 ruch w obu kierunkach będzie możliwy tylko jezdnią w stronę Poznania. O północy tunel zostanie zupełnie zamknięty. Normalny ruch zostanie przywrócony do godziny 4 w czwartek.
2: Korki.
1: Stoi w tej chwili trasa Siekierkowska i tak patrzę, że najbardziej zakorkowane jest miejsce w okolicy Wału Miedzyszyńskiego w kierunku Mokotowa. Stoi również most Grota w kierunku Warszawy, dokładnie w kierunku Maremontu. Stoi również Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, a najbardziej zakorkowane są okolice Ronda Domowskiego, czyli okolice Rotundy. No i może jeszcze spójrzmy na trasy wylotowe, a może w tej chwili wjazdowe właściwie do Warszawy, bo te są bardziej zakorkowane. Z kierunku Marek, Starej Miłosny, Błonia, Pruszkowa czy Piaseczna. Te kierunki są w tej chwili w kierunku stolicy najbardziej zakorkowane.
2: Pogoda.
4: Obecnie przewaga chmur nad Warszawą, ale to się będzie zmieniać w ciągu dnia. Coraz więcej słońca będzie się pokazywać. Może gdzieś przelotnie padać, ale to dosłownie tak, wiecie, przez 10 minut i tyle. No i co? 17 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie 26, więc pogoda bardziej letnia niż w ostatnich dniach.

0: Okazuje się, że są też słuchacze, którzy zamiast patelni wybierają air fryera. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale to ma też polską nazwę i to się nazywa frytkownica beztłuszczowa.
1: I zachęciło mnie, jakbym zjadł frytki bez tłuszczu, chociaż no, nie wiem, czy to się nazywają frytki w takim razie.
0: No właśnie, no bo to jest kwestia po prostu nazewnictwa. Jak słyszysz nazwę air fryer, to myślisz sobie, ach kurczę, co to jest za genialne urządzenie, kupię sobie air fryer i w ogóle będę taki po prostu amerykański. A tymczasem nie bądź frajer, drogi słuchaczu, bo to po prostu jest frytkownica beztłuszczowa i to już nie brzmi tak magicznie wtedy.
1: Czyli co, myślisz, że na patelni właśnie jakbyśmy pod przykrywką gotowali albo na wodzie, to dałoby się odwzorować tą frytkownicę beztłuszczową?
0: Nie wiem, teraz zadajesz jakieś skomplikowane pytania, których nie potrafię rozeznać w mojej głowie i udzielić na nie odpowiedzi. Inny słuchacz pisze, że jego mama od końca lat 70. używa tylko aluminiowych patelni i twierdzi, że nie umie smażyć na innych. Ma nawet aluminiowy czajnik, też od około 50 lat i że ma taką zaletę, że się momentalnie nagrzewa i że może to jest niezdrowe, ale słuchaczowi nic nie jest, a tyle już był tym karmiony.
1: A mi się podoba...
0: Wczoraj był dzień frytek.
1: No właśnie, chciałem to powiedzieć.
0: No to jesteśmy
1: w tyle.
0: Jeden dzień za późno, aczkolwiek no frytki to nie na patelni akurat. A my o patelniach zaczęliśmy rozmowę, tylko zeszliśmy na air fryer, bo nas tutaj słuchacze przenieśli w ten temat.
1: No chyba, że na jakimś takim grubym, tłustym tłuszczu, na grubej warstwie, myślę, że na patelni dałoby radę te frytki zrobić.
0: No koniecznie mrożone wtedy.
1: No większość raczej zawsze sięga po te mrożone, bo samemu kroić, to tak jak z plackami ziemniaczanymi, każdy by zjadł, ale nikomu się nie chce trzeć na tej tarce.
0: Generalnie musicie pamiętać, że

0: na drugim wieża, jak we Władcy Pierścieni.
1: No ja mam taką wieżę, co prawda nie w łazience, tylko taką schowaną, żeby jej nie było widać, ale to wiesz o tym, że pralko, suszarka nie ma takiej jakości jak pralka i suszarka osobno.
0: Dlatego budujcie dwie wieże, jak we Władcy Pierścieni.
1: Dwie niepotrzebne, no chyba, że ktoś ma bardzo dużo pierze, ale...
0: Tak mi się... Jak dużo ktoś pierze, to niech robi dwie wieże. Mi się skojarzyło po prostu, bo dwa urządzenia, jedno na drugim, no to tak dwójka, dwójeczka.
1: I proszę bardzo, tutaj Czarek jest znawcą od stali nierdzewnej, a teraz pisze, że jak ktoś ma dużo dzieci, to pralka i suszarka to podstawa. No, urządzenia AGD to jest bardzo wdzięczny temat, jak widzisz. Jakie jest twoje ulubione urządzenie AGD? 886917971.
0: Piszcie do nas.

0: Okazuje się, że wasza wiedza dotycząca urządzeń AGD jest rozległa. Słuchacz napisał, że jeżeli chodzi o placki i jak rozumiem o ulubione urządzenia AGD, to każde szanujące się gospodarstwo domowe na północnym wschodzie ma w domu litewską maszynkę do ziemniaków. Genialna sprawa, zrobienie ciasta na placki trwa około 30 sekund. Design jest sprawdzony i nie zmienił się od dekad. Maszyna na myśl o maszynie do ziemniaków pisze jeszcze słuchacz, nabrałem smaka na babkę ziemniaczaną albo kartacze. No, jak faktycznie na Litwie się chce zrobić kartacz, to rozumiem, że trzeba mieć taką maszynkę. Niektórzy z was są tradycjonalistami i piszą, że ich ulubione urządzenie AGD to lodówka, ale też podoba mi się tutaj wybór czajnik z wyborem temperatury, to tak bardzo hipstersko.
1: Ja i tak bardziej wolę tutaj od słuchacza, który napisał, że ulubiony

0: ulubione urządzenie AGD to samochód elektryczny.
1: Ja trochę nie rozumiem tego żartu. W sensie, że co? Że można pojechać nim do restauracji?
0: Nie, no, że jest elektryczny, tak jak właśnie ten czajnik elektryczny. I że taki żart, że właśnie to jest AGD, tak? Bo jest tylko full elektryczny.
1: Mhm. No rozumiem, to takie są żarty trochę z innej epoki. Bo AGD to są artykuły gospodarstwa domowego. Nie muszą być elektryczne. Mogą być
0: z drugiej strony samochód, no może nie dosłownie artykułem gospodarstwa domowego jest, ale w jakiś sposób jednak jest.
1: Robot kuchenny, pisze inny słuchacz, a to pytanie, jaki robot kuchenny? Czy planetarny, czy może jakiś inny?
0: Planetarny, kosmiczny.
1: Nie, no są takie, nie wiesz, czym jest robot planetarny. Ja tutaj widzę, że muszę cię mocno wyedukować w dzisiejszym programie. Robot planetarny, mój drogi, to jeżeli ktoś się bawi w wypieki, to jest podstawa. On się nazywa planetarny, dlatego się tak kręci, jak po orbicie.
0: Czyli kosmiczny, dobre miałem skojarzenie.
1: No, w sumie tak, ale również nie miałbym go gdzie postawić, ale zdecydowanie tutaj pisze słuchacz, że jeżeli robi się ciasto na pizzę, no to taki robot to podstawa. Albo nie wiem, jagodzianki można sobie samemu zrobić.
0: Jagodzianek nie robiłem, ale ciasto na pizzę wiem, że da się wyrobić tak po prostu ręcznie. Też zawsze tak robiłem, odstawiałem do lodówki, potem wałkowanie. Trochę z tym jest roboty, jak z pleckami ziemniaczynymi, ale efekt końcowy to efekt końcowy. Pizza w rączkach i jakiś serial wieczorem, to jest to.
1: No ale jakbyś miał robota planetarnego, to mógłbyś zrobić prawdziwie kosmiczną pizzę.
0: Nie wiem, czy się zmieści obok airfryera w kuchni.
1: Słuchajcie, no wszystko można mieć, ale pytanie, jak się jeszcze to umie obsługiwać, to jest zawsze najbardziej skomplikowane. To tak jak z tymi patelniami ze stali nierdzewnej, od których zaczęliśmy całą tę wypowiedź niecałą godzinę temu. Ja myślę, że już czas uciec od utensyliów i od artykułów gospodarstwa domowego. Chociaż słuchacz nam jeszcze pisze, czy waszym jedynym problemem jest to, że nie macie gdzie postawić, bo moim jest to, że nie mam za co kupić. No nie mam gdzie postawić, no co mam z tym zrobić? No.
0: My już marzymy po prostu, gdzie postawić, tak? My nie, nawet nie myślimy, jak kupić i za co.
1: Ja nawet nie myślę o tym, że mnie nie stać, bo i tak wiem, że nie miałbym gdzie tego postawić. No. W ten sposób się pocieszam, że nie muszę tego mieć. Ale nikt nie napisał tak.
0: Myśl lepiej. No, polska myśl szkoleniowa z rana.
1: Szklanka zawsze do połowy pełna. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o artykuły gospodarstwa domowego. Życzymy wam smacznego, jeżeli akurat przygotowujecie sobie śniadanie na przykład na jakiejś płycie indukcyjnej z wykorzystaniem patelni ze stali nierdzewnej. Możecie też wykorzystać frytkownicę beztłuszczową, robot planetarny albo cokolwiek tylko chcecie. Smacznego.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Jest punktualnie 8, słuchacie Radia Campus, a w studiu jest Patrycja Fruba.
0: Sportowy Campus.
3: O 21:00 półfinał Mundialu. Zagrają Francja z Hiszpanią. Drużyny przeszły dotychczasowe fazy bez konieczności dogrywki. Kylian Mbappé z meczu ćwierćfinałowego zszedł z problemem z kostką, ale trener Francji zapowiada, że jest już w pełni sił. W składzie sędziowskim będzie Polak Tomasz Kwiatkowski. Mecz poprzedzi minutę ciszy. Tengues ma uczcić ofiary zamachu w Nicei, który miał miejsce 10 lat temu, kiedy zamachowiec wjechał ciężarówką na promenadę. Jutro o 21:00 kolejny półfinał Mundialu. Anglia zagra z Argentyną. Policja w Atlancie zaostrza środki bezpieczeństwa, obawiając się starć kibiców. Robert Lewandowski wylądował w Chicago. Dzisiaj ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. Najpierw pojawi się na treningu o 17:30, a następnie weźmie udział w konferencji prasowej. 9. etap wyścigu Tour de France wygrał Holender Mathieu van der Poel. Podczas wyścigu kolarskiego samochód uderzył w barierkę, potrącił 8 kibiców. Podano, że powodem było zasłabnięcie kierowcy wiozącego dziennikarzy. Prokuratura wszczęła śledztwo. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego podała, że Rosja została przywrócona do rywalizacji w tenisie stołowym. Federacja już wcześniej przywróciła do rywalizacji Białoruś. Decyzja zacznie obowiązywać od 28 lipca.

0: John Hopkins i Imogen Heap na antenie Radia Campus o 8.07, a dosłownie 7 minut temu Patrycja nam przypomniała swoimi wiadomościami sportowymi, że mamy przed sobą ostatni tydzień mundialu.
1: Dokładnie. I dzisiaj, no ja bym powiedział, ja zresztą tak powiedziałem, tak to nazwałem, że jest takie wielkie święto piłkarskie. No, Francja, Hiszpania, całkiem ciekawy mecz się zapowiada.
0: Twierdzisz, że najlepszy mecz mundialu, nawet biorąc pod uwagę to, jaki może być finał? No finał możemy mieć też nie całkiem niezły.
1: Finał może być ciekawy. Ja obstawiam oczywiście Francja, Anglia i na taki finał liczę, ale myślę, że jeden z ciekawszych meczów dzisiaj, bo dużo osób twierdzi, że taki w ogóle mógłby być finał, gdyby się drabinka ustawiła inaczej i Francja trafiłaby na przykład właśnie na Hiszpanię w wielkim finale, no to to byłby naprawdę też to byłoby, można powiedzieć, ogromne święto piłkarskie, ale każdy mecz to też mimo wszystko właśnie święto piłkarskie, mimo że właśnie ten mecz odbędzie się dzisiaj. Ja jestem bardzo ciekawy, o 21 zacznie się ten mecz. Jeszcze nie ma podanych składów, ale gdzieś tam można się spodziewać. Miejmy nadzieję, że właśnie Kylian Mbappé między innymi, kontuzja mu nie będzie doskwierać i że dyktator dzisiaj wyjdzie. No i zobaczymy, co dzisiaj dyktator nam podyktuje w tym meczu.
0: Rozumiem, że kibicujesz Francji.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dobrze, to ja w takim razie kibicuję Hiszpanii. Nie jest to zaskoczeniem dla żadnego ze słuchaczy, którzy słuchają wtorkowych poranków dłużej niż miesiąc. Więc zobaczymy. No, zresztą przed chwilą na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy, że na tym chyba też polega piękno piłki nożnej, ale właśnie reprezentacyjnej, że bywa bardziej nieprzewidywalna niż ta klubowa, gdzie wszystko jest wycyzelowane, dopracowane, po prostu ci piłkarze grają ze sobą, trenują non-stop, pracują z najlepszymi po prostu trenerami na świecie i oczywiście no, nie jest tak, że w piłce reprezentacyjnej są źli trenerzy, ale po prostu no, ci piłkarze nie mają aż tyle czasu ze sobą, żeby aż tak bardzo się ze sobą zgrać. Spotykają się tak naprawdę kilka razy do roku i taki turniej jak Mundial jest prawdopodobnie okresem, kiedy najwięcej czasu ze sobą spędzają w takim składzie. Więc no nie są jeszcze aż tak zgrani jak w piłce klubowej. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Liczę na jakiś przebłysk geniuszu po stronie hiszpańskiej, ale przede wszystkim liczę na emocjonujący mecz. Byle nie było tak, że po prostu jedni zamurują bramkę, drudzy zamurują bramkę i 0-0 przez 90 minut i potem jakaś bramka w 90 którejś minucie i koniec meczu.
1: Prawda, każdy oczekuje fajerwerków. A słuchaj, jest w ogóle, nie wiem czy widziałeś, w przeglądarce internetowej można wpisać sobie właśnie Mundial mecz, czy Mundial, czy właśnie mecz Francja-Hiszpania i jak się kliknie w drabinkę i w dany konkretny mecz, to odpala się taka gra, że masz bramkę i bramkarza, wybierasz, którą drużyną jesteś i strzelasz gole przeciwnej drużynie i zawsze jest właśnie obecny mecz na dany dzień. No i dzisiaj jest Francja-Hiszpania, no i można w taki sposób obstawiać, kto bardziej komu kibicuje. Mhm. No i na tą chwilę, tak jak widzisz, 99 milionów bramek strzelonych jest po stronie Francji, czyli jakby Francja wygrywa, a Hiszpania ma w tej chwili 74 miliony strzelone właśnie przeciwko Francji. Więc tutaj te takie gole w grze, o już strzeliłem jednego gola Francji, znaczy Hiszpanii, bo jestem, no bo to ciężko tutaj się odnaleźć.
0: Łatwo się pomylić. Kotek ci biega i ci przeszkadza ten
1: tak, no bo on broni, im więcej goli strzelisz, tym on bardziej jest szybszy i lepiej broni, no ale na ten moment właśnie Francja wygrywa. Można w taki sposób też się pobawić i pokibicować danej drużynie.
0: Słuchasz, do nas pisze, czy tylko on nie obejrzał żadnego meczu? Nie, na pewno nie tylko ty nie obejrzałeś żadnego meczu. Nie ma obowiązku interesowania się piłką nożną ani żadnym innym sportem, ale uważam, że akurat Mundial jest takim wydarzeniem, że czasami warto obejrzeć ten jeden mecz raz na 4 lata, tak jak warto obejrzeć mecz zawsze każdej dyscypliny po prostu, bo jest to na wysokim poziomie i czasami warto się zainteresować, czym tam inni ludzie się interesują.
1: No ale nawet jak się nie oglądało meczu, no to na pewno się słyszało o innych rzeczach mundialowych, no samo to, że Mundial trwa, jest w Stanach, przypomnijmy, singlem. Właśnie, jestem ciekawy, czy słyszałeś singiel tego mundialu Shakiry, Die Die.
0: Nie słyszałem.
1: Okej, bo to polecam ci posłuchać, bo były kontrowersje na początku mundialu, no bo Shakira stworzyła, no już ponad 10 lat temu, singiel Waka Waka.
0: To pamiętam.
1: do mundialu.
0: Łaka, łaka,
1: I każdy chciał powtórki takiego singla, a tutaj była krytyka, że Die Die, czyli singiel obecnego mundialu, nie jest tak, nie wzbudza takiej furory. Mm-hmm. No i ja o tym też mówiłem już parę razy w sumie na antenie, ale ja uważam, że wzbudza furorę mimo wszystko, kojarzy się z taką mundialową zabawą, a dajmy też temu Łaka Łaka pobyć tym wielkim singlem, a Die Die mimo wszystko można właśnie ciekawie posłuchać.
0: A Koko Koko Eurospoko pamiętasz?
1: No jak mogę nie pamiętać?
0: I to właśnie jest muzyka polska Shakira po prostu, a nie jakieś tam Die Die.

W głowie, zjedzmy parę łysiczek shake'em w goleniowie. Zamiast do Francji falby na narty, jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w karty.

0: To co będziesz oglądał, jak mundial się skończy?
1: Trzeba sobie znaleźć jakiś serial. Nie, ja ostatnio, powiem ci szczerze, naprawdę oglądam już trzeci rodzaj serialu włoskiego reżysera Zero Calcare. On reżyseruje takie filmy, które są animowane, ale polegają na tym, że on swoją kreską najpierw szkicuje postacie i dopiero potem zmienia to w animowany serial i to jest normalnie historia takich dojrzewających, dorosłych ludzi.
0: Czekaj, ale jak to się nazywa?
1: Pisz sobie Zero Calcare, na przykład My Two Cents.
0: My Two Cents, moje dwa centy.
1: I on w ogóle podkłada głos do wszystkich bohaterów w tym filmie, ten reżyser. Więc uzdolniony człowiek wszechstronnie, naprawdę.
0: I to można na Netflixie oglądać.
1: Tak, można obejrzeć. Są. Niedawno wyszedł, bodajże w zeszłym miesiącu, albo dwa miesiące temu, w ostatnim czasie wyszedł właśnie My Two Cents, czyli trzecia edycja seriali Zero Calcare, tego włoskiego reżysera. I ja obejrzałem to, a teraz jestem właśnie, idę od początku, bo dopiero oglądam od trzeciej serii, a idę od początku, obejrzałem pierwszą i jestem w środku drugiej i bardzo to mi się podoba. Tam jest jedna ciekawa postać. W ogóle ten Zero Calcare też jest głównym bohaterem tej właśnie historii, więc tak jak powiedziałem, wszechstronnie. I tam mi się podoba stworzenie jednego bohatera, który jest jakby pod świadomością tego Zero Calcare i bardzo, bardzo przedstawia takie głębokie pokazanie tego, jak my często myślimy. Jedna myśl potrafi zrodzić milion kolejnych i to wszystko się dzieje w takim wielkim dialogu wewnętrznym w naszej głowie i właśnie jest postać, która dosłownie przedstawia ten taki dialog wewnętrzny i to nagromadzenie myśli, które same ze sobą tak naprawdę rozmawiają i to jest właśnie gdzieś jeden z takich przewodnich myśli tego serialu, jedna z takich przewodnich myśli.
0: Tak, rozumiem, że on też tworzy inne miniseriale, w których zawsze on jest główną postacią, na przykład Oderwij wzdłuż linii, jest coś takiego?
1: Tak, tak.
0: A także
1: to jest właśnie jedna z
0: świat mnie nie pokona.
1: Tutaj ktoś pisze, że podkłada Zero Calcare, podkłada głos do wszystkich postaci, tak jak Walaszek. No dokładnie, Walaszek w Polsce jest też mistrzem podkładania głosów do różnych postaci.
0: Rozumiem, że tutaj tylko on jeszcze to wszystko sam tworzy, tak? Że jest jednoosobowym twórcą, no nieźle.
1: Tak, no dosłownie, nie wiem czy tam na bazie wydawców ktoś pewnie jeszcze go wspomaga, ale mówię, od rysowania, od szkicu, po głos do wszystkich postaci, jest nawet główną postacią w serialu. Chociaż to też jest ciekawy zabieg. Emmy Buchwald, polska reżyserka, głównie filmów krótkometrażowych, ale też wyreżyserowała dłuższy metraż, który zdobył nagrodę w Gdyni, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej i ona właśnie powiedziała, że długo w Polsce nie było filmu o niej i dla niej, że zawsze oglądała, wiesz, te takie polskie klasyki, nawet nie wiem, Pana Tadeusza i to też, to jest gdzieś o takiej polskości, narodowym takim duchu, a mimo wszystko czuła, że to nie jest o niej, więc też zrobiła w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej film o jej rodzeństwie, bo ma piątkę rodzeństwa, albo czwórkę, no nieważne, duże rodzeństwo ma i też właśnie zrobiła film o sobie, bo powiedziała, że no ona, tak jak są te filmy o polskim duchu, no to ona nie jest w stanie zrobić film taki neutralny o wszystkich, bo też nie na wszystkim się zna, więc zrobiła o tym, o czym najlepiej się zna, czyli właśnie o rodzeństwie i najlepiej właśnie to osadziła w swoim rodzeństwie. No i tak jak widać, ten film dostał nagrodę w Gdyni, więc jest też całkiem fajne jest to podejście i mi się również podobało.
0: A oglądałeś go?
1: Oglądałem oczywiście nawet dwa razy.
0: O mój Boże, i co, podobało ci się?
1: Uwielbiam ten film, naprawdę go polecam gorąco.
0: No dobrze, ja oglądałem i nie polecam, więc możecie zrobić jak chcecie. Dobrze. Poczekaj, jakąś tu muzykę próbuję ustawić i tak się tutaj przyglądam temu, co jest i bardzo bym chciał, żeby się słuchacze obudzili i do końca nie wiem, czy się obudzą przy tym, no może się obudzą, zobaczymy. Chyba tak.

0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
0: Autopromocja.
3: Halo, halo. Jezu, Kuba, ale się za tobą stęskniłem. Nie widziałem ciebie 3 miesiące i 10 miesięcy. Jest 7 rano, odpaliłem sobie kawusie i po prostu chciałem ci prosto z serducha powiedzieć, że

0: Ciepłe breaki. Dzień dobry. Dzień dobry, jeżeli właśnie włączyliście Radio Campus na 97.1 FM. Jest 8.30, a w studiu jest Patrycja Fruba.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Ataki Iranu i Stanów Zjednoczonych. Szkody w Kijowie. Estonia okleja szyby w szkołach.
1: Wiadomości.
2: W nocy Stany Zjednoczone atakowały Iran. Donald Trump tak mówił o amerykańskich planach. Uderzymy w nich mocno tej nocy, bardzo mocno i będziemy kontynuować. Zobaczymy, co się stanie, ale niszczymy ich atak. Przywracamy blokadę. To blokada nie dla każdego, tylko dla Iranu. Nikt robiący interesy z Iranem się nie przedostanie. Wszyscy inni będą mogli przepłynąć. Blokada dotyczy ciśniny Ormuz. Iran podaje, że w nocy zniszczył amerykańskie instalacje radarowej kontroli powietrznej w Bahrajnie. Ostrzelał też bazę lotnictwa USA w Jordanii. Iran wzywa Jordanię do likwidacji baz amerykańskich w swoim kraju. Ostrzelał też dwa tankowce w ciśninie Ormuz. Statki należą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaatakowano je na wodach terytorialnych Omanu. Iran podaje, że tankowce zostały zaatakowane, bo zignorowały wielokrotne ostrzeżenia. Rosja zaatakowała w nocy Kijów za pomocą rakiet i dronów. Wybuchły pożary w paru punktach. Rakiety uderzyły głównie we wschodnie przedmieścia stolicy. W Tartu, drugim co do wielkości mieście w Estonii, w czasie wakacji szyby w oknach szkół są oklejane folią ochronną. Ma to ochronić osoby, które będą w środku przed ewentualnym zranieniem w razie ataku powietrznego. Folia ma utrzymać szybę w całości, aby w nikogo nie trafiły odłamki. W okolicach miasta w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów.
1: Korki.
3: Stoi wybrzeże Kościuszkowskie, już mniej więcej od wysokości mostu Poniatowskiego i ciągnie się aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Z kolei po drugiej stronie Wisły stoi wybrzeże Szczecińskie, mniej więcej właśnie korek zaczyna się od wysokości Śląsko-Dąbrowskiego aż do mostu Gdańskiego. Stoi również trasa toruńska w kierunku Maremontu, stoi po Wiśle i centrum, między innymi Aleje Jerozolimskie, okolice Rotundy, czyli również Marszałkowska, ale także ulica Prosta czy Złota.
1: Pogoda.
0: 18 stopni w Warszawie obecnie, ale będzie sporo cieplej, bo aż 26. Obecnie przewaga chmur, ale te chmury będą się rozwiewać i w ciągu dnia coraz więcej słońca, chociaż też gdzieś w okolicy godziny 10 może gdzieś przelotnie popadać, ale to dosłownie tak przez 5 minut, więc raczej szykuje nam się piękny letni dzień.

0: 8.36. Słuchacz nam napisał smutną wiadomość, która wcześniej do mnie nie dotarła. Podamy ją dalej, bo też będzie to przyczynek do tego, żeby puścić dobrą muzykę. No ale tak się składa, że od wczoraj świat muzyki elektronicznej jest uboższy o jednego świetnego producenta. Głównie znanego z takiego nurtu, który się nazywa Liquid Drum & Bass. I mowa o niejakim Lensmanie, holenderskim artyście, który był też założycielem takiej wytwórni North Quarter. Odszedł po długiej walce z rakiem, więc jakby no jest to przykra informacja, natomiast każda chwila jest w związku z tym dobra, żeby przypomnieć jego muzykę. Co ty na to?
1: Bardzo chętnie.
0: Słyszałeś kiedyś Lensmana?
1: Lensmana nie, ale Liquid Drum & Bass bardzo do mnie przemawia.
0: To posłuchajmy jego kawałka, który się nazywa Ever So Slightly. Lensmanie, jeżeli nas słyszysz, to twórz muzykę dalej tam, gdzie teraz jesteś.

0: Jak ci się podobał Liquid Drum and Bass w wykonaniu Lensmana?
1: Bardzo.
0: Oj, przepraszam, tutaj masz mikrofon.
1: Już jestem. Bardzo mi się podobało, bardzo mi. Aż odjęło mi mowę dosłownie. Odjęło mi mowę sprzed mikrofonu.
0: Nie, to ja ci odjąłem mikrofon.
1: Bardzo mi się podoba. Ja, tak jak powiedziałem, Liquid Drum and Bass, no, zainspirowało mnie to, dlatego z przyjemnością posłuchałem. Bardzo lubię Drum and Bass i polecam też gramy na przykład zespół Wydmy. To jest dość świeży zespół, duo z Trójmiasta. Chyba z Gdyni albo z Gdańska, z tego co pamiętam.
0: No, wszyscy znają, bo zwyciężyli w naszym plebiscycie na wasz ulubiony kawałek 2026 roku, a właśnie zacząłem się zastanawiać, czy gramy już ich nowy kawałek. Słyszałeś już ich nowy kawałek?
1: Słyszałem i jest. To jest ten na samej górze.
0: To jest ADHD?
1: Gramy, tak.
0: Już gramy.
1: Zdechły osa tam jest i właśnie słucha się taki trochę, taki pazur, bym powiedział, w tym ADHD.
0: Tak, to jest ten kawałek i jest przed dosłownie niecałych 2 tygodni, bo chyba jakoś na początku lipca się ukazał. To sobie za chwilę puścimy w takim razie, jak nie znacie, albo od razu puścimy. Jak nie znacie nowych Wydm albo Wydem, to posłuchajcie.

0: Tutaj mówiłeś o serialach, a jak ty filmowo stoisz? Chodzisz do kina czasem?
1: Ostatnio chodziłem z moimi kumplami na horrory. Stwierdziliśmy, że oni sobie kupili taką kartę, gdzie mogli wejść na wiele filmów w danym miesiącu i namawiali, żebyśmy wieczorami chodzili na horrory. Ja nie byłem przekonany, ale ostatecznie stwierdziłem, że pójdziemy i powiem szczerze, że po pierwszych minutach siedzieliśmy tacy zażenowani troszeczkę, a potem wbiło w fotel i sami byliśmy w szoku i się patrzyliśmy na siebie.
0: A co oglądałeś?
1: Kurczę, jest taki bardzo popularny film, Obsesja chyba się nazywał.
0: Dokładnie, fantastyczny film.
1: Tak. Byliśmy na tym i naprawdę nas wbił w fotel, tak jak już wspominałem.
0: Podpytuję, jak stoisz filmowo, bo się zastanawiam, czy się jarasz tym, że w piątek do kin wchodzi Odyseja Christophera Nolana.
1: Tak, oczywiście. Nawet zastanawiam się, czy nie wybrać się na premierę.
0: O proszę, ja już mam bilet na piątek, więc się na pewno wybiorę. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. To jest film, o którym wszyscy mają zdanie, mimo że nikt go jeszcze nie widział, bo wszyscy już wiedzą, że stroje są niehistoryczne. Jakby to była historyczna opowieść, a nie po prostu mit, który można osadzić pewnie w dowolnych realiach. Albo że tutaj coś się nie zgadza i Homer to jak pisał, mimo że nie napisał, bo on to bardziej mówił, a też nie wiemy do końca kim był Homer, ale czy w ogóle istniał, ale to nieważne. To na pewno miał coś innego na myśli niż tutaj Christopher Nolan, który zrobił swoją reinterpretację, więc zobaczymy, czy kontrowersje wokół tego filmu przeniosą się na liczbę publiczności, która postanowi go obejrzeć, ale ja jestem bardzo zainteresowany, bo wszystkie filmy Nolana w sumie widziałem. Chyba.
1: A wiesz, czy ta Odyseja to jest takie, ma być przedstawienie kropka w kropkę tego, jak ta historia faktycznie była, czy to jest interpretacja?
0: Nie, no, każda adaptacja jest interpretacją. No, nie da się przedstawić tego jeden do jednego, tak jak to jest napisane, jakbyś sobie kupił to, co możesz dostać jako Odyseję. Też jakby zawsze podkreślam, że wiesz, nawet to, co dostaniesz w księgarni jako Odyseja, to jest też jakaś interpretacja, dlatego że zarówno Iliada, jak i Odyseja wywodzą się z tradycji ustnej, nie? To było przekazywane z człowieka na człowieka, to ludzie sobie opowiadali i dopiero zostało to spisane ileś tam lat później i też nie do końca wiemy, ile tam historii zostało wymieszanych ze sobą, nie? Więc jakby wszystko tutaj jest interpretacją jakąś mitów i zawsze będzie, nie?
1: Ja też pytam z ciekawości, bo ostatnio w polskim teatrze dramatycznym, nie dokładnie w polskim, tylko że powiedzmy inaczej, w polskich teatrach dramatycznych jest taki trend, na przykład od reżysera Kamila Białaszka, który po raz kolejny tworzy reinterpretację takich klasyków. Na przykład stworzył Pana Tadeusza, ale rapowanego.
0: Okay.
1: Albo Hamleta, który jest jakby osadzony w pokoleniu Zetek. I to też jest właśnie, nie kropka w kropkę Hamlet albo Pan Tadeusz, tylko interpretacja. Chociaż są wszystkie te takie zachowane monologi, na przykład w Panu Tadeuszu, ale jest też taki początek, który się zaczyna bardzo, bardzo ciekawie, bo zamiast inwokacji leci tekst pozdro dla dobrych chłopaków z bloków.
0: I gdzie to można obejrzeć?
1: Akurat Pana Tadeusza można obejrzeć na Wodzie, jest dostępny w darmowym dostępie, a tutaj
0: a w ten sensie, że na żywo już go nie grają.
1: Z tego co wiem, na ten moment nie, bo jest nagrane, ale Hamleta w Teatrze Powszechnym w przyszłym sezonie myślę, że z pewnością zobaczycie.
0: No nie jest to jakaś pewnie zupełna nowość, bo już widzieliśmy 100 takich rzeczy, ale...
1: Szczególnie Hamletów.
0: Tak.
1: To nawet w tym spektaklu się przewija to, że już po raz kolejny jest nowy Hamlet tworzony.
0: Ktoś nam pisze, że w sobotę się wybiera na kolana. Na Nolana. A.
1: Można i na kolanach na Nolana.
0: No, niektórzy tak podchodzą do niego i jest to jeden z tych powodów, dla których inna grupa uważa, że Nolan jest cringe'owy. No ale słuchajcie, każdy może mieć swoje zdanie, możecie lubić, możecie nie lubić, ale z pewnością będzie to jeden z głośniejszych filmów tego roku, nie mówiąc już, że tego lata. Więc myślę, że warto sobie wyrobić zdanie, a poza tym 3 godziny w kinie, sama przyjemność.
1: Jak Oppenheimer, właśnie, chciałem przypomnieć sobie, tam też chyba 3 albo nawet więcej godzin się siedziało.
0: Filmy Nolana zawsze raczej będą pod 3 godziny, tak mi się wydaje, no ale już szczególnie jak ekranizujesz Odyseję, no to ile ma to trwać? 1,5 godziny? No jakby, nie wiem, czytaliście? To nie jest takie krótkie wcale, więc myślę, że warto. No ja się wybieram i wszystkich zachęcam. I tyle mam do powiedzenia, bo jeszcze go nie widziałem. Za tydzień z chęcią wam opowiem, jak mi się podobało.

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: Zapytałem przed chwilą poza anteną Dawida, czy wie, kim jest Lily Allen. Czy wiesz, kim jest Lily Allen?
1: Nie, nie, nie znam tej osoby.
0: Kurczę, no bo ty jednak jesteś troszkę młodszy ode mnie.
1: Troszkę tak.
0: I jednak to jest artystka bardziej dla ludzi z mojego pokolenia, ale myślę, że jeżeli słuchacie Radia Campus tyle co ja, czyli będzie 20 lat, to pamiętacie, że Lily Allen kiedyś bardzo często pojawiała się na naszej playliście. Myślę, że ja mam takie określenie w mojej głowie jak Campus Core i to jest dla mnie muzyka, która po prostu kojarzy mi się z Radiem Campus w ciągu tych 20 lat, od kiedy go słucham namiętnie i czasami się też w nim udzielam. No i Lily Allen zdecydowanie jest w tym takim Campus Core, kiedy zaczynałem słuchać Radia Campus 20 lat temu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że debiutancka płyta Lily Allen, czyli All Right Still, obchodzi właśnie 20 urodziny, a wręcz o jeden dzień się spóźniliśmy, bo dokładnie wczoraj obchodziła 20 urodziny i ponieważ nie wiesz, kim jest Lily Allen, to mogę ci powiedzieć, że była to taka artystka, która w sumie nawet nie myślała o tym, żeby zostać wokalistką, ale pochodziła z artystycznej rodziny, nie najgorzej sytuowanej, ale też nie jakiejś niesamowicie jak posz. Była z Londynu i zaczęła nagrywać właśnie taką muzykę, która była trochę miksem takiego dziewczyńskiego hip-hopu, trochę jakiegoś reggae ska, trochę właśnie jakichś takich karaibskich wpływów londyńskich. No i była też przepojona bardzo charakterystycznym poczuciem humoru, trochę angielskim, trochę właśnie takim dziewczyńskim i też były to często teksty właśnie o tym, że na przykład ktoś tam ją i koleżankę zaczepia w barze i one mówią, że nie, słuchaj, tutaj nie mogę jakby wyjść z tobą, w ogóle to jestem w ciąży, mam opryszczkę i w ogóle daj mi spokój. No i dużo takich kawałków miała na tej swojej płycie All Right Still. No spory, to był hit 20 lat temu, a wydaje mi się, że właśnie dzisiaj trochę zapomnianą jest artystką, chociaż rok temu też wydała płytę, już jako no bardziej dojrzała osoba niż te 20 lat temu i też o tej płycie było dosyć głośno, bo jej mężem był David Harbour, nie wiem, czy kojarzysz takiego aktora.
1: Tak, tak.
0: Grał na przykład w Stranger Things. Tak, udziela się też w Marvelu. No i oni byli takim wręcz idylicznym, szczęśliwym małżeństwem mieszkającym w Nowym Jorku. Nagrywali takie filmiki ze swojego jakiegoś domu, który był po prostu jakimś na Manhattanie niesamowitym, po prostu no willą dosłownie. Pieniędzy im nie brakowało. David Harbour, Marvel, tutaj Lily Allen. No i okazało się, że on zdradzał ją z jakąś jej, nawet nie wiem, czy jej przyjaciółką. No w każdym razie zdradzał ją w jakiś taki sposób, że ona się o tym dowiedziała i nagrała o tym całą płytę, się rozstali, wzięli rozwód i w ogóle znowu było o niej głośno rok temu przez to. I okazało się, że David Harbour nie jest chyba tak sympatyczny, jak mogłoby się niektórym wydawać. No ale ja nie o tym, tylko o tym, że dokładnie 20 lat temu i jeden dzień temu wydała swoją debiutancką płytę. I dla mnie to jest Campus Core, muzyka, którą kojarzę sprzed 20 lat z Radia Campus, więc zamierzam ją puścić teraz. A ty nie znasz, to możesz poznać.
1: Ja bardzo chętnie posłucham. Możesz zagrać, a potem coś jeszcze powiem od siebie.
0: Najbardziej chyba jest znany utwór wtedy z tamtej płyty, chociaż sporo było takich hitów wtedy, ale taki, który my graliśmy najczęściej jako Radio Campus, to niewątpliwie był utwór, który nazywa się Smile.

0: I co, jak ci się podobała Lily Allen po raz pierwszy usłyszana w życiu?
1: Bardzo mi się podobała, szczególnie, że ja bym powiedział, że taką współczesną Lily Allen, moje pierwsze skojarzenie to jest Ray. Nie wiem, czy ty z kolei kojarzysz Ray.
0: W sensie taką, co się pisze Raje?
1: Tak, dokładnie.
0: To posłuchaj płyty All Right Steel sprzed 20 lat, ale... Ale cieszę się, że ci się podobało.
1: Tak, bardzo mi się podobało, ale ja tą wspólną płaszczyzną, poza głosem oczywiście damskim, który jest kojący, ja bym znalazł właśnie ten taki nurt feministyczny i taki głos kobiecości po prostu. I to jest bardzo, bardzo wspólna płaszczyzna. Ja chętnie bym posłuchał też tych nowszych singli Lily Allen i chętnie bym właśnie zobaczył, usłyszał, czy choćby właśnie Eskapizm, czy This Music May Contain Hope, Ray z Lily Allen by się jakoś połączyły.
0: No słuchaj, no to ja cię zachęcam w takim razie do odsłuchania tej płyty sprzed 20 lat, albo i tej sprzed roku. Lily Allen niewątpliwie feministyczna zawsze była w taki swój bardzo często dziewczyński sposób. A tymczasem zmienimy trochę muzyczne klimaty, ale też mam dla was jedną muzyczną wiadomość, dlatego że ukazał się nowy singiel zespołu Mastodon. Znasz zespół Mastodon?
1: Czy ten zespół znam?
0: Tak.
1: To jest chyba jakaś taka cięższa muza, co
0: taka
1: twardsza.
0: Nie znasz, ale nie znasz Mastodona. No dobrze, to zaraz poznasz. I ten singiel jest o tyle istotny, nawet nie tylko o tyle istotny, że zapowiada ich nową płytę, która się będzie nazywać Marrow Deep, ale jest też o tyle istotny, że w zeszłym bodajże roku, albo to było jeszcze wcześniej, w każdym razie no... Tak, to było w zeszłym roku, na początku zeszłego roku zespół opuścił jego frontman i wokalista Brent Hinds, a potem 5 miesięcy później miał nieszczęśliwy wypadek motocyklowy i zmarł w dosyć tragicznych okolicznościach. No, dlatego nie było do końca wiadomo, czy w ogóle Mastodon jako zespół będzie jeszcze cokolwiek wydawał. Historia ciężka. I to nawet nie w takim sensie, w jakim muzyka jest ciężka, tylko no dosyć tragiczna. Tymczasem zespół jakoś się z tego pozbierał, wydaje nową płytę, ma też nowy singiel i w ogóle też, no, ponieważ Brent Hinds był wokalistą, to na singlach zapowiadających tę nową płytę, na pierwszym singlu, bo ten już będzie drugi, ale na pierwszym singlu Your Ghost Again obecni członkowie dzielą się, że tak powiem, wokalnymi powinnościami. Natomiast jeżeli chodzi o kawałek ten najnowszy, który się nazywa Snakes for Dinner, to tutaj z kolei śpiewa nie kto inny jak Josh Homme, znany z takich zespołów jak na przykład Queens of the Stone Age albo jeszcze parę innych. Więc dla wszystkich fanów trochę cięższego grania, jeżeli Lily Allen była dla was zbyt lekka i nie chcecie też już słuchać o płytach sprzed 20 lat, to ja wam mam dla was zapowiedź płyty, która się dopiero co ukaże i trochę granie z przeciwległego bieguna muzycznego. Jesteś gotowy?
1: I am ready.

0: Jak ci się podoba nowy kawałek Mastodona?
1: No, obudził mnie. Mi się skojarzyło z tym singlem Wydmy. ADHD, który puszczaliśmy.
0: Okay, nie był to drum and bass, ale rozumiem.
1: Ale wiesz, takie mocniejsze elektroniczne uderzenia.
0: A skoro już jesteśmy przy Joshu Homie, który tam śpiewa w tym kawałku Snakes for Dinner, który przed chwilą nowym singlu zespołu Mastodon, to przecież Josh Homie będzie w Warszawie w tym tygodniu, bo w sobotę i w niedzielę zagra koncert na Stadionie Narodowym i to zagra jako support, bo będzie to przecież przede wszystkim koncert zespołu System of a Down, który w Polsce pojawi się, już nie mówiąc o tym, że zespół no, rzadko kiedy koncertuje, ale nie wiem, kiedy oni ostatni raz byli w Polsce. Wiele, wiele lat temu, zresztą też była taka niesławna historia, kiedy przyjechali jako jeszcze mało znany zespół i zdaje się, że polska publiczność trochę ich wyśmiała i gdzieś w niesławie zeszli ze sceny, więc nie wracajmy może do tamtej historii. Mam nadzieję, że w sobotę i w niedzielę na Stadionie Narodowym dadzą taki koncert, jakiego wszyscy się spodziewają. W ogóle na Stadionie Narodowym w tym tygodniu niesamowicie muzyczny tydzień.
1: Busy.
0: Bo System of a Down w sobotę i w niedzielę, a dzisiaj dosłownie jest koncert Bad Bunny'ego. To zupełnie inna przestrzeń muzyczna.
1: Ale coś dla ciebie, bo ty lubisz hiszpańskie klimaty, z tego co rozumiem.
0: Ja lubię bardzo Bad Bunny'ego, ty też lubisz Bad Bunny'ego, dlatego ja mam taką propozycję, że teraz najpierw zagramy System of a Down, a potem Bad Bunny'ego i poczujemy się jak na Stadionie Narodowym, chociaż nie będziemy na żadnym z tych koncertów.
1: Dla mnie bajka.

0: Bardzo letni kawałek. Nie wiem, czy Bad Bunny jest do końca kampusowym wykonawcą, ale dzisiaj gra koncert na Narodowym, więc jest dzisiaj bardzo warszawskim wykonawcą.
1: No i bardzo pasuje pod tą pogodę taką hiszpańską. W końcu troszeczkę słońce nam wyjrzało. Może Bad Bunny właśnie przywiózł słońce ze słonecznej Hiszpanii.
0: No, co prawda Bad Bunny to tak myślę, że bardziej ze słonecznego Puerto Rico, ale...
1: Nie, ale tak. Hiszpania tak samo.
0: Ale słońca na pewno dzisiaj nie będzie brakować, no i faktycznie nam wychodzi i świeci w okno, więc cieszę się, bo to oznacza, że o 8.30 i o 7.30 po serwisach podawałem dobrą prognozę pogody, mówiłem, że chmury się rozwieją i proszę bardzo, rozwiały się, słońce nad Warszawą, więc i my was w tym słońcu nad Warszawą zostawimy, bo się będziemy zmywać już i lecieć do życia i do innych rzeczy, które nas czekają dzisiaj jeszcze w ciągu dnia, a o 21.00 dokładnie za niecałe 12 godzin, za 11 godzin i 36 minut będziemy oglądać mecz Hiszpania-Francja. Ja będę kibicował Hiszpanii.
1: A ja będę kibicował Francji.
0: I zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie się ciepło. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Ja się nazywam Tomek Kutera.
1: Dawid Buczek.
0: A Grzesiek Koperski, którego dzisiaj nie było, wróci za tydzień, jak już mu się uda zjechać rowerem z tych gór w Szczyrku, co po nich jeździ teraz. Pa!

0: you should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: 9.30, Patrycja Fruba.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Donald Tusk o ćwiczeniach międzynarodowych w Polsce. Nowy wzór legitymacji emeryta rencisty. Od jutra utrudnienia na Białołęce.
3: Wiadomości.
2: Donald Tusk w Paryżu mówił o planach koalicji chętnych.
4: Pierwsze ćwiczenia, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się w Polsce jesienią tego roku. I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa.
2: Premier odpowiedział też na pytanie, dlaczego Polska nie została uwzględniona w koalicji obrony antybalistycznej z Ukrainą. Podkreślił, że koalicja ma charakter przemysłowy. Wskazał, że jeżeli Polska będzie miała ofertę przemysłową od polskich firm, to do koalicji też przystąpi. Nowe wzory legitymacji emeryta rencisty. Zmiana dotyczy plastikowych kart, które mają teraz nowsze zabezpieczenia, ale też zmienia się wersja elektroniczna. Usunięto informacje o oddziale ZUS, który wydał legitymację, co upraszcza jej strukturę. Stare legitymacje zachowają pełną ważność przez wskazany na nich okres. O godzinie 8 jutro rano drogowcy rozpoczną frezowanie ulicy Strumykowej na Białołęce. Ulica będzie zamknięta od ronda Oswata do skrzyżowania z ulicą Dróżka. Objazd będzie ulicami Ordonówny i Światowida. Utrudnienia mają potrwać do piątku do godziny 17. Naukowcy z Uniwersytetu Malajskiego w Kuala Lumpur zbadali wpływ zapachu czekolady na wyniki treningów siłowych. Zbadano 23 mężczyzn umiarkowanie wytrenowanych w wieku 20 kilku lat. Przed wysiłkiem nie jedli co najmniej 10 godzin. Wykonali trening oporowy nóg, przed albo w przerwach wąchali płynną gorzką czekoladę mleczną albo próbę kontrolną, czyli wodę. Okazało się, że zapach czekolady gorzkiej zmniejszył ich głód, zwiększył poczucie sytości i wykonali średnio 18 powtórzeń więcej bez większego zmęczenia. Wpływ czekolady mlecznej był mniejszy. Nie wpłynął na głód, a ćwiczący wykonali średnio 9 powtórzeń więcej niż standardowo. Naukowcy wskazali, że jest to temat do dalszych badań. Jakie zapachy wpływają na organizm i dlaczego? Więcej możecie przeczytać na nationalgeographic.com.
3: Akademickie Radio Campus.

Dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: 10.30, Patrycja Fruba.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Donald Tusk o nowej koalicji. Unia Europejska negocjuje z Ukrainą. Iran ma zamiar wciąż eksportować ropę.
3: Wiadomości.
2: Od godziny 17 do 20 Saska Kępa zostanie zamknięta. Powtórzy się to także w weekend. Na jej teren wjadą tylko samochody z identyfikatorami, taksówki, rowery i autobusy. Policja może zdecydować o dodatkowym zamknięciu ulic, co może wpłynąć na trasy autobusów. Po koncercie, na którym wystąpi Bad Bunny, będą odjeżdżały dodatkowe autobusy i więcej tramwajów. Policja może około godziny 23 zamknąć Most Poniatowskiego, Most Świętokrzyski i Aleję Zieleniecką, jeżeli skumuluje się na nich tłum. Więcej informacji na infoulice.um.warszawa.pl. Donald Tusk zapowiedział, że pierwsze ćwiczenia koalicji chętnych będą w Polsce. Wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania. Zapowiedziano nową koalicję, ale Polska nie jest jej członkiem. Skomentował to premier Donald Tusk.
4: W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Polskie przedsiębiorstwa analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniałem, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: Premier zapowiedział też, że Polska w tej chwili nie przewiduje przekazania Ukrainie pocisków Patriot. Unia Europejska otworzyła kolejny obszar negocjacyjny w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. Poprzednio otwarto miesiąc temu. Wicepremier do spraw integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO oczekuje, że państwa członkowskie w tym tygodniu rozpoczną rozmowy o otwarciu obszarów negocjacyjnych dotyczących rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Wicepremier zapewnił, że zmiany w rządzie nie wpłyną na proces akcesyjny kraju. Minister do spraw ropy naftowej Iranu zapowiedział, że eksport irańskiej ropy naftowej będzie kontynuowany bez zakłóceń, pomimo decyzji Stanów Zjednoczonych o wznowieniu sankcji. Iran oskarżył USA o złamanie memorandum o porozumieniu. Podał, że Iran ma mechanizmy, aby sankcje obejść. Iran ma zamiar zagwarantować sobie kontrolę ruchu w ciśnienie, jednak do zarządzania tym obszarem dążą także Stany Zjednoczone.

Just to have you.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.
0: Radio Campus.
3: 24/7, 365, mate. Gang, gang.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. A? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na ląd doper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim na ląd doper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

McEwana, czyli etiuda numer 7 z najnowszej płyty Jimka. Właśnie etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów. Rewelacyjna i polecam w całości, ale że to radio, no to posłuchaliśmy tylko jednego kawałka. 11.05, Bartosz Pergół z tej strony. Pora na audycję Campus Główny.

0: Kampus główny.
1: Fad dog, cancel me, I'm tired przed sekundeczką. W kampusie głównym. Być może jesteście przekonani, że jesteście już obudzeni. W końcu 11:12 na zegarach. Dobry moment, żeby właśnie już zupełnie osadzić się po pierwszej, drugiej kawie w stanie jawy. Naukowcy jednak przychodzą, a dokładniej to przychodzi Kacper Kalinowski z Wyborczej, z działu nauki. O 11:12 dobę temu ten artykuł jest opublikowany. Poczułem właśnie jakiś taki uncanny poczucie. Przychodzi z artykułem o tym, że granica między czuwaniem a jawą jest dużo bardziej skomplikowana niż do tej pory sądziliśmy. Chodzi dokładniej o badanie opublikowane właśnie na łamach czasopisma Cell Reports. Badacze zaprosili 103 ochotników do badania ich fali mózgowych, EEG klasycznie. Pytania po przebudzeniu, o czym myśleli w ciągu ostatnich kilku sekund, 10 sekund, a stan tego, czy śpią, czy czuwają, oprócz monitorowania fal EEG, badali tradycyjnie, techniką Thomasa Edisona jeszcze, czyli uczestnikom dawali do ręki butelkę, ci półleżeli, a kiedy zasypiali, no to upuszczali butelkę, przebudzali się i wtedy padało pytanie, o czym myślałeś w ciągu ostatnich 10 sekund. Ich odpowiedzi oceniali pod kątem dziwaczności, płynności, spontaniczności i poczucia czuwania, a to wszystko prowadziło do wyróżnienia 4 odrębnych stanów psychicznych. Pierwszy to stan ulotny, czyli takie króciutkie obrazy, które miały się pojawiać spontanicznie w stanie senności. Po drugie, stan czujny, w którym mamy myśli związane z otoczeniem i generalnie jesteśmy bardzo przytomni. Stan dziwaczny w końcu, taki najbardziej tradycyjnie związany ze snami, w której pojawiają się dziwne, abstrakcyjne, nierealne elementy. No i w końcu dobrowolny, kiedy mamy logiczne myślenie, planujemy, no i zastanawiamy się na przykład, co zrobimy, kiedy wstaniemy, albo jakie tam zadania czekają nas tego dnia. Tradycyjnie wydawałoby się, że wiemy, które z tych stanów powinny pojawiać się w trakcie snu, a które w trakcie czuwania. To badanie pokazuje jednak, że ta granica jest dużo bardziej płynna. Jeden z uczestników, całkowicie przytomny, mówił, że wspinały się po nim mrówki, a w tle pojawiały się kaczki, krzyżówki. I chociaż takie było jego doświadczenie, to fale EEG były bardzo charakterystyczne dla stanu czuwania, a nie snu. A drugi, który wedle zapisów fal mózgowych spał, mówił, że myślał o pracy. Także chociaż nasz mózg inaczej pracuje w trakcie stanu czuwania i w trakcie stanu snu, no to okazuje się, że te myśli, które tradycyjnie wiążemy z jawą lub z sennymi marzeniami, mogą te granice dosyć płynnie przekraczać i że nie jest ona wcale aż tak ostra. To badanie jest obiecujące, a to też dlatego, że być może w przyszłości pozwoli nam lepiej zrozumieć osoby z bezsennością na przykład, które często czują, że nie spały całą noc, chociaż badane aparaturą medyczną wydawałoby się, pokazuje tam aparatura, że śnią, a więc być może właśnie to jest taki stan, w którym mózg z jednej strony śpi, ale z drugiej strony te myśli racjonalne nie pozwalają poczuć, że jesteśmy rzeczywiście po tej stronie Morfeusza w pełni. Bardzo ciekawa rzecz, polecam oczywiście oryginalny artykuł, ale możecie też tak jak ja sięgnąć do jego omówienia na stronie Wyborczej w dziale Nauka.

0: Kampus Główny.
1: Jakiś czas temu, chyba 2 tygodnie, miesiąc może temu, opowiadałem wam o niepokojących prognozach dotyczących El Niño, zjawiska klimatycznego. Pogodowego, nie jestem pewien w sumie, jak je dokładnie nazwać, na Pacyfiku, zjawiska cyklicznego, chociaż tych cyklów do tej pory tak do końca nie rozumiemy. Zjawiska, które być może będzie najpotężniejsze w tym roku w historii obserwacji. Wskazuje na to rozgrzewający się coraz bardziej Pacyfik we swojej wschodniej części, tak upraszczając. No i meteorolodzy, jak właśnie mówiłem, patrzą na przełom lipca-sierpnia, czyli już najbliższy czas, jako moment, w którym to El Niño może się rozpocząć, przynosząc wysyp bardzo ekstremalnych zjawisk pogodowych w późniejszej części tego jeszcze roku. Cóż, monitorujmy sytuację, bo jest ciekawa, ale teraz przychodzę z ciekawą ideą, którą teraz przyniosła Jessica Wan z University of Chicago, chociaż sięga ona tak naprawdę lat 90. i brytyjskiego fizyka Johna Latama. O co chodzi? Chodzi o możliwość kontroli globalnego ocieplenia za pomocą rozpylania chmur, a dokładniej rozpylania kryształków soli morskiej, czy po prostu soli, które nad oceanami zbierałyby dookoła siebie, no, tworzyłyby chmury. Z grubsza chmury stratosferyczne, jasne u swojego szczytu, co mogłoby, raczej na pewno by akurat to zrobiło, doprowadziłyby do tego, że ich jasne wierzchołki odbijałyby więcej światła ze słońca, a dzięki temu te zachmurzone wierzchnie warstwy oceanu nie nagrzewałyby się aż tak bardzo. A to właśnie spirala wzajemnego nagrzewania się wody i powietrza prowadzi do rozwoju El Niño. Brytyjski fizyk John Latham, którego już wspomniałem, w latach 90. w Nature pisał o takim pomyśle, w którym flotylla statków wydmuchująca takie kryształki lodu miałaby w ogóle stworzyć, schłodzić całą planetę. Teraz pomysł Jesse Kiwan jest trochę skromniejszy, jest konsekwencją grupy naukowców, ich prac, którzy obserwowali, co działo się nad oceanami po pożarach buszu w Australii w sezonie 2019-20. Wtedy właśnie po pożarach w powietrzu pojawiła się duża ilość aerozoli, które rozjaśniły chmury nad częścią Pacyfiku, no i schłodziły ocean pod sobą. Teraz klimatolodzy badają to zjawisko i w modelach komputerowych sprawdzają, co mogłoby się stać, gdyby właśnie w ten sposób, takie chmury tworząc, zainterweniować w tworzenie się El Niño. I wydaje się, że wszystko byłoby okej. W sensie, że El Niño rzeczywiście by było słabsze albo w ogóle by go nie było, ale no jak to z tak ekstremalnie wielkimi z systemami naczyń połączonych jak klimat planety, tak do końca niestety nie wiemy, co by się stało. Dlatego też nikt nie pędzi pomysłu Jessica Wan realizować. Konsekwencje mogłyby być poważne, a przede wszystkim są trudne do przewidzenia. Tutaj głównym takim niepokojem jest to, że La Niña, siostrzane zjawisko do El Niño, mogłoby być mocniejsze właśnie przez to osłabienie El Niño. Ojejku, wszystko to bardzo skomplikowane. Zobaczymy. Prawdopodobnie pomysł Jessica Wan teraz zrealizowany nie będzie, ale po pierwsze, gdyby został, no to byłby to pewnie wielki dzień dla wszystkich zwolenników teorii chemtrailsów, ale po drugie może by sprawił, że zaczęlibyśmy umieć walczyć z tymi ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi, które tymczasem mimo woli rozkręcamy coraz bardziej, no albo wszystko byśmy do szczętu popsuli. Trudno powiedzieć. Modele komputerowe są dosyć optymistyczne, ale no wiecie, to tylko modele komputerowe. Na stronie polityki w dziale nauki przeczytacie więcej o El Niño i tym pomyśle o tym, jak być może to wyjątkowo ekstremalne w tym roku spodziewane zjawisko osłabia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Facebook.com/Radio Campus.

0: check, check, check, check, check, 1, 2.
1: Kampus Główny.
2: Ze mną jest profesor Małgorzata Litwinowicz, badaczka z Instytutu Kultury Polskiej, badaczka dokładniej Morza Bałtyckiego i tego, jak je rozumiemy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czytałem pani niedawny artykuł i stąd moje pytanie. Od kiedy, jak pani myśli, Polska w ogóle leży nad morzem?
3: To jest trochę zaskakujące pytanie, a jednocześnie bardzo dobrze sformułowane i odpowiedziałabym na nie. Nowoczesna Polska leży nad morzem od bardzo niedawna. Jesteśmy chyba dzisiaj przekonani o tym, że nasz związek taki społeczny, związek pamięci, tożsamości z Morzem Bałtyckim jest jakoś odwieczny, ale sądzę, że to jest związek, który został ukształtowany w dwudziestoleciu międzywojennym za pomocą bardzo konkretnych polityk państwa. Jeśli cofniemy się troszkę w czasie do bardzo ważnego dla społeczeństwa polskiego okresu, czyli do wieku XIX,
2: kiedy wszyscy romantycy, kanon tego,
3: tak,
2: co czyta
3: tak,
2: się
3: zręby naszej wyobraźni, dzisiaj, prawda, zostały wtedy ukształtowane. I tak w skrócie przejrzymy biografię i teksty najważniejszych twórców polskiej wyobraźni, właśnie romantyków. Żaden z nich nie był nad Bałtykiem. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki nie widzieli Bałtyku, nie widzieli go także Bolesław Prus i Eliza Orzeszkowa. To morze się właściwie w literaturze ani w doświadczeniach biograficznych tamtego czasu w ogóle nie pojawia. XIX wiek jest okresem raptownego wzrostu popularności Tatr. One się stają takim polskim symbolicznym krajobrazem. No i wiadomo, Ukraina i Litwojczyzna moja, prawda? To tam jesteśmy.
2: No właśnie, zastanawiam się, że taki Mickiewicz, gdyby nawet był nad Bałtykiem, to raczej nie wiem, w Kłajpedzie niż w
3: tak,
2: Gdańsku,
3: niż nad tym wybrzeżem, które my dzisiaj rozpoznajemy jako polskie wybrzeże.
2: A tak w ogóle,
3: ale tak czy inaczej nie był. Tak czy inaczej nie był, no bo właśnie te doświadczenia morskie, które miał i które rzeczywiście się pojawiają, to jest Morze Czarne, no i później podróż przez Morze Śródziemne do Konstantynopola, ale to nie o tym mieliśmy mówić, tylko o Bałtyku.
2: Tak, no właśnie, bo to się potem zmienia, prawda? Jest ten moment wydarzenia politycznego, wchodzimy w wiek XX i nagle z punktu widzenia odzyskiwania niepodległości, z punktu widzenia tego, jak Polska ma wyglądać na mapie i z punktu widzenia tego, że Bałtyk zaczyna być chyba tak ważny po prostu gospodarczo, nagle to morze ma wielki powrót.
3: Trzeba przypomnieć może, że ten fragment Wybrzeża Bałtyckiego, który przypadł Polsce po I wojnie światowej, był bardzo malutki. To było około 150 kilometrów, kawałeczek tego wybrzeża od lądu, na którym zbudowano Gdynię i Mierza Jachelska jakby mierzona w obie strony, prawda? Czyli naprawdę bardzo, bardzo niewielkie terytorium i to niewielkie terytorium w dwudziestoleciu międzywojennym zostało obarczone bardzo wieloma funkcjami. To była funkcja gospodarcza, o której pan mówił. Cały ten proces przemieniania tradycyjnego rybactwa w rybołówstwo. Ale to było też terytorium, które miało być polskim kurortem i miejscem wypoczynku. Miało być taką przestrzenią interesującą przyrodniczo. Miało być nośnikiem polskości. No wiadomo, tu się pojawił problem, czy temat rdzennej ludności, czyli Kaszubów, to może jeszcze do tego wrócimy. I miało być jakimś pomostem do realizacji polskich marzeń kolonialnych, bo one w dwudziestoleciu międzywojennym były ogromne, rozbuchane i ten Bałtyk, który był naszym morzem, tym bliskim, w jakiś sposób łączył się z tym, co w dwudziestoleciu międzywojennym nazywano sprawami zamorskimi, czyli no właśnie tym Polish Colonial Dream, wyobrażeniem naszej potęgi oceanicznej.
2: Nagle te kilkaset metrów staje się wąziutkim, ale jednak oknem na świat. Jak to w ogóle wybrzmiewa w społeczeństwie? No bo mamy dużo zmian wtedy. W ogóle powstaje Polska na mapie. Sięgamy żywo do tych wcześniejszych obrazów. Snów Mickiewicz, powstanie listopadowe, styczniowe. Bałtyku tam nie ma.
3: No nie ma i dlatego
2: jak powiedzieć ludziom, to jest moje pytanie, jak powiedzieć ludziom, że od teraz jesteśmy właśnie narodem morskim?
3: Dlatego należało ten Bałtyk jakoś przyswoić i wiadomo, takim ogromnie symbolicznym aktem, który był relacjonowany za pomocą ówczesnych mediów, czyli przede wszystkim prasy, były symboliczne zaślubiny Polski z morzem, prawda? Czyli taki akt, w ramach którego celebrowano, ale też opowiadano o tym, że to jest właśnie właściwie powrót do takiego właściwego związku. Organizacją, która miała ogromne znaczenie i była bardzo w Polsce międzywojennej popularna, była Liga Morska. Ona się pierwotnie nazywała Liga Morska i Rzeczna, później pod koniec lat 30. nazywała się Liga Morska i Kolonialna. I Liga Morska i Kolonialna stawiała sobie właściwie dwa zadania. Jednym była właśnie propagacja, popularyzacja wyobrażenia Bałtyku jako polskiego morza i polskości wybrzeża Bałtyku, a drugim nurtem bardzo ważnym w pracy Ligi Morskiej i Kolonialnej to był oczywiście temat kolonialny, czyli temat polskich kolonii, naszego prawa do posiadania kolonii, istotności tego.

0: Mówiąc o Bałtyku i mówiąc o Polsce może raczej, od kiedy w ogóle na takiej typowej pocztówce z Polski pojawiłoby się polskie morze, bo to jest ważne imaginarium. Jadę do Polski, to jadę zobaczyć co? Stepy Ukrainy? Dzisiaj nie. Tatrzańskie zbocza? No w XVIII wieku? Nie. Plażę nadmorską? Od kiedyś. Jak ten proces się zmieniał i jak, kiedy to morze weszło do takiego wyobrażenia?
1: No, to może od razu zapytamy, od kiedy pocztówka jest ważnym medium, prawda? No bo ona w XVIII wieku nie była ważnym medium, w XIX no tak. Właściwie jeszcze też nie, dopiero pod koniec i dwudziestolecie międzywojenne. To jest okres ogromnego rozkwitu tego właśnie drobnego druku, którym pocztówka jest i rzeczywiście na pocztówkach z dwudziestolecia międzywojennego mamy już polskie morze, pozdrowienia z Helu, pozdrowienia z nadmorza. Tak. I pocztówka nie jest jedynym medium tej nowoczesnej turystyki, bo to jest też okres, w którym się bardzo dynamicznie rozwija gatunek, który się nazywa przewodniki turystyczne. I przewodniki turystyczne właśnie po Mierzei Helskiej, po polskim wybrzeżu pojawiają się w Polsce niepodległej, w drugiej RP. I ich celem jest zachęcanie ludzi do tego, żeby te tereny odwiedzać. Państwo polskie wykonywało też inne działania, które miały jakby sprzyjać temu, żeby Polacy nad to morze jeździli i coraz bardziej się z nim identyfikowali, to znaczy przez Mierzeję Helską została pociągnięta kolej, to było bardzo, bardzo ważne przedsięwzięcie infrastrukturalne, a na wybrzeżu i w Gdyni i na wybrzeżu tym właśnie mierzejowym powstawały też ośrodki wczasowe, do których ludzie po prostu z interioru mogli jeździć i spędzać tam czas. I trzeba powiedzieć, że jak patrzymy na dwudziestolecie międzywojenne, to właśnie ten wysiłek przyswajania morza jest niezwykle intensywny. I myślę, że moment, w którym przestaje istnieć druga RP, 39 rok, no i później, prawda, okres po II wojnie światowej, to jest już taka sytuacja, w której ta obecność morza w polskim imaginarium jest dosyć oczywista i wydaje się, że właśnie tak było od zawsze, że my jako społeczeństwo od zawsze jeździliśmy nad morze na wakacje i to jest to taka oczywista zupełnie praktyka, a to jest naprawdę właśnie ten popularyzatorski wysiłek dwudziestolecia międzywojennego.
0: I to polskie morze, dzisiaj pytanie morze czy góry jest oczywiste, a okazuje się, że góry mają w Polsce ledwie, nie wiem, 200 lat historii, ale może dwa razy mniej, może te ledwie 100
1: tak,
0: lat
1: tak,
0: historii.
1: No bo Tatry się pojawiają już w romantycznej literaturze, prawda? Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, tak, no to Tatry, jest naprawdę okay. Wczesny okres. I one są bardzo obecne, tam te wyobrażenia wolności i takiej swobody wielkiej jakoś są z nimi związane, natomiast może no nie ma go, Bałtyku, prawda? Nie ma, zwyczajnie go nie ma, jest nieobecny.
0: Kiedy ci Polacy pierwsi jeździli na wczasy do pierwszych kurortów, rozumiem, że na początku one jeszcze pewnie komfortem odbiegały od tego, co można było zobaczyć w bardziej wcześniej turystycznych miejscowościach, ale no tym wysiłkiem patriotycznym się zbierali i nad morze jechali tam odkrywać swoją polskość, no to właśnie polskość, czy oni czuli, że jadą do siebie, czy do jakiegoś innego kraju, no w takiego kraju, w którym na przykład wszyscy dookoła powiedzieliby o sobie raczej, że są kaszebę.
1: To jest trochę skomplikowane, jeszcze bardziej skomplikowane, no bo oprócz tego, że wsie Mierzei Helskiej to były rybackie wsie kaszubskie, Kusfeld, Kuźnica, prawda, Cejnowy, czyli Chałupy i tak dalej, no to na końcu Mierzei jest Hel, który był miasteczkiem zasadniczo niemieckim, uzdrowiskowym, to był piękny pawilon uzdrowiskowy i na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku możemy zobaczyć kuracjuszy, kuracjuszki, Grisen aus Hela, prawda, to miasto istniało, no ale to było problematyczne. Jego niemiecka przeszłość w dwudziestoleciu międzywojennym była problematyczna.
0: Nie po to mamy ten kawałek polskiej ziemi nad morzem,
1: żeby przypominać o jego niemieckiej przeszłości, no takie to były czasy też. Natomiast kwestia kaszubska, ona wpisywała się w dwudziestoleciu międzywojennym w ogóle w taką politykę państwa polskiego wobec mniejszości. To była polityka wobec mniejszości dosyć nieprzyjazna i oparta jednak na pewnej podejrzliwości. Dzisiaj na to patrzymy w taki bardzo surowy sposób. No musimy też pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym to państwo się musiało jakoś na nowo wymyślić i postawy ultranacjonalistyczne były postawami panującymi w całej Europie, zwłaszcza Europie Środkowej, prawda? To nie jest tylko taka polska specjalność. Natomiast włączanie Kaszubów, ruchu młodokaszubskiego, w obręb państwa polskiego było procesem skomplikowanym, bo społeczność Kaszubów była też wewnętrznie podzielona. To znaczy była bardzo silna opcja propolska, ale była też bardzo silna opcja lokalna związana z taką tożsamością, czy to meandrującą w stronę niemieckości, czy po prostu respektującą zwyczajnie odrębność językową, odrębność pamięci, odrębność etniczną, obyczaju i tak dalej, i tak dalej.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Profesor Małgorzata Litwinowicz z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była moją gościnią, badaczka Bałtyku i polskiej wyobraźni.
2: Kampus Główny.

Zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Kampus Główny.
1: Już w ten piątek i sobotę 73. urodziny Starówki, organizowane przez Muzeum Warszawy. Ze mną Julia Kern, kuratorka z tego muzeum. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Mówiliśmy już w kampusie trochę o wydarzeniach. Jest ich 157, więc najlepiej po prostu sprawdźcie stronę Urodzin Starówki Muzeum Warszawy. Zobaczcie, na co można się wybrać. Przejdziemy do tego w późniejszej części rozmowy, ale zacznę od pytania. Jak to 73. urodziny Starówki? Jak na człowieka? Piękny seniorski wiek, ale jak na stare miasto, no to jednak trochę mało.
2: Mało i tutaj są różne dyskusje, czy ta Starówka to jest 700 lat, czy 73 lata. Rzeczywiście to święto, które obchodzimy jakby taką cezurą, takim momentem świętowania jest 22 lipca 53 roku, kiedy otwarto rynek...
1: 1900.
2: Oczywiście, 1953 roku, kiedy otwarto rynek Starego Miasta. To był taki pierwszy kawałek, który oddano warszawiakom, bardzo symboliczne. Oczywiście historia jest bardzo złożona i sprzeczna, masa jest sprzeczności wokół tego, ale to jest bardzo ciekawe, że ówczesna władza, pomimo właśnie całego tła politycznego, zgodziła się na to, żeby to Stare Miasto było odbudowywane w podobnej formie, jakie było. Tam trochę powiększono i mieszkania, i podwórka, i dużo więcej zieleni dodano, co też jest ciekawe i gorzko radosne, ale że dzięki temu, że to Stare Miasto było odbudowywane, można było to osiedle tak skonstruować, żeby ono było dużo bardziej przyjazne dla mieszkańców.
1: To jest przykład w zasadzie ciekawego z pomysłem, zestawem wartościowania, ale no historycznie bardzo ciekawego budownictwa wczesnego PRL-u, mimo tego, że mówimy o Starym Mieście, a gdybyśmy o Mariensztacie wspomnieli, no to tak. Jeszcze bardziej taka
2: tak, i potem historia. Za Muranów byśmy poszli i aż do Śródmieścia, tak,
1: ale
2: to się robi coraz ciekawiej.
1: Tak się nie kojarzy i kiedy myślę o tym, nie wiem, z czego dowie się uczennica szkoły podstawowej na wycieczce, no to legendy, Złota Kaczka, raczej to jest taka przestrzeń mitycznej wręcz przeszłości, ale jednak średniowiecznej, w którą wchodzimy, a nie to, że 73 lata dopiero takie Stare Miasto w Warszawie.
2: Dokładnie, chociaż taka świadomość warszawiaków i warszawianek jest duża i wręcz jak rozmawiam tak sobie ze znajomymi, to mało kto z nas chodzi od tak na Stare Miasto. Ja akurat tak się złożyło, że podczas stanu wojennego się urodziłam poza Polską i potem długo nie mogłam z mamą wracać do Polski ze względu na zaangażowanie polityczne. Miałam 6 lat, jak po raz pierwszy byłam na Starym Mieście, jak przez mgłę to pamiętam, to była zima. I jeszcze trochę chodziliśmy tam też taką starszą panią, znaliśmy ją, odwiedzaliśmy, nie wiem, na Wielkanoc chodziło i te groby oglądało i tak dalej. Ale w liceum jeszcze mi się zdarzało chodzić na niechlubne wagary i chodziło się na Stare Miasto. Na Barbakanie siedziała pewna subkultura przy kolumnie Zygmunta. Przecież na desce się wtedy ćwiczyło i się zbierali ludzie. I to było takie miejsce trochę. Nie mamy gdzie pójść, to pójdźmy na Starówkę. Natomiast wiesz, minęło 20 lat i sama teraz jestem mamą 18-latki i ona ze znajomymi nie chodzi. Tam się nie chodzi na randki, na wagary, na po prostu łażenie. I trochę jako Muzeum Warszawy, też za inspiracją Grześka Lewandowskiego z Baru Studio i z różnymi osobami, bo tutaj matek i ojców całego przedsięwzięcia jest wiele, ale stwierdziliśmy, kurczę, chcemy, żeby ta Starówka odżyła. Ona jest w jakiejś mierze wielkim fenomenem Warszawy. Może już nie tak symbolicznym, ale jest pięknym miejscem. Jednak ci turyści przychodzą i to oglądają, a my sami omijamy wielkim łukiem.
1: Też tak jest... I trochę zrobiliśmy z tego mimochodem skansen, w którym
2: dokładnie
1: można potknąć się o wątpliwej jakości pamiątki.
2: Dokładnie.
1: A trudno rzeczywiście, no właśnie, spędzić czas, pojeździć na desce, czy, tak, czy powagarować.
2: Nie? Ale wiesz, jak się tylko przejdzie gdzieś na boki tych głównych trajektorii turystycznych, to po prostu to naprawdę ma piękne zakątki, podwórka z trzepakami, gdzieś tam rowery stoją, różne osoby chodzą z pieskami. To jest miejsce takiej zwykłej codzienności, tylko my tego nie widzimy, bo gdzieś tam mamy w głowie głowie te tłumy. Ja akurat tam pracuję, więc bywam codziennie i niektórych mieszkańców i sklepikarzy i rzemieślników kojarzę, machamy sobie, witamy się. Ale to, o czym chciałam wspomnieć, że od paru lat, od 22 roku, bardzo dużo osób z Ukrainy chodzi po Starym Mieście i ewidentnie widać, że to są ich niedzielne tudzież jakieś weekendowe spacery, czyli jest to miejsce, które mogłoby żyć taką też codziennością właśnie bardziej weekendową czy zwykłą, a nie żyje. I to jest nasz cel, trochę odświeżyć po prostu, żeby to, jakby zdjąć ten kaliber, nie wiem, turystycznej wizytówki, ale przypomnieć nam, że kurczę, to jest w ogóle niesamowite, że ta Warszawa została odbudowana. I że akurat to tam startowało i jest to też znak dużej determinacji społeczeństwa, nie? Bo tutaj wspomnieliśmy o władzy, ale tak naprawdę nie wolno o tym zapomnieć, że Warszawa została odbudowana po prostu rękoma różnych osób i składki.
1: Pamiętają o tym tak. Prędzej mieszkańcy Wrocławia cały czas
2: wypominają
1: nam
2: te cegły.
1: Na pewno Starówka będzie żyć w ten piątek i sobotę, czyli 16 i 17 lipca. Bo wtedy urodziny Starówki 73 współorganizowane przez Muzeum Warszawy przy współpracy z wieloma instytucjami ze Starego Miasta i okolic. Ze mną Julia Kern, kuratorka z muzeum, a że w sobotę będzie to wydarzenie uświetnione koncertami, to posłuchajmy może tych przyszłych koncertów wykonawców, a za chwilę do rozmowy wracamy.
0: Kubuś. Mam swój.

ja otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadna, bo się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie obrębne zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały w ruch życie. Nie widzę wiele więcej tutaj na szczycie, lecz parę przede mną jeszcze, też na to liczę. Ale póki co z nich każdy to odmrożony policzek. Cele to cele, szczęście to szczęście. Ceregiele powoli znaczą na co dzień więcej. Własne grządki wiele, wiele trzymałem w ręce, a dziś wiem, że to nie mój kol. Jak powrócą

Dzieciarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach.

są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatratać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu.

są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta.

Trable do późnej nocy, dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach.

0: Fish, Emady Tworzywo, Dresiarze w Garniturach, a wcześniej Kosma, Król, Syf na Sel. Właśnie Kosma i Fish i wcześniej Enigma w sobotę, już tę najbliższą sobotę na Rynku Nowego Miasta zagrają koncerty z okazji 73. urodzin Starówki. Ze mną cały czas Julia Kern z Muzeum Warszawy, kuratorka za te obchody również odpowiedzialna. Wcześniej potańcówka, Jan Emil Młynarski i Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm. Dużo bardziej takie w dekorum wydawałoby się wydarzenie.
1: Ale też uliczne, też miejskie.
0: Ale wy w tym roku postanowiliście właśnie kilku raperów zaprosić, żeby koncerty zagrali i mówisz mi, że nie jest to wybór przypadkowy.
1: Nie jest to przypadkowe. Zresztą w zeszłym roku też byli młodzi raperzy. Też bawimy się w to, że łapiemy zupełnych debiutantów, absolutnych debiutantów bym powiedziała, plus nazwiska, które są już mocno kojarzone i osadzone. Dwa lata temu na przykład była to Molesta. W tym roku, tak jak wspomniałeś, Fish i Kosma Król. To wynika trochę z tego, że no ja pracuję w Muzeum Warszawy, prowadzę taki zespół, który się nazywa Laboratorium Miasta. Nas jest 300 osób w tym muzeum, każdy ma swoją zajawkę, jedni od archeologii po średniowiecze, kamienice i tak dalej, no a jest też ten nasz zespół, który jakoś chce łączyć tą historię ze współczesnością. Jak mówię współczesnością, to myślę właśnie trochę okres po odbudowie, potem ten transformacyjny czas aż do dzisiaj. I pewnego dnia zaczęliśmy gadać o rapie, nie? Że to jest w ogóle absolutnie fantastyczna, trochę gorzka, a trochę czuła narracja o mieście. Robimy całkiem solidne badania wokół tego rapu. Zaangażowaliśmy Filipa Kalinowskiego i kto wie, może za parę lat będzie fajna wystawa o rapie warszawskim.
0: Trzymamy kciuki.
1: Trzymajcie kciuki i wpadajcie. Będziemy wtedy o tym głośno mówić. Tak, i ten line-up też trochę z tego wynika, nie? Że owszem, zapraszamy warszawiaków do świętowania tych urodzin Starówki, a tak naprawdę do świętowania w ogóle odbudowy Warszawy, a jak mówimy o odbudowie Warszawy, to opowiadajmy o tym, o tych kontrastach, które są w mieście i ten rap fantastycznie to odzwierciedla. Wiesz, dodatkowo w tym roku Fish to po prostu, oni są już latami, nie? I to jest w ogóle, to też jest bardzo ciekawa historia towarzyszenia uchem w to, co tworzą i to, co tworzyli w latach 90. Aż po dziś dzień. I chcemy o tym przypomnieć miastu, warszawiakom, warszawiankom i wszystkim gościom, że jak bardzo wielogatunkowo można o Warszawie opowiadać.
0: Mówisz o tej odbudowie miasta w taki sposób, jakby ona cały czas trwała gdzieś, z jednej strony powojenna, ale teraz to jest trochę odbudowywanie przez was, przez Muzeum Warszawy, Starego Miasta po tej turystycznej, po tych latach turystycznej stypy, kiedy warszawiaków trudno było na Starym Mieście spotkać. Pokazujecie to na urodzinach kolejnych Starówki, już w ten piątek i sobotę. 157 atrakcji, wydarzeń, więc zobaczcie to po prostu na stronie 73. właśnie urodzin Starówki najlepiej, ale te 157 atrakcji, Muzeum Warszawy, ale też mnóstwo osób, które codziennie ze Starym Miastem są związane, pokazuje, że codziennie mnóstwo osób w tę część Warszawy po prostu wkłada swoją pracę, emocje, no i chce tam zapraszać nas, warszawiaków.
1: Tak, dokładnie tak. Tych instytucji jest bardzo dużo na Starym Mieście. Akurat w tej grupie Starówka, którą stworzyliśmy przy okazji urodzin, jest 37. A gdybyśmy, no co roku się zgłaszają nowe, więc ja mam wrażenie, że kiedyś dojdziemy do 50. A my bardzo łatwo o tym zapominamy, że to jest naprawdę takie zaplecze, kwadrat Warszawy, gdzie wiesz, piechotą, spacerem możesz kilka fajnych instytucji, wystaw czy jakichś wydarzeń w wydarzeniach uczestniczyć. I to nie mówię teraz tylko o tych urodzinach, nie? Bo urodziny rzeczywiście tych 157 wydarzeń jest i tam równolegle się dużo dzieje, więc naprawdę do wyboru, do koloru, bo będzie i dla dzieci, i dla rodzin, i dla ekspertów, i dla młodzieży. I to nie będą tylko koncerty, bo teraz się skupiliśmy na rozmowie o muzyce, ale wiesz, to będą je prowadzania i warsztaty i tak jak wspomniałam, wystawy, wykłady. I tak, to jest trochę o tym, nie? Przyjdź na Starówkę i przypomnij sobie, że tam są bardzo fajne i różnorakie instytucje, że możesz tam spędzić po prostu ciekawy dzień. Możesz dodatkowo nie iść tą główną trajektorią, ale bocznymi uliczkami, które jak się tam trochę człowiek zapuści, to jest po prostu, to jest piękno, nie? Ja mam ukochaną swoją ulicę Brzozową, która dokładnie równolegle do rynku Starego Miasta idzie już w stronę Wisły i po prostu człowiek by nie uwierzył, że jest na Starym Mieście. A na tej, przy tej Brzozowej jest kilka instytucji, jest Centrum Interpretacji Zabytku, Muzeum o Odbudowie, które w ogóle podczas tych urodzin też jest ważnym spotem, czy Fundacja Aliny Szapoczników, nie? Mhm. Dwie zupełnie inne historie, tam wystawy, teraz akurat będzie Barbary Falender, która mieszka na Starym Mieście, bo to też, o tym też chcę wspomnieć, że to jest miejsce usiane pracowniami artystycznymi, o tym się zapomina. One akurat są otwierane podczas urodzin, to są czasem strychy, piwnice, gdzieś jakieś zakamarki, do których na co dzień nie wejdziesz i do tego właśnie zapraszamy wszystkich. Przeżyjcie naprawdę to Stare Miasto inaczej.
0: Warto się wybrać, zwłaszcza, że Stare Miasto, warszawska Starówka na liście UNESCO, ale nie dlatego, że byłaby jakimś wyjątkowym, historycznym Starym Miastem, ale właśnie dlatego, że została odbudowana po to, żeby być tym symbolem żywej, a nie dawnej, dawnej, dawnej Warszawy. Ze mną Julia Kern z Muzeum Warszawy zapraszała na 73. urodziny Starówki już w ten piątek i w tę sobotę. Zobaczcie program na stronie muzeum. Dzięki.
2: Kampus Główny.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: polskiej historii cały czas są takie aspekty, o których wiemy wiele, jak, nie wiem, II wojna światowa i cały czas takie, które chociaż powodowały gigantyczną zmianę w naszym społeczeństwie, no to mówimy o nich trochę mniej. I jednym z nich są, wydaje mi się, ale nie tylko mi, wczesne lata powojenne, w trakcie których, cóż, Polska przesunięta dobre kilkaset kilometrów na zachód, przechodziła również gigantyczne zmiany społeczne. Jedną z nich były wprowadzenia się ludzi na tak zwane ziemie odzyskane, ale i reforma rolna, a razem z nią przejmowanie dawnych sal balowych przez robotników rolnych, w tym tych mieszkających w PGR-ach, których w Polsce nie było aż tak wiele, jak odpowiadających im systemów w innych krajach bloku wschodniego, ale cóż, jednak były, zwłaszcza na przykład Mazurach. Jak to więc było w tych pierwszych latach powojennych i jak gigantyczną zmianę przeszła polska wieś? O tym wszystkim Justyna Szklarczyk opowiadała Maksowi Walewskiemu w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka.
1: Wspomniałaś tutaj nie o chłopach, nie o pracownikach, tylko o robotnikach rolnych. Ta przestrzeń była pewną przestrzenią rewolucji klasowej.
2: Absolutnie tak i też w ogóle myślę, że same państwowe gospodarstwa rolne już otwierały tą taką możliwość godnościową też, prawda? I zaraz o tym trochę powiem. Natomiast dla mnie pałace PGR-y, sama ta przestrzeń jest jakby takim doskonałym przykładem na być może migotliwą, ale jednak socjalistyczną rewolucję klasową, bo oto mamy, prawda, do czynienia z osobami, które dotychczas nie miały wstępu do tego rodzaju przestrzeni, a nagle, prawda, za sprawą socjalistycznego państwa mogą z niej korzystać, mogą z niej w niej mieszkać, prawda, mogą w niej pracować, ale też spędzać czas wolny, prawda? To jest też ten, między innymi pojawia się taka instytucja kina objazdowego, prawda? Liczne też jakieś takie wydarzenia kulturalne, które w tych przestrzeniach pałacowych byłych już wtedy salach bankietowych się odbywają, więc jakby wydaje mi się, że to już samo w sobie bardzo przemawia do wyobraźni. Natomiast robotnicy rolni, dlaczego nie chłopi? W ogóle figura robotnika rolnego już się pojawia przed wojną i w II RP również istniały państwowe gospodarstwa, ale one głównie miały taki charakter specjalistyczny. To na przykład były hodowle koni, tak, wyspecjalizowane. Więc ten format w ogóle nie jest nowy. To nie jest tak, że on przyszedł ze wschodu, prawda? Znaczy my w Polsce też mieliśmy przed II wojną światową tego rodzaju gospodarstwa. Natomiast, no to co jest kluczowe, no to oczywiście to, że pracując w państwowym gospodarstwie rolnym, te osoby trochę pracowały, trochę jak w fabryce, prawda? Znaczy w tym sensie, że ziemia była państwowa, czas był też normowany, to była nowość, absolutnie, jeśli chodzi o tą przestrzeń wsi. Ta praca nie rozlewała się na cały dzień. Docelowo miał dzień pracy trwać 8 godzin, co oczywiście nie zawsze się udawało, szczególnie w okresie żniw, ale też na przykład przy hodowli zwierząt to trochę była fikcja, bo jednak na przykład dojarki, które trochę stały najniżej w tej hierarchii społecznej państwowych gospodarstw rolnych, one pracowały nawet i po kilkanaście godzin dziennie. Natomiast to, co być może jest też ważne, to, że często znakomita większość pracowników rolnych to nie były osoby pochodzące z chłopskich rodzin, tylko, i o tym pisze między innymi Anna Wylegała w książce poświęconej pamięci o reformie rolnej, to były często osoby, które pochodziły z tak zwanej służby folwarcznej lub dworskiej, prawda, które w wyniku reformy rolnej, nacjonalizacji majątków ziemiańskich, poniekąd w ramach przydziału ziemi wyszły na tym najgorzej, prawda? Znaczy zostały jak najmniejszym stopniu zaopiekowane przez państwo. Często też nie wiedziały, jak uprawiać tą ziemię, bo jakby czym innym się zachowywały, zajmowały. Nie miały też tej, prawda, infrastruktury do uprawiania ziemi, więc dla nich to był jakiś taki najprostszy sposób, prawda, na przeżycie, na znalezienie pracy. No właśnie, prawda, w takim trochę paternalistycznym formacie, gdzie państwo cię zatrudnia, prawda, i zapewnia ci dach nad głową i możesz po prostu wykonywać pracę za zapłatę.
1: Dla robotników rolnych, po pierwsze, PGR-y otworzyły przestrzeń, która dla nich wcześniej nie była dostępna. Z drugiej strony mocno zreorganizowały pracę i to z kolei rodzi jeszcze jedno pytanie. Czy to jest tak, że rzeczywiście i w wspomnieniach rewolucja, która zaszła na wsi, była dla nich rzeczywiście rewolucją klasową? Dała im szansę, których by nie mieli?
2: Myślę, że absolutnie tak. I to na wielu poziomach i przez same te osoby, wszystko to, co teraz powiem, przez same te osoby jest nazywane wprost. I oczywiście należy też pamiętać, że mamy 26 rok, ja te badania prowadziłam przez ostatnie 6 lat, więc to jest już jakiś czas po latach 90. i tej właśnie tragedii likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, ale wszystko to, co badana przeze mnie społeczność mi mówiła, co robiła, jakby, prawda, jest zawsze zapośredniczone przez to doświadczenie bardzo dotkliwej degradacji i zubożenia w ramach transformacji polityczno-ustrojowej, prawda, i przede wszystkim gospodarczej. Ale na pewno była to rewolucja, jeśli chodzi o taki wymiar codzienności i dobrostanu tych osób, prawda? Znaczy, po pierwsze, te osoby miały dość komfortowe warunki życia i pracy, pewnej takiej stabilności. Pojawia się, tak jak wspominałam, ten podział na czas pracy i czas wolny, prawda? Czyli jakby to jest oczywiste przełożenie, prawda? No, te osoby po prostu mają czas na regenerację, na przykład. To jest coś w ogóle nieoczywistego w drugiej połowie lat 40. lat 50.
1: Stąd też te zdjęcia, które można znaleźć na przykład w jednym ze twoich artykułów na temat Bęsi, de facto robotniczki rolnej, robiącej sobie zdjęcie na łące na tle pałacu.
2: Tak, absolutnie tak. No właśnie, znaczy to zdjęcie jest też dla mnie dość emblematyczne i które właśnie pokazuje też to przesunięcie, prawda, jeśli chodzi o własność, a właściwie takie rozpuszczenie tej własności prywatnej, prawda? Ta przestrzeń Pałacu PGR-u w Bęsi jest już przestrzenią państwową. Nie jest własnością robotników i robotniczek rolnych, ale te osoby jakby współtworzą tę przestrzeń, tak? I mogą z niej korzystać. Mogą też poniekąd odtwarzać te takie gesty, prawda, poprzednich właścicieli ziemiaństwa, które również się fotografowało przed tymi pałacami. No i tutaj oczywiście można się zastanawiać, na ile to jest swego rodzaju po prostu powtórzenie aspiracyjne, a na ile po prostu uchwycenie jakiejś takiej właśnie chwili, tak jak mówisz, relaksu, prawda, sposobu spędzania z rodziną czasu wolnego w tej przestrzeni parku przy Pałacowego.
1: Sam fakt, że w ogóle był czas na takie zdjęcie, o czymś świadczy.
2: Absolutnie tak. Więc to jest jakby jeden wymiar, prawda, tej zmiany. Drugi, i on też jest jakoś poruszany, być może mniej wprost, ale ja to jakoś wyczytuję z tych wywiadów biograficznych z byłymi pracownikami gospodarstw państwowych, czyli taki wymiar z jednej strony rozmontowywania tej ramy, powiedzmy, ziemi, moglibyśmy z Andrzejem Lederem powiedzieć, takiego rozmontowywania imaginarium folwarcznego, prawda? Znaczy tego, że poprzez różne praktyki, które się w codzienności po prostu wydarzają, prawda? Te osoby jakby poniekąd rozpuszczały tą taką sztywną ramę, w której jest dziedzic pan i jest, prawda, ten chłop pańszczyźniany, włącznie z respektem, prawda, wobec tych przestrzeni również pałacowych jakby się odnosi. Tutaj raczej mamy do czynienia z taką naturalizacją, prawda? Jakby ta przestrzeń staje się bardziej naturalna, oczywista dla tych nowych mieszkańców i mieszkanek.
3: Kampus Główny.
0: To był fragment rozmowy Maksa Walewskiego z Justyną Szklarczyk, kulturoznawczynią, socjolożką z Instytutu Kultury Polskiej i Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Jeżeli jesteście ciekawi i chcecie poznać tę historię przejmowania pałaców przez robotników rolnych z całą jej złożonością, no to posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu Kampus Nauka na portalach streamingowych albo na naszej stronie, bo to był jedynie jej fragmencik.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź

Odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywistość.

Godzina pierwsza po południu już za chwilę, a to oznacza, że pora zakończyć audycję Campus Główny. Ja się nazywam Bartosz Perguł i jak co wtorek miałem przyjemność przez 2 godziny spędzić czas i z wami, i z nauką.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus
3: 97,1 FM.

0: say no more. Hey,
1: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mój stary to fanatyk padla. Pół mieszkania zawalone rakietami w kształcie diamentu, a drugie pół puszkami z piłkami. Średnio raz w tygodniu trenuję w salonie bany i wibory, przez co już 3 razy wymienialiśmy telewizor, bo dostał rykoszetem. Kręci awantury na grupach dla graczy, czy lepsza znawierzchnia z Mondo, czy zwykły piasek. Dzięki temu ma rangę Galactico, ale jakim kosztem? Potrafi drzeć ryja o 2 w nocy, bo ktoś mu sprzątnął ostatni wolny slot na Americano. Kiedyś mnie tak wkurzył, że założyłem fejkowe konto i napisałem w jego wątku, że padel to taki łatwy tenis dla nieruchawych. Oj, matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie.
3: Jeśli chcesz zrozumieć ojca, to słuchaj Radia Campus w piątek 17 lipca od 7 do 10.
4: Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Autopromocja.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama.
1: Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus.
3: Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
0: Akademickie Radio Campus. 97,1 FM.

0: W związku dzięczę. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Wtorek, minęła godzina 15, startuje program normalnie o tej porze. Kamil Michałowski, dziś zapraszam ja. Będzie o Warszawie, będzie o Mazowszu, będzie oczywiście o grach komputerowych, ale zaczniemy nieco abstrakcyjnie.

0: Normalnie o tej porze.
1: W studiu Radia Campus pani Asia Kornelia.
2: Tak jest.
1: Przeczytałem, zrobiłem głęboki research i teraz tak, są dwa źródła, trzy tak naprawdę, w których można się czegoś dowiedzieć. I teraz nie wiem, którym powinienem się posłużyć, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim będziemy dziś obcować. No. Czy mam się posłużyć źródłem twoim, czy źródłem oficjalnym wikipediowym?
2: A, wikipediowym, ale Asia w pediowym?
1: Tak, tak jest.
2: Znaczy, ja bardzo ufam Asia w pedii, więc myślę, że można się posłużyć. A co? Tylko, że nie ja to pisałam, to, tak. To warto podkreślić.
1: To, dobrze, to zrobimy państwu takie wprowadzenie, że ja najpierw państwu przeczytam, co mówi lud, a potem przeczytam państwu, co mówi pani Asia Kornelia i dlaczego pani Asia Kornelia jest panią Asia w Kornelią. Wszystko się zgadza. Uwaga. Cytuję za Asia w Pedium. Wychowawczyni wyjątkowo dziwnej klasy z wykształcenia wcale nie absolwentka ASP oraz dowolnej szkoły muzycznej. Naprawdę ich nie skończyła, tu przypis w nawiasie. Filmoznawczyni, filantropka, twórczyni internetowa, prowadząca wiele polaryzujących i kontrowersyjnych programów telewizyjnych, znana także jako pani Asia, czasem też Kornelia. Tak, tak, podpisałabyś się pod tym.
2: Podpisałabym się, ta filantropka, to bardzo miłe.
1: Taki... Dobrze. To teraz czytam państwu drugi wpis, który możecie znaleźć o pani Asi Korneli. Asia, na drugie imię Kornelia, a moje nazwisko zaczyna się na literę F. Lubię absurdalny humor, żarty słowne, porzucone listy zakupowe, stare filmy, dziwne atrakcje turystyczne, głupie czapki i nawiązania literackie. Nie lubię Antka Bolesława Prusa, ciepłych lodów i tego, że mężczyźni nie noszą już szlafmycy do snu.
2: Tak, wszystko prawda.
1: Czyli jedno i drugie prawdziwe.
2: No tak, tak. Tutaj nie ma jakichś zbieżnych, znaczy rozbieżnych wizerunków w moim przypadku. No ale to w sumie się cieszę.
1: Gdyby śmiała odebrać nagrodę imienia nie Bolesława Prusa w jakiejś kategorii, to który z tych opisów chciałabyś, żeby przeczytano anonsując cię na scenie w takim razie?
2: Wow, trudne pytanie. Wtedy bym poprosiła o przeczytanie tego mojego głównego opisu, który ja napisałam. I wtedy na scenie zamiast przemowy przeczytałabym ten drugi.
1: Okay.
2: To byłaby najbardziej optymalne chyba.
1: Fair. No dobrze, drodzy państwo, jeśli kompletnie nie rozumiecie tego, co tu się dzieje i o czym my rozmawiamy, to zachęcamy do otwarcia pewnej abstrakcyjnej klapki w swojej głowie chyba.
2: No chyba tak, chyba tak. Wydaje mi się, że można zacząć zapoznawanie się z moją twórczością od Instagrama, bo tam jest w sumie najwięcej i największa społeczność. No i otwarcie się na rzeczy niespodziewane. A tak naprawdę to myślę, że po kilku filmikach można już stwierdzić, czy komuś to pasuje, czy nie, więc...
1: Bo jeśli te opisy państwu nie pasują, to może być ciężko, nie?
2: Może być ciężko, to prawda.
1: Tak. I o takim abstrakcyjnym humorze dziś, znaczy właśnie, on nie do końca jest abstrakcyjny, bo on jest, więc nie może być abstrakcyjny, skoro jest, to już samo w sobie
2: już istnieje, tak.
1: Trochę się wyklucza, no ale przyjmijmy na potrzeby tej rozmowy, że jest to humor delikatnie abstrakcyjny.
2: Ja tu mogę wtrącić, że przeczytam komentarz o sobie ostatnio, że taki trochę angielski i autystyczny. To był komentarz czyjś, więc możemy też tak to nazwać.
1: W skrócie AA.
2: Tak.
1: No dobrze. Jeśli to państwu nie będzie odpowiadać, to proponujemy, żebyście wrócili do nas za kilkanaście minut, bo tu wiele w tej kwestii takiej delikatnej klipowatości, delikatnego niezrozumienia stanu skonfundowania będziemy się z panią Asią poruszać. O tym więcej za chwilę.

0: Cały czas w studiu Radia Campus gości pani Asia Kornelia. Będziemy, powinniśmy też odesłać, przed powinienem to zrobić i odesłać państwa do social mediów, żeby państwo mogli się zapoznać z twórczością, ale cóż to, jak tego nie zrobiliście, bo nie zostaliście zachęceni poprzez pierwszą część naszej rozmowy, no to lekcja będzie do nadrobienia w takim razie. Skąd się w ogóle, skąd się wzięły internety?
1: Tak, spodziewałam się tego pytania i rozmyślałam sobie o tym w drodze tutaj na wywiad. To znaczy internet generalnie, ja jestem milenialką, która no nie wychowała się tak z internetem jak Zetka, ale ten internet był w moim życiu, tylko że to, co sobie wrzucałam do internetu, było raczej dla bardzo wąskiej grupy moich znajomych, może znajomych znajomych, ale raczej w tej grupie się otaczałam, to była moja publika. Natomiast taki intensywniejszy okres twórczości internetowej, kiedy faktycznie regularnie zaczęłam wrzucać te swoje, w mojej ocenie, zabawne, abstrakcyjne filmy, przypadł na okres mojego bezrobocia. I tak naprawdę wtedy się zaczęło wszystko. To znaczy ja byłam po tym, jak zrezygnowałam z pracy w korporacji, która mnie bardzo, no bardzo mnie wypaliła i tak naprawdę szukałam swojej drogi. I to było takie, myślę, że trochę, żeby samą siebie pocieszyć, trochę po to, żeby się czymś zająć. Nie spodziewałam się, że to tak wybuchnie na pewno, nie spodziewałam się, że ta publiczność się taka duża zbierze, ale stąd się to wzięło.
0: Dosyć szybko też stało się wiralowe.
1: Tak.
0: I czy to było zaskoczenie, czy tu jakieś, wiesz, bo to teraz chłodne kalkulacje, social media, planowanie tego, że dobra, takiego kontentu nie ma, to będziemy taki kontent robić, a nie inny. Tu w międzyczasie rozpisywanie historii, działanie wstrzętnie zaplanowanym planem. Takie historie social media też znają.
1: Znają, ale nie jest to moja historia. Moja historia jest taka bardzo intuicyjna i no faktycznie było tak, że ja się nie spodziewałam tego, że zbiorę taką publiczność, jak wspomniałam. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja zaczęłam wrzucać te filmy i na TikToku, i na Instagramie. Teraz faktycznie jest tak, że Instagram jest bardziej u mnie rozbudowany. Natomiast pierwszy raz ten smak wirala poczułam na TikToku. I nie podobało mi się to na początku, to znaczy było to bardzo zaskakujące, zaczęłam dostawać bardzo dużo komentarzy, zupełnie nie wiedziałam, co z tym zrobić, zupełnie nie miałam żadnych mechanizmów do tego, co zrobić, jeśli właśnie na mój film trafią osoby, które nie podzielają mojego poczucia humoru w ogóle nawet nie traktują tego jako żart, bo
0: to
1: tak, że jedna sprawa jest taka, że kogoś to nie bawi, to jest okej, tak? I jakby na to, tego się mogłam spodziewać. Ale nie spodziewałam się tego, że bardzo dużo ludzi potraktuje śmiertelnie poważnie mój content i to wzbudzi ich wściekłość i ta wściekłość zostanie wyrażona, więc wtedy pierwszy raz poczułam coś takiego.
0: A co to było, pamiętasz?
1: O kurczę, ja pamiętam, znaczy pamiętam, jakie to były filmiki, bo pamiętam, że mój pierwsze wirale to były filmy o zębach z zębami, tłumacząc.
0: Okay.
1: Chodzi o to, że kiedyś podczas spaceru mijałam zakład stomatologiczny i był taki szyld reklamujący, na tym szyldzie była ilustracja zęba i ten ząb miał własne zęby, miał piękny uśmiech. I mnie to zainteresowało jako pewne kuriozum i po prostu nagrałam o tym film, że myślę o tym od kilku dni i że moim zdaniem to nie jest normalne, żeby ząb miał swoje zęby i tak wezwałam ludzi do tego, że jeżeli widzieli też podobne szyldy, to żeby mi wysłali. No i na początku, bo to zawsze jest tak, że na początku to są miłe komentarze albo neutralne, ale potem się zaczęło się i w sumie główny zarzut do mnie był taki, że nie mam prawdziwych problemów. I to jest w sumie coś, co, z czym się, na to się często natykam, że ja nie mam prawdziwych problemów i o czym ja w ogóle gadam. No i faktycznie nacięcie się na to było dla mnie bardzo zaskakujące. Ale faktycznie był to też dowód na to, że to trafiło już do szerokiej publiki. Ale pamiętam, że się tym bardzo martwiłam. Pamiętam, że to było takie dla mnie niezrozumiałe i to był też taki pierwszy moment, kiedy zastanawiałam się, czy ja chcę to kontynuować w ogóle, no bo...
0: Bo jak ludzie nie kumają tak? zębów z zębami, to...
1: To potem będzie jeszcze gorzej, tak?
0: No tak, kto nie widział zęba z zębami, proponujemy lepiej rozglądać się po mieście, bo to nie jest tak, że one nie istnieją.
1: Tak, ich jest bardzo dużo, bo potem faktycznie nastąpił taki moment, kiedy te filmiki zaczęły sobie dobrze radzić w internecie, ludzie zaczęli mi wysyłać szyldy, zęby z zębami, które mają aparat na zębach na przykład, zęby z rzęsami, to były zwykle przedstawienia takich zębów dziewczynek, ale też no, przerozmaite rzeczy i właśnie też często w wiadomościach powtarzało się, że nie zwracałam na to wcześniej uwagi, a teraz to widzę. I to się stało na tyle intensywne, ja już później trochę nie ogarniałam tych wszystkich wiadomości i to jest powód, dla którego powstał Discord. Taka społeczność już taka bliższa, potem zaczęłam streamować i tak dalej, to jest już dalsza historia tego, jak się rozwijała ta moja twórczość internetowa. Natomiast założyłam Discord najpierw właśnie w tych celach, żeby ludzie mogli mi tam wysyłać zdjęcia zębów zębami, ale też innych kuriozów, o których mówiłam w swoich filmach, bo mówiłam o znalezionych listach zakupowych, bo bardzo często się na nie natykam. O czym tam jeszcze? Tam był też taki content o dziwnych miejscach, atrakcjach turystycznych, które mogą być fajnymi miejscami do randek, więc...
0: To ja Państwu jeszcze przytoczę, bo tak się składa, że jestem fanem społeczności, więc mamy jeszcze fotele i krzesła w podejrzanych miejscach, napisy na murach, zęby zębami, o których już wspomnieliśmy, listy zakupowe, content grzybiarski, no i coś, czego nie mogło zabraknąć, czyli kamienie oraz gra w konia.
1: Gra w konia, tak jest.
0: Tak, no jeśli to Państwa nie zachęciło do tego, żeby z nami pozostać na dłużej,
1: to już nie wiemy,
0: co Państwa zachęci. Prosimy, nie wiem, czytać.
1: Tak wstykaliśmy się z argumentów.
0: Albo czytać więcej książek, albo pooglądać trochę więcej filmów, a my zaraz do Was wrócimy. SRB separation confirmed. Coming up on staging the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

0: Normalnie o tej porze.
1: To gdzie w tym całym abstrakcyjnym humorze pojawiają się treści poważne, mianowicie arcywróg i nienawiść do pana Prusa? No bo nie możemy tutaj pominąć tego tematu.
2: Tak, to jest bardzo ważny wątek w moich filmach. Aleksander Głowacki, ale znany jako Bolesław Prus. Początek jego obecności w mojej twórczości zaczął się od filmu, w którym nagrałam film, który się nazywał Moich Trzech Największych Wrogów z Dzieciństwa. I czemu Bolesław Prus? No, Bolesław Prus dlatego, że jako bardzo młoda osoba, myślę, że nawet mogłam wtedy jeszcze nie być w wieku szkolnym, ale już tam umiałam czytać i trafiłam na nowelę Antek. I ją otworzyłam, naprawdę tak po prostu sobie otworzyłam i tam była ta scena. Kto wie, ten wie. Siostra Antka wrzucona do pieca na 3 zdrowaśki. Było to absolutnie przerażające i ten obraz został ze mną, no do tej pory jest ze mną i jest bardzo sugestywny. I uznałam, że będzie to zabawne, jeśli wymienię go wśród tam innych też postaci jako mojego wroga z dzieciństwa. Natomiast sytuacja bardzo eskalowała w bardzo interesujący sposób, dlatego że faktycznie ten film też tam zawiralował. I w pewnym momencie zaczęło być bardzo, bardzo dużo komentarzy od osób, które no były oburzone tym filmem właśnie z powodu Bolesława Prusa, właśnie z tego powodu, że no, że nie zrozumiałam tej lektury po prostu, tak? I że tak naprawdę powinnam się bardziej przyjrzeć sobie. I tego było bardzo, bardzo dużo, co mnie zainteresowało. I zastanawiam się, czy to nie są też te ciekawe ścieżki algorytmu, który podrzuca mi różne sytuacje życiowe w tym momencie. Bo wydaje mi się, że mogło być tak, że wtedy był też promowany film Lalka. Ludzie to oglądali. I bo to było tak, że długo po tym, jak wrzuciłam ten film, on nagle zaczął mieć drugie życie wiralowe. I wtedy właśnie trafiło bardzo dużo ludzi, którzy mnie bardzo, bardzo, bardzo krytykowali. Ale były to głównie fanki Bolesława Prusa, więc nagrałam kolejny film już taki, no wiadomo, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, że agresywne fanki Bolesława Prusa mnie dopadły i po prostu być może nie jestem w zbyt bezpiecznej pozycji.
1: No a dodajmy, że jakby fanek Bolesława Prusa trochę jest.
2: Trochę jest, to prawda. Trochę nie myślałam o tym, z kim zadzieram.
1: No tak, trzeba uważać.
2: Tak, trzeba uważać. No i ten Bolesław Prus od tego czasu się przewija w mojej twórczości. Też na streamach o nim czasami wspominamy. Mamy nawet emotkę na Discordzie Bolesława Prusa. Każdy może jej używać tak, jak czuje w sercu. Nie jest to narzucone, ale raczej używane jest w negatywnych kontekstach. Natomiast skoro już dostałam czas tutaj w radiu, w mediach, to chciałabym wyjaśnić, że to głównie chodzi o Antka. Ja na przykład Lalkę lubiłam. To jest mocne wyznanie.
1: To jest bardzo kontrowersyjne.
2: Tak.
1: Myślę, że to trzeba będzie gdzieś się zapisać w takim razie, bo ja nie wiem, czy to tak. Wyznanie padło gdzieś.
2: No właśnie nie do końca. Wydaje mi się, że nie padło oficjalnie, więc to jest taki smaczek, który przygotowałam na dziś.
1: Jeśli nie zostaliście zachęceni po naszej rozmowie do zagłębienia się w ten świat, to
2: To
1: będzie ciężko. co wam powiemy? Powtórzę to, co powiedziałem. Sugeruję czytać więcej książek i oglądać trochę więcej kina klasy B. Pani Asia Kornelia była naszą gościną na antenie Radia Campus. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dzięki.
3: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu.

0: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Pytamy się mieszkańców Warszawy, jak spędzi pan piątek 17 lipca od 7 do 10 w tym roku?
3: Będę grał w grę.
2: A w jaką?
3: Padel.
2: Okej, dziękuję bardzo.
4: Sponsorem audycji jest marka ProPadel, właściciel klubu ProPadel Jutrzenki w Warszawie.
1: Autopromocja.
5: 15:32, Karolina Harzyńska.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Koncertowe utrudnienia, międzynarodowe ćwiczenia wojskowe w Polsce, a także głośny powrót Norwegii z mundialu.
6: Wiadomości.
5: Już dzisiaj koncert Bad Bunny'ego na PGE Narodowym. Warszawski transport publiczny zaleca dojazd na stadion metrem linii M2 oraz pociągami SKM i kolei mazowieckich. Na koncert nie dojedziecie tramwajami z centrum. W zamian będą kursowały autobusy linii Z9. Już niedługo, bo od 17 do 20 zamknięty zostanie wjazd na Saską Kępę. W tym czasie nie wjedziecie na obszar pomiędzy m.in. Aleją Poniatowskiego, Wałem Miedzeszyńskim i Międzynarodową. Przed koncertem policja może również zdecydować o zamknięciu ulic Sokolej, Zamoście i Zamojskiego. Z kolei po nim zamknięty może zostać most Poniatowskiego, Świętokrzyski i Aleja Zieleniecka, ale metro będzie jeździło częściej, a na ulicę wyjadą dodatkowe autobusy. Premier poinformował podczas konferencji prasowej w Paryżu, że kluczowym punktem obrad tzw. koalicji chętnych było wypracowanie realnej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i całego regionu po ewentualnym przerwaniu ognia lub zawarciu pokoju. Pierwszym efektem tych ustaleń będą wspólne manewry wojskowe w Polsce.
7: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu ze strony Rosji, jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierza nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
5: Podkreślił premier, dodając, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, a kluczowa rola Polski jest na Zachodzie w pełni doceniana. Ukraina robi kolejny krok w stronę Unii Europejskiej. Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich 6 obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje Unii zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra 6, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej. Mimo to ukraińskie władze podkreślają, że proces akcesyjny przebiega zgodnie z planem i liczą, że rozmowy o kolejnych klastrach ruszą jeszcze w najbliższych dniach. A również dziś klaster 6 zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych Unii z Mołdawią.
1: Sportowy Campus.
5: Norwescy piłkarze wrócili do kraju. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
8: Blisko 90 tysięcy kibiców zebrało się wczoraj wieczorem w centrum Oslo, by przywitać reprezentację Norwegii, która po porażce z Anglią wróciła z Mistrzostw Świata. Z lotniska reprezentacja pojechała prosto do Pałacu Królewskiego. Oprócz Haralda V piłkarzy przyjął następca tronu książę Hakon. Po audiencji drużyna wyszła do zgromadzonych przed pałacem kibiców i wspólnie wykonali charakterystyczny gest wiosłowania, który stał się znakiem norweskich fanów podczas mundialu. Rytm wiosłujący podawał książę Hakon. Norwegia wystąpiła na mundialu po raz pierwszy od prawie 30 lat. Tegoroczny udział w ćwierćfinale był dla nich największym sukcesem w ich historii Mistrzostw Świata.
1: Kaka Campus.

0: just keeps going.
1: Normalnie o tej porze.
2: Pani Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jest naszą gościnią. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pani prezes przyniosła do nas, właśnie ja to zaszeleszczę w sumie, bo spotykamy się, żeby porozmawiać o czymś, co... Co jest dosyć ciekawym też designersko przedsięwzięciem, ale ja rozwijam i odpakowuję, myślałem, że będzie szeleścić, ale nie będzie szeleścić.
3: Będzie
2: szeleścić, drodzy państwo. W środku tego, co wyjmuję, czyli Dzień Flagi Mazowsza, taki informator, znajduje się flaga Mazowsza, która... Skąd w ogóle wzięła się flaga Mazowsza?
3: Oj, to jest daleka historia tak naprawdę, jeżeli chodzi o flagę Mazowsza, bo zaczerpnięte tak z linii piastów mazowieckich, więc to jest naprawdę ten orzeł, który jest na fladze, bo flaga Mazowsza wygląda na czerwonym tle, jest biały orzeł, tylko że bez korony.
2: Będę rozwijał, starając się nie szeleścić za bardzo.
3: I tym się różnimy jakby od godła Polski. Natomiast flaga Mazowsza od 27 lat, województwo mazowieckie, które funkcjonuje w obecnym kształcie, oczywiście też dba o to, abyśmy z jednej strony jako mieszkańcy Mazowsza czuli się dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami Mazowsza, a z drugiej strony oczywiście też dba o takie rozszerzenie tożsamości regionalnej. Z uwagi na to, że obecne województwo mazowieckie powstało z 6 byłych województw, a do tego jeszcze dochodzą krainy historyczne, geograficzne, to zlepić cały ten organizm, no to oczywiście są symbole województwa mazowieckiego i tym jest flaga, tym jest również logotyp, który mam nadzieję, że też państwo znacie, Mazowsze Serce Polski. No ale flaga i flaga. Zbliżają się wakacje i co roku, to już jest 5. edycja, zachęcamy państwa do tego, abyście taką flagę pobrali, wzięli ze sobą do bagażu podróżnego, tam gdzie jedziecie, a jeżeli nie jedziecie, to może macie ochotę zrobić sobie po prostu zdjęcie gdzieś tam w okolicy, czy na osiedlu, czy w danej miejscowości, gdzie mieszkacie. Zdjęcie, co najważniejsze, z flagą w głównej roli. I wysłać do konkursu, który to się nazywa Podróże z flagą Mazowsza. No
2: to
3: i właśnie.
2: My o tym konkursie jeszcze na pewno tak zdążymy wam opowiedzieć. Będziemy też mieli dla was flagi, jeśli chcielibyście sobie je od nas odebrać. No ale jeszcze muszę się tej flagi zaczepić i właśnie tego wzoru, który z jednej strony nawiązuje bardzo mocno do tradycji, ale z drugiej strony ma też taką nutę nowoczesności.
3: Nowoczesności, no bo jesteśmy tak naprawdę regionem nowoczesnym, natomiast cały czas czerpiemy z tradycji i tutaj ten faktycznie orzeł jest zaczerpnięty z tej linii piastowskiej mazowieckiej i tutaj w żaden sposób nie odchodzimy od tej linii, a co ciekawe w tym roku również mamy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony, czyli księstwo mazowieckie 500 lat temu zostało włączone do korony polskiej.
2: Flaga też jest dosyć ciekawa tak heraldystycznie, mam wrażenie, ponieważ nie jest ten orzeł centralny, tak jak mogłoby się wydawać.
3: No nie.
2: Jest delikatnie z boku, bo przez to ta flaga też nabiera takiej bardzo ciekawej przestrzeni.
3: Tak jest ułożona, oczywiście to jest wzór jakby ułożony heraldycznie, tak żeby z jednej strony, tak jak powiedziałam, żebyśmy się też odróżniali od symbolu Polski, bo niejednokrotnie słyszę, co to za orzeł bez korony. No to korona jest właśnie dla orła będącego w godle państwowym, natomiast na naszej fladze nasz orzeł, nasz mazowiecki, nie ma korony.
2: No to skoro wiecie już, jak tę flagę można sobie wyobrazić, to my was będziemy zapraszać na radiocampus.fm, żeby sobie też to zobaczyć, a z Izabelą Stelmańską za chwilę jeszcze wrócimy, żeby co nieco o konkursie opowiedzieć.
4: Batman na TikTok, be tuned up, your dance, DJ. If me, the inner cursey, one twisting all the walk, the car of it. Batman na TikTok, be

0: jechać z danego miejsca, gdzie mieszkamy i zobaczymy faktycznie, jak to Mazowsze jest różnorodne. Ja przed chwilą wróciłam, przyjeżdżając do państwa tutaj, wróciłam z Czerska, z Zamku Książąt Mazowieckich, więc jeżeli ktoś lubi podróżować właśnie takimi historycznymi zakątkami, to może warto ruszyć właśnie w drogę śladami Książąt Mazowieckich. Mamy taki szlak i tutaj możemy podziwiać takie warownie, takie zamki jak Czersk, jak Ciechanów, jak Liw, który jest pięknie usytuowany tuż nad Liwcem, więc jeżeli ktoś będzie podróżował akurat Liwcem na kajaku, to zachęcam do tego, żeby jeden przystanek zrobić właśnie przy zamku Zbrojownia w Liwie. Natomiast też możemy pojechać do Płocka. Pan się mnie pyta, gdzie jest moje takie ulubione miejsce. Staram się nigdy jakby o takich rzeczach nie mówić, natomiast ja lubię wodę, lubię las, lubię przyrodę i faktycznie taki zakątek na terenie województwa mazowieckiego jest piękny, czyli po Jeziorze Gostynińskie, które obfituje w liczne jeziora polodowcowe, nawet też wysokiej jakości czystości woda, gdzie można oczywiście popływać zarówno w pław, jak można popływać na jakichś jednostkach pływających. Natomiast dookoła są piękne lasy, więc tutaj też można pospacerować, pojeździć na rowerze, a jak troszeczkę dalej jeszcze pójdziemy, to pojedziemy. To jest Łąck, więc ci wszyscy, którzy lubią na przykład podróżować konno, również mogą, a Łąck słynie ze stada ogierów, więc tutaj też można popodróżować chociażby po duktach leśnych konno. I dalej Płock, czyli stolica historyczna Mazowsza, ale też i przez pewien czas stolica Polski, więc zachęcam do tego, żeby poznawać ten kawałek Mazowsza. Natomiast nie tylko ten, bo pamiętajmy, że jeszcze południe, wschód, zachód, naprawdę jest wiele do zaoferowania.
1: No tak naprawdę walorów takich najprzeróżniejszych Mazowsza można odkrywać je latami, bo z jednej strony historia, z drugiej strony natura, z trzeciej strony kultura, z czwartej strony rozrywka, z piątej strony no chociażby ten szlak filmowy, o którym też kiedyś mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać. No tak na dobrą sprawę, nie trzeba poza Mazowsze wyjeżdżać, żeby zaplanować sobie bardzo fajne wakacje, a na pewno można sobie bardzo fajnie czas letni rozplanować z weekendowymi takimi wyprawami.
0: Absolutnie tak, właśnie Mazowsze ma wiele do zaoferowania i tutaj mówiliśmy o wydarzeniach, które się dzieją na terenie województwa mazowieckiego i każdy weekend obfituje w takie wydarzenia. Przed nami ten okres letni, więc tym bardziej będzie faktycznie nasycone wieloma imprezami takimi plenerowymi. Mówiliśmy o filmowym, ale jeżeli mówimy też i o kulturalnym Mazowszu, to pamiętajmy o wszystkich, nie wiem, muzeach, które się dla państwa otwierają, które czekają na państwa. Też za chwilę mamy piękne rocznice, chociażby czerwca 76, więc też przy tej okazji będą się działy duże imprezy, ale też i można troszkę w takich bardziej intymnych okolicznościach, w sensie niekoniecznie zawsze musimy trafiać w dane miejsca, kiedy się odbywają duże imprezy czy duże koncerty. Lepiej nieraz na przykład udać się do Radomia przy okazji właśnie poznawania tej historii czerwca 76, poza właśnie takimi głównymi obchodami. Wtedy będziemy mogli spokojnie pospacerować sobie głównym deptakiem w Radomiu, poznać tą historię, ale też i zabłądzić i trafić na przykład do Muzeum Jacka Malczewskiego, czy Muzeum Historii Radomia, które jest fantastycznym muzeum, takim nowoczesnym, multimedialnym i to trochę prowadzi przez tą historię dawną, ale też i tą współczesną Radomia i odczarowuje nam ten Radom, pokazuje jaka historia jest związana właśnie z Radomiem. Więc naprawdę kwestia tylko tego, żebyśmy chcieli ruszyć się z miejsca, a turystyka to przede wszystkim ruch, czyli zdrowie. Ja zachęcam do tego, jeżeli nie wiemy, w jaki sposób chcemy poznawać, albo nie wiemy, co chcemy robić, ale wiemy, że chcemy gdzieś wyjść z domu, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić w pierwszej kolejności stronę mazowsze.travel.pl. Tam odnajdziemy inspirację z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli nadal te inspiracje, ale nie będziemy umieli sobie ułożyć tak naprawdę tej wycieczki po Mazowszu, to mamy gotowe ścieżki, mamy gotowe podróże po Mazowszu, czy to właśnie szlakami tematycznymi, takimi jak

0: mówiłam tu już wcześniej o Szlaku Książąt Mazowieckich, o szlaku filmowym, ale mamy jeszcze szlak związany z Bitwą Warszawską, czy też z postacią Fryderyka Chopina na Mazowszu, ale też mamy takie gotowe podróże po Mazowszu właśnie tematyczne, ale też i na przykład jeżeli podróżujemy z dzieciakami, to też takie miejsca, gdzie można się zatrzymać z dzieciakami, gdzie można pojechać z dzieciakami, żebyśmy i my dobrze się czuli, i dzieciaki też się świetnie bawiły.
1: Żeby zamknąć to wszystko piękną klamrą, wrócimy jeszcze do flagi i powiedzmy nieco o tym konkursie, który to nie po raz pierwszy już startuje, ale flaga jest jego nieodłącznym elementem.
0: Nieodłącznym elementem, bo podstawową jakby rzeczą, która ma się znaleźć na zdjęciu, to jest w konkurs fotograficzny, to jest właśnie flaga województwa mazowieckiego. Zdjęcia można nadsyłać do 31 sierpnia. Oczywiście mamy nagrody dla najlepszych, są nagrody pieniężne, a w całej puli nagród jest 25 tysięcy złotych, więc naprawdę warto zawalczyć. Zarówno wyróżnienia, które 3 są przyznawane, są płatne, jak i oczywiście pierwsze, drugie, trzecie miejsce w 2 kategoriach, czyli mamy kategorię kultura i architektura, a 2 kategoria natura, czyli odnajdujemy takie miejsca i to niezależnie, czy to na Mazowszu, czy w Warszawie, czy w każdym innym zakątku świata można znaleźć takie miejsce, czy to związane właśnie z naturą, czy to związane z kulturą, z architekturą. Bierzemy tą flagę, pokazujemy flagę, podkreślamy, jesteśmy z Mazowsza, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy właśnie z Mazowsza. Robimy zdjęcie, przesyłamy to zdjęcie do konkursu, no i czekamy na rozstrzygnięcie. 5. edycja, więc warto wziąć udział w jubileuszowej edycji konkursu.
1: Skąd flagę wziąć w tym razie?
0: Flagę można pobrać albo na imprezach plenerowych. Wcześniej zachęcałam do tego, aby podróżować po Mazowszu, więc tych imprez plenerowych naprawdę jest bardzo wiele. Chociażby mazopikniki, które odbywają się do 12 września. Zawsze na tych mazopiknikach na stoisku Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej można pobrać flagę nieodpłatnie, ale też i w niektórych punktach informacji turystycznej również można taką flagę pobrać i z tą flagą można podróżować, a w międzyczasie, jak już zrobimy takie zdjęcie, to zawsze możemy taką flagę powiesić, czy to przed własnym domem, czy to przed, nie wiem, gdzieś na balkonie obok flagi biało-czerwonej.
1: No dobrze, to my się przyłączamy w takim razie. Jeśli chcielibyście taką flagę od nas dostać razem z kubkiem Radia Campus, to zachęcamy. 886-971-971. My się do was odezwiemy i powiemy wam, jak tę flagę z naszym radiowym kubkiem odebrać. Gdzie więcej informacji o konkursie?
0: Wszystkie informacje o konkursie są na stronie flagamazowsza.pl.
1: No więc tam was odsyłamy i zachęcamy do tego, żeby obok biało-czerwonej również tą flagę Mazowsza zawieszać. Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, była naszą gościnią na antenie Radia Campus. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Anna Wilimowska, naczelnik Wydziału w Biurze Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru. No, nie przekręciłem nic, trudne słowo.
2: Zgadza się, Biuro Geodezji i Katastru. Dzień dobry.
1: Dziś będziemy przyglądać się portalowi historycznemu Warszawy, który to zawitał już w sieci niedawno, ale musimy o nim nieco opowiedzieć i przybliżyć w ogóle tematykę tego, czym ten portal jest i dla kogo tak na dobrą sprawę jest, no bo skoro jest historyczny, to czy on jest dla historyków tylko i wyłącznie i dla osób, które będą prowadzić wycieczki, czy niekoniecznie?
2: No myślę, że nie. Nie możemy tutaj zamykać się wyłącznie na pasjonatów historii. Myślę, że oczywiście on jest skierowany do pasjonatów historii, ale zarówno do osób, które po prostu są ciekawe, jak wyglądała kiedyś Warszawa, nasze miasto. Każdy z nas funkcjonuje w pewnej przestrzeni, w przestrzeni, gdzie pracuje, gdzie uczy się, czy mieszka. I dzięki takiemu portalowi historycznemu możemy w prosty sposób odkryć, jak wyglądało nasze miasto kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu.
1: Zanim zaczniemy go eksplorować, to musimy zacząć od spraw technicznych, czyli jak taki portal się robi i ile to trwa, no bo historia Warszawy jest bardzo bogata. No właśnie, czy coś trzeba wybierać, czy bierze się wszystko, na co się trafi?
2: Gdybym miała zacząć od początku, to myślę, że warto wspomnieć, że prace nad portalem trwały łącznie około 2 lat. W ostatnim okresie naprawdę nabrały tempa. Sam portal pod względem koncepcji i funkcjonalności jest dziełem osób, można powiedzieć dziełem osób, które na co dzień pracują w Biurze Geodezji i Katastru. Biuro od wielu lat prowadzi serwis mapowy Miasta Stołecznego Warszawy, który jest dostępny pod adresem mapa.warszawa.pl. I w ramach tego serwisu działa szereg takich serwisów tematycznych, które dotyczą na przykład ochrony środowiska, dotyczą planowania przestrzennego czy edukacji. I w pewnym momencie powstała taka myśl, jak prezentować, w jaki sposób ciekawie prezentować te tematy historyczne, materiały, zdjęcia, mapy, plany, dokumenty, wszelakie archiwalia. No i właśnie od pomysłu do realizacji mamy dzisiaj nowy portal historyczny Warszawy, który posiada, powiedzmy, przemyślane narzędzia prezentujące w ciekawy sposób materiały historyczne. Mamy możliwość prześledzenia, jak zmieniały się pewne zjawiska na osi czasu. Mamy możliwość porównywania różnych materiałów historycznych, starszych, nowszych. No, tych rozwiązań jest mnóstwo i tak jak powiedziałam, one w ciekawy sposób eksponują te materiały historyczne. I oczywiście jednocześnie nie wyobrażaliśmy sobie tego projektu bez udziału znawców historii Warszawy i ekspertów. Stąd liczne spotkania, prezentacje, rozmowy. No i koniec końców udało nam się zainteresować projektem naprawdę zacne grono instytucji, które działają w obszarze kultury, dziedzictwa historycznego Warszawy i stąd taka też różnorodność tematów w portalu historycznym. A czym się kierowaliśmy, wybierając materiały? No, to dobre pytanie. No, przede wszystkim mogę też, myślę, odpowiedzieć w imieniu naszych partnerów wartością historyczną, tak? I tym powiązaniem tematu z obszarem naszego miasta, z jego historią, z jego mieszkańcami. Zależało nam też na tym, żeby pokazać nie tylko wydarzenia historyczne, ważne wydarzenia historyczne, ale też życie mieszkańców dawnej Warszawy.
0: Stacja Warszawa.

0: Teraz sobie pomyślałem i proszę mnie poprawiać albo nie poprawiać i będziemy dyskutować na ten temat. Czy biuro, w którym się znajdujemy, jest najlepiej udokumentowanym miejscem Warszawy, jakie jesteśmy w stanie znaleźć? To znaczy myślę sobie o tym, co państwo tutaj robicie. No i śmiem twierdzić, może to taka będzie śmiała teza, że no czy wy macie najlepsze i najdokładniejsze zbiory, jeśli chodzi o historię Warszawy i tego, jak Warszawa wyglądała i wygląda i wyglądać będzie tak na dobrą sprawę.
1: No tak, muszę się pochwalić, że szczególnie duże zbiory posiadamy, jeśli chodzi o zobrazowania lotnicze obszaru miasta stołecznego Warszawy. One były gromadzone przez lata, pozyskiwane na podstawie porozumień, pism, kontaktów z różnymi instytucjami, ale też znaleźliśmy też je jako materiały archiwalne gdzieś tam w archiwach, tak, w archiwach naszego biura. Najstarsze materiały, które w tej chwili posiadamy, jeśli chodzi o zobrazowania historyczne, to jest fotoplan z 1935 roku. I w tej chwili czekamy na opracowanie najnowszego fotoplanu. Zleciliśmy pracę w tym roku, więc będzie to fotoplan, przepraszam, ortofotomapa 2026.
0: My tu nie będziemy państwu tłumaczyć, czym różni się jedno od drugiego. Polecamy po prostu wejść na portal historyczny Warszawy, znaleźć swoje miejsce zamieszkania i takim ładnym suwaczkiem można po prostu prześledzić sobie, jak ten skrawek, który nas interesuje, no niekoniecznie miejsca zamieszkania, ale ten, który nas będzie najbardziej interesował, prześledzić sobie poprzez najprzeróżniejsze okresy, jakie Warszawa przechodziła właśnie od tego wspomnianego 35 roku.
1: Dokładnie tak. Zapraszam, zachęcam.
0: No i to jest jedna z rzeczy, którą na portalu da się zrobić, ale no właśnie, poza tym najbardziej takim naocznioną rzeczą, którą tam możemy zrobić, no to można się też tam zagłębiać w najprzeróżniejsze rzeczy, ponieważ instytucje, które pracowały przy powstawaniu tego portalu historycznego, no też swoje dołożyły.
1: Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze może tylko nawiążę do tego, jak skonstruowany jest sam portal historyczny. On w tej chwili podzielony jest na takie trzy najważniejsze sekcje. To są tematy historyczne i to jest właśnie to miejsce, do którego otrzymaliśmy naprawdę ciekawe materiały od naszych partnerów. Są tam też historyczne mapy, plany oraz osie czasu, gdzie możemy na osi czasu na przykład zobaczyć, jak zmieniały się granice Warszawy, albo obejrzeć, jak zmieniała się Warszawa na zobrazowaniach lotniczych. Myślę, że szczególnie cennym materiałem, jeśli chodzi o te materiały, które przekazali nam partnerzy, to jest archiwum historii mówionej w postaci zdjęć, opowieści, nagrań audio. To są po prostu relacje mieszkańców dawnej Warszawy, udostępnione nam przez Dom Spotkań z Historią i Muzeum Powstania Warszawskiego. I z takich relacji na przykład możemy się dowiedzieć, dlaczego ulica Chłodna jest nazywana Chłodną, lub też, że na terenie dzisiejszego Pola Mokotowskiego kiedyś ponad 100 lat temu powstało lotnisko.
0: To jak daleko my sięgamy w tę historię Warszawy w takim razie? Z kiedy są najwcześniejsze materiały, które możemy na portalu znaleźć?
1: Nie chciałabym wprowadzać w błąd, bo moja głowa czasami płata figle, ale myślę, że to są plany XVII-wieczne, może i wcześniejsze, XVIII-wieczne. Więc no, zakres dat jest naprawdę szeroki. Tak, to są plany inwentaryzacji zniszczeń, to są fortyfikacje miasta z XIX wieku, wszelkie materiały. Gorąco zachęcam do odwiedzania. Możemy naprawdę zacząć od niewielkiego fragmentu, jeśli interesuje nas nasze miejsce zamieszkania. Możemy w łatwy sposób w wyszukiwarce adresów znaleźć swoją lokalizację, prześledzić te sekcje, o których mówiłam, tematy historyczne, historyczne plany, mapy i osie czasu i zobaczyć w tym miejscu, co kiedyś się działo i co dzieje się teraz. Portal ma też taką dosyć ciekawą funkcjonalność. Jest to wyszukiwanie treści, przeszukiwanie treści portalu. Po słowach kluczowych możemy wpisać frazę i portal zwróci nam informacje, gdzie interesujące nas tematy, treści się znajdują.
0: Więc gdybyście na przykład zastanawiali się, dlaczego wasza ulica nazywa się tak, jak się nazywa, to jest to do zrobienia.
1: Myślę, że tak, o ile znalazło się to w relacjach, tak, pochodzących z archiwum historii mówionej.
2: Stacja Warszawa.

0: Jak się w tym nie pogubić w takim razie, bo ja muszę przyznać, że w momencie, kiedy eksplorowałem portal za pierwszym razem, to dostałem szału, szczerze mówiąc, takiego szukalniczego, że próbowałem się o coś zaczepić. Odkopywałem 7 kolejnych rzeczy, które mnie zainteresowały. Czy jest jakiś system, który polecacie, żeby przyjąć w poszukiwaniach? No właśnie, bo z jednej strony można po prostu dać się zgubić, ale z drugiej strony, jeśli szukamy narzędzi do tego, żeby komuś coś przekazać, albo poszukujemy informacji, no to też jest to wiele łatwiej, bo można się zawęzić.
1: Tak jak mówię, myślę, że każdy powinien spróbować przeklikać ten portal. On jest naprawdę bardzo intuicyjny. Te tematy, które jakby są zaprezentowane, one są opisane w węższy lub szerszy sposób. Dodatkowo, tak jak mówię, działa wyszukiwarka danych tematów, tak zwanych tagów, więc na zasadzie eksploracji naprawdę proponuję według własnej metody eksplorować zasoby portalu, wyszukiwać dowolne lokalizacje, jakie tylko nas interesują.
0: Miałem pytać, skoro padło pytanie o najstarsze treści, jakie się tam znajdą, również o najnowsze, ale padła już tematyka tej właśnie ortofotomapy, bardzo trudne, proszę się zagłębiać i zapoznawać z tym, czym ta ortofotomapa jest, bo my ostatnio widzieliśmy też zdjęcia bodajże z tego pojazdu, jak powiem samolotu, to pewno znowu coś przekręcę, który tę ortofotomapę wykonuje, więc to będzie pewno najświeższa rzecz, ale jakie plany na przyszłość względem portalu, bo jak rozumiem, to nie jest ostatnie słowo.
1: Tak, oczywiście. My oczywiście traktujemy portal jako projekt, który będzie stale rozwijany. Chcemy stale wzbogacać go o nowe materiały, nowe plany, nowe zdjęcia, dokumenty czy relacje mieszkańców. Już teraz rozmawiamy z partnerami o nowych treściach, na przykład rozważamy opublikowanie spaceru po Cytadeli, po Placu Grzybowskim. Mamy tutaj w biurze pasjonatów historii tras tramwajowych w Warszawie, historii hydrograficznej miasta, sieci hydrograficznej miasta, więc naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Historia lotnisk, burza mózgów naprawdę, ale w najbliższej przyszłości jesteśmy teraz na zaawansowanym etapie rozmów z Muzeum Historii Polski i myśleliśmy o takim temacie właśnie jak spacer po Cytadeli, ale jest to ściśle powiązane też z kolejnym tematem rozwojowym, uruchomieniem nowej funkcjonalności w serwisie, w portalu, która nazywa się Szlaki Historii.
0: No to jak się domyślam, po prostu już wtedy można nie planować weekendów, tylko wchodzić na portal, klikać taki szlak i wszystko będzie działo się samo.
1: No tak, mam nadzieję, że ta nowa funkcjonalność, którą chcemy udostępnić, to będzie doskonała okazja do tego, żeby wyruszyć śladem znanych postaci, zabytków bądź charakterystycznej architektury. Ale wszystko przed nami. Wiemy, że tematem portalu zainteresowani są też nowi partnerzy, więc nowi partnerzy to też nowe tematy. Dostajemy informacje od mieszkańców, którzy proponują nowe funkcjonalności, nowe tematy, więc tak jak mówię, temat jest bardzo rozwojowy.
0: Skoro już przy tym jesteśmy, to również może to jest dobry moment, żeby zapytać albo powiedzieć tym, którzy nas słuchają, co zrobić, jeśli ktoś w domu posiada rzeczy warszawsko-historyczne i chciałby się nimi podzielić. Czy to też jest taka opcja?
1: Jak najbardziej. Myślę, że taka inicjatywa ze strony mieszkańców jest zawsze budująca i jesteśmy na nią otwarci. To jest szeroki projekt. My ze swojej strony jesteśmy bardzo podbudowani tym, że jako miasto włączyliśmy w ten projekt naprawdę liczące się instytucje kultury. Ja oczywiście może też wymienię je, bo warto o tym wspomnieć. Wśród partnerów projektu jest Dom Spotkań z Historią, Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Polski oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, ale tak jak mówiłam, ta lista partnerów jeszcze się powiększy.
0: No i jeśli będzie kolejny jakiś przełomowy moment w historii portalu, to pewno następnym razem, jak się tu spotkamy, to już nie damy rady wymienić wszystkich partnerów, więc to była jedyna okazja. Następnym razem pewnie będziemy już odsyłać do tego, żeby się z nimi zapoznawać w internecie. Gdzie odsyłamy w takim razie wszystkich zainteresowanych?
1: Zapraszam na stronę mapałemwarszawa.pl, gdzie w łatwy sposób można dotrzeć do kafelka o nazwie Portal Historyczny Warszawy.
0: Zachęcamy i zapraszamy. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: 16.30, Karolina Harzyńska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie Brauna, zatrzymania CBA w związku z finansowaniem głośnej kampanii, a także oficjalna prezentacja Lewandowskiego.
2: Wiadomości.
1: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna.
3: Dzisiaj prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego, do przewodniczącej tej instytucji, wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w zakresie jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokuratura przekazała, że pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia. Wniosek do Parlamentu Europejskiego jest związany z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami, między innymi pozbawienie wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Razem z nim zatrzymano także byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jurkiewicza. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Rzeszowie i dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Według śledczych mogło dojść do nadużycia uprawnień i wyrządzenia fundacji szkody majątkowej w wysokości co najmniej 8 milionów złotych. W prokuraturze rozpoczęły się przesłuchania. Już w czwartek rusza przebudowa ulicy Żelaznej na skrzyżowaniu z Twardą i Złotą. Oznacza to zmiany dla kierowców, bo zamknięty będzie odcinek ulicy Twardej między Żelazną a posesją numer 62. Z Żelaznej do Twardej kierowcy dojadą Sienną i Miedzianą lub Chmielną i Miedzianą, natomiast do Żelaznej objazd będzie prowadzić towarową i prostą. Co ważne, na remontowanym odcinku nie będzie można parkować. Remont ma trwać do października.
2: Sportowy kampus.
1: Już dzisiaj oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
4: To pierwszy dzień polskiego napastnika w klubie od czasu podpisania przez niego kontraktu. Za niecałą godzinę weźmie udział w premierowym treningu z nową drużyną. Pierwszy kwadrans będzie otwarty dla mediów. Później wystąpi na konferencji prasowej wraz z trenerem i dyrektorem sportowym drużyny Gregiem Berharderem. Do prezentacji dojdzie w nowoczesnym centrum treningowym Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski pierwszą okazję do debiutu będzie miał już za dwa dni. Jego nowa drużyna zmierzy się z Vancouver Whitecaps, w którym występuje jego dobry kolega z Bayernu Monachium, Thomas Miller. Campus. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: co sobotę o godzinie 16 zapraszam Was do świata gier komputerowych. Jeszcze w tutorialu nie ruszyliśmy tematu najnowszego Grand Theft Auto, ale dostaliśmy tyle informacji ostatnio, że stwierdziliśmy, że to już chyba najwyższa pora.
1: Normalnie o tej porze.
0: Zanim wejdziemy i zanurzymy się nieco w świat dywagacji, czym GTA 6 będzie, chciałbym jeszcze z jednym apelem. Głównie do osób, które są rodzicami, tudzież są w kręgu ludzi młodych. Nie dajcie się podejść. Uważajcie, będzie gigantyczne parcie na to, że chcemy zagrać. Będą mówić to dzieciaki, bo tak jak wspominaliśmy na początku, będzie to jedna z najważniejszych premier growych ostatniej dekady, to na pewno. No i każdy będzie chciał zagrać w GTA 6, łącznie z dzieciakami. Przestrzegam, zastrzegam, uważajcie proszę, nie dajcie się...
2: Myślę, że fajny prezent na gwiazdkę na grudzień.
0: Jest to śmieszne, ja wiem, tu jest pole do haheszek, ale ja pracowałem w sklepie z grami komputerowymi, it's no joke.
2: Nie, no poważnie mówię.
0: Tak.
2: W sensie, fajny prezent.
0: Nie dajcie się wrobić. Nie dajcie się wrobić nastolatkom w to, że to jest gra dla nastolatków. Nie jest. Jest to gra dla dorosłych.
2: Nie, no jak nie?
0: Kuba, pogniewamy się. Ja naprawdę byłem kilkunastokrotnie w sytuacji, gdzie przychodził do mnie jedenastolatek z ojcem po GTA 5. Jakby ja nie żartuję.
2: Co
0: no tłumaczyłem, że może to nie jest najlepszy
2: czyli
0: pomysł.
2: Czyli byłeś tym złym sprzedawcą dla dziecka.
0: Nie, no po prostu podchodziłem do tego zdroworozsądkowo. No trzeba po prostu uważać na oznaczenia, które znajdują się na pudełkach, a perspektywa tego, czym będzie GTA 6, jak dużo rzeczy będzie w tej grze można zrobić.
2: Zdecydowanie.
0: No powoduje, że mi osobiście zapala się lampka w głowie, więc chciałem tutaj przed
2: tylko
0: tym...
2: Tylko PEGI 18.
0: Przed tym ostrzec. Co w GTA 6 zobaczymy, mój drogi? Co wiemy w tym momencie?
2: Ja mam taką teorię, którą przeczytałem. Generalnie z ostatnich takich nowych screenshotów, które na dniach się pojawiły, ludzie mają taką teorię, że może pojawić się mechanika San Andreas. Mechanika, w której nasz styl życia, naszego bohatera, czyli nasz w sumie, będzie wpływał na to, jak on wygląda fizycznie. To jest teoria oczywiście, niepotwierdzone, tak. Ale fajnie.
0: Muszę przyznać, że mi tego brakowało. W sensie, że GTA San Andreas faktycznie to robiło niestety w pokraczny sposób. No bo to, mówmy się, te quick time eventowe gry na siłowni...
2: Albo fast foody, tylko cały czas to same.
0: No, to...
2: I potem taki dziwny CJ chodzi.
0: Tak, tak. No było to z jednej strony zabawne, z drugiej strony nieco uciążliwe. No taka mechanika rodem wyciągnięta po prostu z NBA 2KX, gdzie po prostu, żeby twój zawodnik był lepszy, to musisz codziennie chodzić na siłownię. No. Fajnie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: Zobaczymy.
0: To, co w tym momencie wiemy, że gra będzie... w jakimś stopniu bardziej imersyjna względem świata social mediowego. Mhm. Łącznie z tym, że bohaterki, które zostały przedstawione nam już w najnowszym trailerze, są jakby influencerkami, więc ten temat się będzie przewijał, więc jakby przydatność telefonu komórkowego, który już w grze istnieje od zawsze chyba w sumie.
2: No tak,
0: bo
2: no
0: zawsze był.
2: W piątce był przecież, tak?
0: No ja nawet jak myślę o GTA 1, no. To chyba był jakiś taki device około telefonu komórkowy, przy którym tam odbieraliśmy połączenia. Tak. Ale on mamy mieć możliwość jakby większej imersji względem tego, co w nim się dzieje i jaki jest realny wpływ tego, co się dzieje w tym telefonie na świat gry. To znaczy, że no właśnie, będziemy mogli obserwować jakichś influencerów, którzy w tej grze będą, ale łącznie z tym, że mają się pojawiać tam jakieś eventy, dzięki którym przez to, że będziemy odwiedzali telefon w grze, będziemy wiedzieli, że jakiś event się dzieje w świecie gry, o którym być może byśmy się nie dowiedzieli po prostu z mapy.
2: A myślisz, że my będziemy mogli zostać takim influencerem?
0: Nie wiem. To jest też bardzo dobre pytanie, jak zostanie to wykorzystane online'owo i czy zaczną się... Czy naprawdę już będziemy żyli w full Matrixie?
2: Nie, no bo to, straszne trochę.
0: No bo to już jest Matrix z Matrixie, tak, nie? W sensie uciekasz ze świata realnego.
2: Przed social mediami, żeby grać w grę.
0: Przed social mediami, żeby obserwować świat social mediowy w grze komputerowej, w której to żyją awatary.
2: Totalnie wszystko fikcyjne, same boty.
0: To jest jakby Matrix w Matrixie, no jakby nie oszukujmy się. To już jakby powoduje to, No tu zagrożeń, proszę pana. O, to dopiero. No, myślę, że jeśli to będzie zbudowane na algorytmach, którymi rządzą się Instagramy, TikToki i wszystkie te rzeczy, które nas próbują przywiązać do ekranów naszych komputerów, a wiemy, że Rockstar potrafi to zrobić, no to, drodzy państwo, jesteśmy straceni. tyle wam powiem.
2: Będzie pusto na ulicach 20 listopada.
0: Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie tak było, że będzie to najbardziej wyludniająca premiera ostatnich lat.
1: Normalnie o tej porze.
0: Jeśli chcecie więcej, to tutorial do znalezienia na radiocampus.fm, a wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziecie też w serwisach streamingowych.

0: Autopromocja.
1: Mój stary to fanatyk padla. Pół mieszkania zawalone rakietami w kształcie diamentu, a drugie pół puszkami z piłkami. Średnio raz w tygodniu trenuję w salonie bany i wibory, przez co już 3 razy wymienialiśmy telewizor, bo dostał rykoszetem. Kręci awantury na grupach dla graczy, czy lepsza z nawierzchnia z Mondo, czy zwykły piasek. Dzięki temu ma rangę Galactico, ale jakim kosztem? Potrafi drzeć ryja o 2 w nocy, bo ktoś mu sprzątnął ostatni wolny slot na Americano. Kiedyś mnie tak wkurzył, że założyłem fejkowe konto i napisałem w jego wątku, że padel to taki łatwy tenis dla nieruchawych. Oj, matka nie nadążała z gotowaniem bigosu na uspokojenie.
2: Jeśli chcesz zrozumieć ojca, to słuchaj Radia Campus w piątek 17 lipca od 7 do 10.
3: Sponsorem audycji jest marka Propadel, właściciel klubu Propadel Jutrzenki w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tego lata.
0: W ten piękny dzień, który dzisiaj mamy.
2: Kamilu, w tym tygodniu premiery mają dwa ważne kulturalne, nie bójmy się tego słowa, wydarzenia.
0: Dobrze, czekam na twoje...
2: Pierwsze, a właściwie drugie, to premiera Odysei Christophera Nolana.
0: Już w piątek.
2: A drugie, a właściwie pierwsze, to wtorkowy Alternator.
0: Wow! Nie, no tyle to
2: bo
0: jest...
2: Bo Alternatora 14 lipca jeszcze nie mieliśmy.
0: Jeszcze nie mieliśmy.
2: Dzień zburzenia Bastylii. Francuzi świętują. Więc i my świętujmy.
0: A jak wyglądał w ogóle Paryż po meczu Francja-Maroko?
2: Było bardzo spokojnie właśnie.
0: Naprawdę?
2: Tak, było bardzo spokojnie. Ku zdziwieniu wielu, bardziej niespokojnie było w Londynie. Tam podobno Marokańczycy, jak to się mówi, dali czadu.

Sims. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? Scamo che Mood Swings. To jest propozycja numer 1 w dzisiejszym alternatorze, który potrwa aż do godziny 19. A potrwa w cudownym towarzystwie do godziny 19, dlatego że będzie cały czas razem z nami Maciek Kopytowski. Możecie dzwonić przez cały czas trwania tej audycji na 22 827 72 05.

0: Tytuł padł trzykrotnie, więc ja nie będę mówił, jaki to jest tytuł. Powiem tylko, że to Kiko Ban. Myślisz, że Kiko Ban to jakaś rodzina z dzisiejszym wykonawcą, który daje koncert na Stadionie Narodowym?
1: A dlaczego?
0: Bo to Bad Bunny.
1: A dzisiaj Bad Bunny gra na tym?
0: Tak.
1: Ja chyba nigdy nie słyszałem żadnego kawałka Bad Bunny.
0: Musiałeś słyszeć ten taki, gdzie wymienia... A nie, on to co na Super Bowl śpiewał.
1: Ja nie wiem, co śpiewa na Super Bowl.
0: A nie wiem, co śpiewa na Super Bowl Kamil Kuć, który będzie z wami do godziny 19. 886 971 971, czekamy na wasze

0: Alternator. Widzimy, że piszecie już na WhatsAppie, tam też można 886-971-971. Telefony już, chcieliśmy odebrać, ale ktoś przestał dzwonić. No trudno, przeżyjemy może jakoś. 13 minut po godzinie 17, możecie dzwonić, pisać i już powtarzamy. Witamy się z Państwem jeszcze raz. Kłaniamy się w pas. Maciek Kopytowski i Kamil Kuć.
1: Nasz słuchacz napisał do nas na WhatsAppie, że nie może dzisiaj zadzwonić, bo jest z dziećmi w kinie na Minionkach. Niech wygra Francja, pozdrawiam. Irek to napisał.
0: A to Irek
1: do nas
0: napisał.
1: Irku, zgoda do momentu, aż nie napisałeś, niech wygra Francja. Tutaj się z tobą nie zgodzę. Odbierzemy telefon.
0: Dzień dobry. Z kim mam przyjemność?
2: Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry, panie Macieju. Janek się kłania.
0: Dzień dobry, panie Janku. Proszę, jak pięknie.
2: O kurczę. Ja chciałbym potwierdzić słowa pana Macieja, że było spokojnie w Paryżu, ponieważ mam rodzinę w Francji i też... Chciałem wytłumaczyć, dlaczego było tak spokojnie, bo to faktycznie zazwyczaj z pojedynki Francja-Maroko budzą duże emocje, a to dlatego, że w lipcu bardzo duża część Paryżan bierze urlop i wyjeżdża na cały miesiąc z miasta. A z tego, co mi było wiadomo, to właśnie moja ciocia wyjechała między innymi właśnie na te dwa dni, gdzie miała być rozpierducha i nie było rozpierducha.
1: Janku, czy twoja ciocia planowała robić rozpierduchę po meczu Maroko-Francja?
2: To nie wiem, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozwoli mi powiedzieć takie słowa, więc powiem pomidor.
0: Pomidor. Dobrze. Ale to właśnie to wiadomo, dlaczego nie było takiej sytuacji we Francji właśnie.
1: Bo ciocia Janka opuściła miasto.
0: Ciocia Janka opuściła miasto i było już spokojnie.
2: Dokładnie tak.
0: Panie Janku, na jedynkę czy dwójkę w tej parze?
2: Na dwójkę. A ja może odwrócę pytanie, co tam u was? Jak wam minął dzień?
0: Maciek, jak ci minął dzień?
1: Dobrze, cieszę się, że lato do nas wróciło.
0: Ja też już tak, słoneczko bardzo przyjemnie wpływa na produktywność jakąkolwiek w życiu i w ogóle jest fajnie. Noc była dosyć chłodna, więc się dosyć przyjemnie spało. I co jeszcze? No nie ma na co narzekać za bardzo nawet
1: dzisiaj. Ja się wyspałem.
0: Ja
2: wam powiem, że mam to samo, że ja kocham, jestem jednym z niewielu osób, które kocha 40 stopni, ubiera się w czarne ubrania, siada na placu i czerpie energię ze słońca.
1: To jest nas co najmniej dwóch, Janku.
0: Ja też lubię, yes. Ale może tak na przykład jeden dzień, a potem już wracamy.
1: Ale to jest właśnie to. Dać wam jeden dzień ładnej, letniej pogody i już się zacznie. Nie, czemu jest 34 stopnie latem?
2: Nie, no tak, lepiej, żeby w środku lipca było 15 stopni i padał deszcz.
0: Ja tak nie mówię, że lepiej, ale wszystko, moi drodzy, z umiarem. To jest podstawa w życiu. No.
1: Dostaniesz 2 stopnie i pluchę 12 listopada. Pada, to pogadamy.
0: Maciek, spokojnie.
2: Tak,
0: Maciek,
1: nie mogę być spokojny.
0: Ale nie unoś się.
1: Nie
0: unoś się. Wszystko będzie dobrze, obiecuję ci to.
1: Janku.
2: Panie Kamilu, panie Macieju, nie trzymam na linii. Bardzo dziękuję. Miłego dnia wam życzę i do usłyszenia. I tak rzucę tylko pytanie na koniec. Komu kibicujecie w dzisiejszym meczu? Na razie.
1: Na razie, cześć. Odbierzemy telefon i później porozmawiamy.
0: Dobra.
1: Dzień dobry. Z nami?
3: Siema, cześć Paweł z tej strony.
1: Cześć Paweł.
3: Głosuję oczywiście na Little Sims.
1: Dobrze.
3: Pozdrawiam wszystkich, którzy ją widzieli na Openerze w zeszłym roku. Najlepszy koncert.
0: Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy widzieli Little Sims na Openerze w zeszłym roku.
3: Dokładnie tak, a ja właśnie wracam, bo rozmawialiście o tym, że dzisiaj koncert Bad Bunny'ego, właśnie zawoziłem żonę i syna na metro, bo są podjarani jak nie wiadomo co, nie rozumiem jego fenomenu, ale dużo ludzi go lubi.
1: No, ja się zgodzę, ja też.
0: Ale ty rozumiesz?
1: Nie, kompletnie.
0: Znaczy w sensie ja nawet trudno mi zrozumieć, bo ja chyba nigdy go nie słyszałem.
1: To wiecie, to nie jest takie, Bad Bunny, kto to? Kiedyś to były czerwone gitary, to była muzyka. Nie, tylko no, to ja szanuję, dobrze, jak ktoś go słucha i chodzi na koncerty, fajnie, mam nadzieję, że się będzie dobrze bawił.
3: No tak, mój syn ma teraz 11 lat, był właśnie w zeszłym roku na Little Sims, a teraz bardzo chciał iść na tego Bad Bunny'ego, także no, z dużym gulem musiałem kupić bilet za tysiaka, ale poszedł.
0: No, ojej, tak, niech się drogie cieszy, te bilety.
3: No drogie właśnie, no to był taki jeden z tańszych. I to
1: ale poszedł z mamą, rozumiem, tak?
3: Tak.
1: A mama za siebie zapłaciła, czy tata za wszystkich płacił?
3: No, budżet mamy wspólny, także...
1: Ale widać, że Paweł tej sztuki małżeńskiej dyplomacji się nauczył.
4: To już jest wieloletni.
1: On odpowiedział mi wprost, że no...
3: Zapomniałem dopowiedzieć jeszcze wspólny, także...
1: Mamy wspólny budżet. Dobrze, Pawle.
0: Dobrze, panie Pawle, dziękuję bardzo.
5: Panie Pawle, a czy ty będziesz oglądał mecz wieczorem?
3: Nie, ja jestem totalnie niepiłkarski, ja często wam o tym to mówię, bo często do was dzwonię.
0: Piąteczka dla ciebie, ja również nie jestem, więc skłaniam się bardzo nisko i dziękujemy za twój telefon. Pa, pa.
1: Dzięki, cześć.
3: Tak. Cześć.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Dzień dobry, wracający Bartek do Łomianek z tej strony.
1: Dzień dobry, Bartku, latający z Łomianek.
0: Wracający z Łomianek.
1: Wracający, ja słyszałem latający.
0: Wracający
1: pytać,
0: do Łomianek.
1: Latający.
0: Nie, wracający do Łomianek.
6: Można powiedzieć, że są wakacje, więc w porównaniu do tego, co się działo w trakcie roku szkolnego, to ten powrót jest prawie lot, więc tak samo szybki.
0: W sensie, ja dzisiaj na przykład, sporo tych korków było, jak tu jechałem dzisiaj. I muszę powiedzieć, że nie ma na co narzekać niby, ale trochę się jechało.
6: Ja jestem w siódmym niebie i mógłbym powiedzieć, chwilo wakacyjna trwa, bo od września wrócimy do normalnego trybu, gdzie kolejowa wraz z spółkową będzie podkreślana po każdym poranku kampusowym i odmieniana przez wszystkie przypadki.
0: To prawda, tak będzie. Bartku, co w tej parze?
6: Nie wiem w ogóle, co jest. Ja tak zadzwoniłem, bo w szoku ciężkim jestem, że bilet na koncert na Narodowym, biorąc pod uwagę, jak wspaniale słucha się muzyki na Stadionie Narodowym, kosztuje 1000 zł, a szczególnie na kogoś, o kogo istnieniu do jeszcze godziny 17 nie miałem pojęcia.
0: Właśnie jest to dosyć sławna osoba, tak mi się przynajmniej wydaje, ale z drugiej strony słyszałem też, że da się nagłośnić ten stadion tak, żeby było to słuchalne jakkolwiek, dlatego że tam chyba Podsiadło zrobił to całkiem nieźle.
1: Podobno byli tacy, którzy dość dobrze słyszeli to, co się grało na Narodowym.
0: No, więc podobno da się to zrobić, ale ja szczerze mówiąc nie byłem na takim koncercie narodowym, gdzie by się to dobrze słuchało, więc nie potwierdzę tego osobiście.
6: A może po prostu trzeba umieć śpiewać?
0: Nie, tyle to nie, Bartku, bez przesady. XXI wiek mamy, nie ma takiej konieczności zupełnie.
6: To prawda. Więc tak losowo trochę już tak nie wiedząc, co jest w parze, zagłosuję po prostu na jedynkę.
0: Little Sims zagłosowałeś.
6: Też nie mam pojęcia, ja prosty człowiek jestem, znam troszkę innych wykonawców. Little Sims, tak? Dobrze słyszałem?
0: Tak, a może wolisz Kikobana?
6: Zostańmy przy jednym.
1: Bartku, a czy z Łomianek wywodzi się jakiś znany wokalista albo jakiś znany zespół?
6: A wiecie, że najprawdopodobniej moim sąsiadem, nie potwierdziłem tego jeszcze, ale takie słuchy chodzą, jest Popek Monster.
0: I on jest z Łomianek, naprawdę?
6: Mieszka, to znaczy się na granicy Łomianek, gdzieś podobno, takie chodzą słuchy i to już dwóch moich sąsiadów mi potwierdziło. Ja jeszcze tego organoleptycznie nie stwierdziłem, jednakże jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie jest. Mało tego, poza Popkiem Monsterem, jest jeszcze prawdopodobnie gdzieś moim niedalekim sąsiadem, może trochę dalszym niż Popek, Malik Montana. To też taki jest, że tak powiem, hot news, taki take łomiankowski i powiem, że może też zacznę nagrywać coś takiego. Może to jest dobry klimat pod tego typu muzykę.
0: Spróbuj, panie Bartku.
1: W tych Łomiankach to chyba się nie da na ulicę wyjdzie, żeby kogoś znanego nie spotkać.
0: No.
6: Dokładnie.
0: No dobrze, panie Bartku, dziękujemy serdecznie, kłaniamy się bardzo nisko.
1: Dzięki.
6: Miłego popołudnia.
1: Miłego. Cześć.
0: Dostajemy i potwierdzenia, i zaprzeczenia tego, że Popek jest z Łomianek.
1: Nie. Wszystko się zgadza, ponieważ Popek mieszka aktualnie najprawdopodobniej gdzieś tam, natomiast jest z Głogowa.
0: Okej. No niech będzie. Byłem na Podsiadło Narodowym i potwierdzam, że nagłośnienie było elegancko. Napisał nasz słuchacz. No właśnie, o tym też słyszałem, panie Piotrze. Pozdrawiamy. Josh Cafe, Limousine, teraz na naszej antenie. Zaraz do was wracamy. I

ręce kolejnej pary przed wiadomościami jeszcze, więc zrobimy szybką parę, jeden telefon i lecimy dalej, jak powiedziałem do Maćka wcześniej. Kolek 200 i pull up na jedynce.

0: Closer na dwójeczce. I takie bardzo długie paznokcie and boys noise.
1: To chyba Kamil, takie.
0: Kamil właśnie na palcach próbuje odmierzyć, ile to jest bardzo długie paznokcie, ponieważ nazwa tych odpowiedzialnych za ten numer to Nine Inch Nails.
1: Tak.
0: To jest 9 cali, prawda?
1: 9 cali, no.
0: To dużo.
1: No, to jest dużo.
0: Więcej mi się nawet, że trochę wydaje Kamil.
1: No i wydaje mi się, że nie.
0: Słuchajcie, wysyłajcie nam na WhatsAppie zdjęcia, ile to jest 9 cali.
1: Bo tyle to jest cal. Więc tyle to jest 9 cali.
0: Kamil nie potrzebuje żadnych miarek, żeby odmieniać cale.
1: No, to są bardzo długie
0: paznokcie. Kamil ma we krwi anglosaski system metryczny. Gratulujemy ci, Kamil.
1: Dziękuję.
0: Alternator. Czy powinienem mówić anglosaski system metryczny, skoro oni nie używają metrów?
1: Nie mam pojęcia.
0: Czy oni używają metrów?
1: Nie używają metrów.
0: A co mają zamiast metra?
1: Mile. Znaczy,
0: nie właśnie,
1: stopy.
0: Mają mile zamiast...
1: Stopy.
0: Stopa to... A no w sumie tak, dobra. No tak, oni mówią, że...
1: 500 stóp, co nie?
0: Tak, albo tam, nie wiem, 78 stóp wysokości mają. Tak?
1: No,
0: nie, to
1: tak.
0: Jest już dużo.
1: No nie mogą to w ogóle, co ty mówisz,
0: Maciek? Wzrost. A ile mogą mieć? Na przykład 6 stóp?
1: No tak, no mniej więcej, to jest już wysoki człowiek, 6 stóp.
0: Ciekawe.
1: No, i podaje się stopy i cale. Stopy jak i cale. Podajesz wysokość człowieka.
0: Odbierzmy telefon. Dzień dobry,
1: dzień
0: kto
1: dobry.
0: Z nami?
2: Dzień dobry, witam, Grzegorz po tej stronie.
1: Witamy Grzegorza.
2: Witam serdecznie, to ja chyba na te pazury oddam głos.
0: Dobrze.
1: Dziewięciocalowe.
2: Dziewięciocalowe.
0: Grzegorzu, ile masz stóp wzrostu?
2: Tyle, ile trzeba.
1: Ha, widzisz, jak cię zgasił?
0: Ale wariat, no.
1: No.
0: Ej,
2: no,
0: ktoś do nas pisze...
2: No dokładnie tyle ani pół, ani jednej nie.
0: Przepraszam, Grzegorzu, ale ktoś do nas pisze, że tutaj pisząc o tych Nine Inch Nails, to chodzi o gwoździe, a nie o paznokcie.
1: Myślałem, że ty wiedziałeś, tylko zażartowałeś.
0: Nie miałem
1: sobie
0: żadnego pojęcia.
1: Naprawdę?
0: No ludzie,
2: ja
0: czemu?
1: Nine Inch Nails to były 9-calowe gwoździe. No tak, no raczej nie ten. To są takie wielkie gwoździe. Właśnie dlatego potrafiłem je pokazać, bo to są duże gwoździe.
0: Myślałem, że chodzi o paznokcie.
1: No nie, myślałem, że ty sobie żartujesz.
2: A jeszcze ja się dałem wkręcić te pazury.
1: No widzisz... No
2: ale
1: widzisz.
2: Stopa przed wiadomościami. No nie, ale, no,
0: proszę, proszę, żeby mnie docenić, że nie próbowałem tutaj zgrywać. No pewnie, że wiedziałem, że chodzi o gwoździe.
1: Nie,
0: jasne,
1: doceniam,
0: że tak.
1: Doceniam, Maciek, że się przyznałeś, absolutnie.
0: Nie miałem pojęcia.
2: A w slangu stolarzy pazury, to znaczy pazdały te właśnie gwoździe właśnie, jakby co. Także ten, no, ja też wiedziałem.
0: Ciekawa sprawa.
1: No.
0: Panie Grzegorzu, dwójka, ty jednak gwoździe.
2: Tak.
0: A czy ty będziesz oglądał mecz wieczorem?
2: Tak, mam plan.
0: O,
2: chyba pierwszą połowę to chyba będę chyba w ogóle grał, chyba coś mi się wydaje, bo przełożyli nam ligi i zapowiada się, że będziemy grali najpierw. No i potem będę pędził, żeby obejrzeć końcówkę, no.
1: No to w takim razie życzę ci powodzenia, abyś gole strzelił.
2: To raczej statystuję, o tak to nazwę. No,
1: no
2: gra
1: to
2: takie bardzo, bardzo takie obszerne słowo. No jestem, gdyby potrzeba było podać bidon komuś, że tak powiem, wesprzeć mentalnie czy coś, no po prostu taki dobry as na zmianie, no ale no powiedzmy, no, że jestem w drużynie, no tak to nas.
1: No dobra.
0: Dobrze.
1: Panie Grzesiu. Panie Grzegorzu.
2: Sezon wakacyjny, więc są braki, no.
0: Dziękujemy
1: jedynka,
0: bardzo. Już zagłosował na paznokcie, zwane gwoździami.
1: Dobrze, pa, pa.
0: Dzięki.
2: No hej, pa, do usłyszenia.
1: Wiadomości zaraz.

0: 17.31, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Rosyjski samolot nad Bałtykiem, koncertowe utrudnienia, a także nowy sezon Legii Warszawa.
1: Wiadomości.
0: Dyżurna para polskich samolotów bojowych przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy, który znajdował się nad wodami międzynarodowymi około 30 km od Ustki. Poinformował o tym Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej. To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Wyjaśnił minister obrony narodowej, dodając, że samolot po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tę przestrzeń, oddalił się w kierunku Rosji. Bramki na koncert Bad Bunny są już otwarte. Przypominajmy, że w związku z dzisiejszym koncertem do 20 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Portorykańska supergwiazda ma zakończyć swój pierwszy koncert w Polsce w okolicach godziny 22. Właśnie wtedy policjanci mogą zamknąć most Poniatowskiego i wiadukt, Aleję Zielenniecką czy most Świętokrzyski. Aktualne zmiany ruchu znajdziecie na infoulice.um.warszawa.pl. Rekiny i płaszczki będą bohaterami jutrzejszego wydarzenia w warszawskim zoo. 15 lipca to ich dzień, a stołeczny ogród zoologiczny przygotował z tej okazji wiele atrakcji. W samo południe goście będą mogli obserwować karmienie hipopotama Hugo przy basenie zewnętrznym. Następnie uczestnicy przeniosą się do akwarium morskiego. Tam pracownicy warszawskiego zoo opowiedzą ciekawostki o codzienności rekinów i płaszczek oraz jak rozpoznać ich płeć. Będzie też okazja do zobaczenia z bliska kolców płaszczek i zębów rekina. Udział w spotkaniu jest wliczony w cenę biletu do warszawskiego zoo.
1: Sportowy kampus.
0: Legia Warszawa przygotowuje się do rozpoczęcia nowego sezonu. Więcej na ten temat Piotr Kanclerz.
3: Podopieczni Marka Papszuna wygrali 3-1 z Radomiakiem w swoim 5. sparingu tego lata. Bramki dla stołecznych strzeliło dwóch nowych zawodników, Robert Deziel i Michał Szewcik. Trzecią dołożył Kamil Piątkowski. A jak to spotkanie podsumował trener Papszun?
4: Oczywiście mecz był bardziej wyrównany w pierwszej części, natomiast my kreowaliśmy sytuacje, które marnowaliśmy, bo powinniśmy strzelić minimum dwie bramki z tych czterech sytuacji. Zawodnicy dzisiaj w większości grali też po 45 minut, jak w Radomiaku. No i też zróżnicowanie było, jeżeli chodzi o jakość. Były różnice w jakości graczy, stąd nie był to tak dobry mecz jak ten ostatni, ale cieszy to podkręcenie tempa i bramki. Skuteczność dużo większa w drugiej połowie z tym, co mieliśmy problem w pierwszej części.
3: We wcześniejszych meczach towarzyskich legioniści pokonali m.in. słowacki Trenczyn 1-0 i Hapoel Berszewa 3-1. W sobotę stołeczni zagrają dwa ostatnie sprawdziany przed startem ligi. Najpierw zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a następnie z Arisem Limassol z Cypru. Legia nowy sezon ekstraklasy rozpocznie od wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin w przyszły piątek o godzinie 20.30.
1: Same rzutosy.

0: The Avalanches, Nicky Dare, Jazzy Laza i ich kawałek Together, gdzie były, jak pan Maciek słusznie zauważył, zaczynał się od sampla z Nokii, to nie?
1: Bardzo było mi ciepło na serduszku, jak to usłyszałem.
0: Dobry, dobry kawałek w ogóle.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
3: Nic, sąsiedzi to pis. Kupić coś nowego.
0: Kaz bałagany, jak żyć w WWA. Na jedynce.
3: W jak tu żyć w mieście
0: No odpowiedź jest prosta, nie da się.
3: Sąsiedzi to pis. Kupić coś
1: nowego. Redaktor Kuś mieszka pod WWA.
0: Dokładnie.
3: W jak tu żyć w mieście WWA. Dresy góra dół.
0: 39 minut po godzinie 17, a wy możecie dzwonić i pisać. Dzwonić na 22 827 72 0.

0: 228 27 720 5. Czekamy na wasze telefony. Dawno na nic tak nie czekałem jak na wasze telefony. Ja to Scotty Pippen Beep. Jestem Bender, byłem hip. Ścieram się sześć flipem grip. Nazywam to stylnie deep. Zabijamy to i w mig. Znów leci do 886 971 971. Ostatni raz tak czekałem na wasze SMS-y, odkąd czekałem na wasze telefony. Alternator. Kamilu, nikt na razie nie dzwoni, więc ja bym chciał tylko z apelem. Mhm. Tak jak ja się nie czepiam tych, którzy chodzą na koncerty Bad Bunny'ego i mówię, cieszcie się, fajnie, cieszę się, że tam idziecie i się będziecie dobrze bawić, tak proszę w imieniu kibiców futbolowych, żeby jednak uszanować to, że raz na 4 lata mamy wielkie święto futbolu i każdy kibic piłkarski, który dzisiaj rano wstał, od rana myśli o tym, co będzie o 21:00. Mhm. A nie wy sobie tutaj piątki zbijacie, że ktoś nie będzie oglądał. Proszę, obejrzyjcie.
1: No ale ja nie chcę, mi się nie chce.
0: To przynajmniej nie krytykuj.
1: Ale ja nie krytykuję.
0: A Kamil,
1: kiedy skrytykowałem ostatnio?
0: Pewną...
1: Zobacz, ile ja ci daję, Maciek, wolnej przestrzeni do tego, żebyś mówił o piłce nożnej. Zobacz na to, zobacz, ile
0: Kamilu,
1: ja ci daję wolnego.
0: Dziękuję ci, że nie wyrzuciłeś mnie ze studia jeszcze, jak mówiłem o piłce. Bardzo ci za to dziękuję.
1: Naprawdę, widzisz, nie ma za co.
0: Odbiorę telefon teraz. Dzień dobry.
2: Siłanko, tu Duży.
0: Cześć Duży.
2: Dawno mnie tu nie było, ale w związku z tym, że jest ogromny korek na S2, to stwierdziłem, że zadzwonię i was pomęczę.
1: Nie ma problemu.
0: Duży, a ja mam pytanie wstępne. Skoro jesteś duży, tak, to ile masz stóp wysokości?
2: 6,5.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Strasznie dużo.
0: Muszę to wpisać.
1: Nie no, to będzie 196. Około 2 metrów to będzie.
2: 196.
1: 196.
0: Google mówi nawet, że 198.
1: No, właśnie coś takiego.
0: Ja.
2: No.
1: Strasznie dużo, panie duży.
2: No, ale to nie chroni przed korkami. To znaczy...
0: Jak to nie?
2: Szybciej przejść.
0: Myślałem, że tak.
2: No tak wyszło.
1: Nie no, jesteś duży, więc masz duże korki, no to jest naturalne.
2: To prawda.
1: Jakbyś był mały, to byś miał małe korki, no to nie wiem, może powinieneś
2: to myśleć. To prawda, akurat w futbolowym temacie to mógłbym mieć duże korki.
0: A jaki masz rozmiar buta duży? Ja zawsze lubię, wiem, że to jest
2: 47.
0: Może...
2: 47.
1: A ciekawe, ile ma Filip Folczak rozmiar buta?
0: Mi się wydaje, że 46.
1: Naprawdę? Tak, skąd ty masz ten pomysł? Wiesz, mi się wydaje, że on ma chyba około 50, bo on ma powyżej 2 metrów.
0: Nie ma powyżej 50.
2: Ale wiecie, co mówią o ludziach z dużymi stopami?
0: Wiemy, co mówią.
2: Że noszą duże skarpetki.
0: Tak, no właśnie, to wiemy. Aha. O tym słyszałem.
1: Aha. A ja nie wiem, ja chyba nie wiem, co mówią o ludziach.
0: No, że noszą duże skarpetki, Kamil. Duży to powiedział właśnie.
1: Dobrze, okej. Dobra.
2: No dobrze, więc duży. Ja dzwonię, żeby zagłosować na 2, bo przynajmniej trochę energii się przyda w tym korku.
1: Niech będzie, to 2 dla ciebie zapisana. Dziękujemy.
0: Dzięki, duży.
2: Dzięki,
0: cześć. Ja wiem, że to nieeleganckie, ale ja naprawdę, jak spotykam jakichś dużych ludzi, to lubię pytać rozmiar buta.
1: No bo to jest ciekawe, co nie?
0: Nie, jakby, ale sam wzrost, bo wiecie, mam wrażenie, że jest taka granica, powyżej której jakby już trudno nam jest powiedzieć, czy ktoś ma 191 czy 196. Naprawdę Filip ma powyżej 2 metrów?
1: Tak.
0: W życiu bym nie powiedział.
1: Ma powyżej 2 metrów, myślałem, dlatego jestem ciekawy.
0: Że ze 196.
1: Nie, to jest ogromny człowiek.
0: Yeah.
1: No. On patrzy na mnie z góry cały czas.
0: Na mnie też. Lubi się wywyższać. No jest małostkowy, ale lubi się wywyższać.
1: Prosicie o Pablo na 2 głosuje. Bartek z Żoliborza pyta, czy oglądaliśmy nowego Bombę. Ja nie oglądałem nowego Bomby.
0: Ja robiłem 2 czy 3 podejścia. I
1: do
0: było
1: czego?
0: Tak, że mówię... No,
1: do nowego?
0: Do nowego Bomby, do tego krótkiego odcinka, który wyszedł w niedzielę.
1: I do, co, nie mogłeś
0: I było tak, że a to muszę pranie wyjąć. A to mi się woda na herbatę zagotowała. Mówię nie. Zarezerwuję sobie te 12 minut, czy tam ile trzeba, i wezmę i usiądę. Bo nie chcę tego tak przerywać. To jest zbyt ważne wydarzenie, żebym to tak przerywał.
1: I w końcu nie obejrzałem.
0: Nie obejrzałem. Natomiast z tego... Nie, no nie będę spoilerował, nie będę mówił jakby co, o co tam chodzi.
1: Okej, nie mów. Ja będę, aby zobaczyć, jak wielki Mbappe wygrywa i w finale odeślę tego dziadka na emeryturę, chyba że wcześniej zrobią to Anglicy, na co liczę.
0: Ale dziadka, no, najpewniej Bartkowi chodzi o Didiera Deschampa, trenera Francuzów.
1: Tak?
0: Który i tak odchodzi na emeryturę po mundialu, więc...
1: No to odsyła go, no.
0: Więcej tak go odeślę na emeryturę.
1: Dobrze.
0: Kamilu, czy mogę zdradzić pewną rzecz co do głosowania? Mhm. Że bardzo silne stronnictwo pana Kasbałagany się pojawiło u nas.
1: Naprawdę?
0: W SMS-ach. W SMS-ach zwłaszcza.
1: Trochę tak. Jestem zszokowany tym faktem.
0: Odbierzemy
1: tak,
0: inaczej, telefon, odbierzmy. Prawda?
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, Marcin Antoni.
1: Cześć panie Marcinie.
3: Witam. Ale powiem wam, że takie bycie bardzo wysokim to są takie problemy, o których my sobie może nie zdajemy sprawy, nie? Bo na przykład ja spotkałem się właśnie w moim życiu z dwoma takimi bardzo wysokimi osobnikami, nazwijmy to tak, i jeden człowiek w tramwaju mógł jechać, tylko nie wiem, czy kojarzycie, jak jest ten taki wyłaz na dach.
0: kojarzymy.
3: A on tam trzymał głowę.
1: Wow.
3: Był tak wysoki, a drugi facet w samolocie zrobił awanturę, że nie widać oznaczeń miejsc, gdzie pani z stewardesa pokazała mu, że są, tylko trzeba popatrzeć pod tym podniebieniem, a on miał, wiecie, na wysokości tych szafek głowę.
1: No tak.
3: Był bardzo zirytowany.
1: Nie, no już ja kiedyś nawet z Filipem na ten temat rozmawiałem, że on przeżywa dużo problemów, których sobie my nie zdajemy jako niscy ludzie sprawy, że on musi patrzeć, jakie drzwi kupuje do domu, bo do mieszkania, tak. Dlatego, że przecież normalne drzwi to, tak. To wiesz, to będą za niskie dla niego, on będzie walić głową.
0: Ale chociażby jeśli chodzi o spanie na wakacjach,
1: łóżko
0: że musisz
1: duże.
0: Jednak wiedzieć, czy to łóżko będzie wystarczająco duże.
1: To by długie, co nie?
3: Branżowo mogę powiedzieć, ergonomia, na przykład ergonomia rozwiązań codziennych, stanowisko pracy na przykład, tak? No to musimy mieć wyższe blaty, tak, osób projektować. Deszczownica, tak? Prysznic.
1: No właśnie, prysznice.
3: Wejdzie i uderza głową, tak?
0: Tak, że deszczownicą sobie może co najwyżej szyję umyć na przykład.
1: No i tak za każdym razem jest. Naprawdę, masa jest problemów ludzi wysokich, tak. Których sobie nie zdajemy sprawy. Tak. Dobrze, no panie Marcinie, dziękujemy za ten głos w twojej sprawie. Dwójeczkę tak. Zapisujemy.
0: Dobra, mamy to.
1: I możemy na sam koniec poinformować też naszych słuchaczy. Dzięki, Marcin. Poinformować naszych słuchaczy, że Filip ma rozmiar buta 49,5. Nie wiem, czy chciał się podzielić z wami tą informacją, ale nie ma to żadnego znaczenia już teraz. Już
0: nie,
1: za późno.
0: Kompletnie żadnego.
1: 49,5.
0: Ja.
1: To jest dużo, co? Mówiłem,
0: to
1: że coś około 50, tak? Coś słyszałem. Powiedziałem powyżej 50, ale 49,5 to już blisko.
0: To takie już płetwy.
1: Takie wielkie, bo żeby pływać już w nich to bez problemu, co nie?
0: Wydaje mi się, że ja mógłbym w nich zamieszkać.
1: Jak ślimak byś tylko...
0: I to nie tylko dlatego, że są duże.

0: To były właśnie te dziewięciocalowe paznokcie, jak gwoździe i Boys Noize w kawałku Closer.
1: Shaquille O'Neal ma buty 57.
0: Wow.
1: To ogromne.
0: W NBA nikt dłuższych nie miał.
1: Shaquille O'Neal udzielił jednemu z polskich dziennikarzy kiedyś wywiadu, który był zapowiadany jako wielki wywiad Shaquille O'Neala z polskim dziennikarzem. Natomiast Shaquille O'Neal opowiadał w nim przez 90% czasu o butach, które produkuje razem z polskim sprzedawcą.
0: Wow.
1: I mówił, że chce, żeby te buty przynosiły radość grającym w nich w kosza.
0: Okej. Okay. Czyli był wielki wywiad.
1: Wiesz, dostawał pytanie o to tam, Shaq, zagrałeś wiele wspaniałych meczów. Jak to było, co to było, co się działo? A on mówi, to były wspaniałe mecze, ale najważniejsze, żebyście kupowali moje buty, bo chcę, żeby przynosiły wam radość. Alternator.

0: Maç mançıga abone. Alternator. Use a bitch and almost probably
1: switch inside your DNA. Problem is all that sucker shit is. Kendrick Lamar i DNA na dwójce. Heritage inside your DNA. Backbone don't exist. Burn on side a jellyfish I gauge. See my pedigree most definitely. W naszym DNA są już te dwa najważniejsze numery popołudnia.
2: To są najważniejsze numery?
1: Tak. 886-971.
2: A następne też będą najważniejsze?
1: No dwa, no jest numer SMS-owy i telefoniczny.
2: A, numer SMS-owy i telefoniczny. Tak, tak, myślałem, że dzisiaj o kawałki, które gramy.
1: Kamil, mam do ciebie prośbę. Nie przerywaj mi, jak konstruuję pewną złożoną wypowiedź.
2: Masz rację, ja nie jestem dobry w złożonej wypowiedzi.
1: 886-971-971. To jest numer, pod którym czekamy na wasze SMS-y.
2: Jarek z Katolat napisał, że najgorsze z jego wzrostem były sytuacje w szkole, które miał, czyli jakieś apele i tym podobne, bo wszyscy sobie robili hi hi he he, ale on wystawał ponad wszystkich i był najbardziej widoczny w tym wszystkim i zawsze to jemu się obrywało.
1: Ja dlatego bardzo sobie cenię, wiem, że to nie trzeba być super niskim, żeby to robić, ale na jakimś wykładzie właśnie, czy w szkole na lekcjach, jak można było się schować za kimś, kto jest przed tobą.
2: Jest coś wspaniałego, w sensie było, może i było faktycznie. Ach, te czasy już nie wrócą.
1: Nie, chociaż wiesz co, ja chodzę jeszcze trochę na zajęcia w ramach aplikacji, na którą uczęszczam.
2: Bo Maciek musi wspomnieć o tym, że jest prawnikiem.
1: Nie powiedziałem, jaka to jest aplikacja.
2: A jaka inna aplikacja?
1: Może aplikuję na spawacza.
2: I to się nie nazywa wtedy aplikacja.
1: A może chodzę do prywatnej szkoły, gdzie to kosztuje 9,5 tysiąca za semestr i tam to się nazywa aplikacja?
2: A no chyba, że tak.
1: Może tak być.
2: Może tak być.
1: Dzień dobry, duży. Stęskniłeś się za nami?
3: Tak, tak. Dawno nie dzwoniłem. W dwóch tematach chciałem powiedzieć a propos dużych butów. To kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, w KDT, czyli kupieckich domach towarowych w Warszawie pod Pałacem Kultury, istniał taki, był taki pan, który miał jako jedyny w Warszawie tak duże buty, powyżej tam 43, i on kiedyś był jedynym posiadaczem w Polsce oficjalnego buta Shaquille O'Neala z podpisem. Niestety potem Shaquille O'Neal stwierdził, że razem z tym sprzedawcą butów zrobi najlepsze buty na świecie, więc teraz już każdy sklep tego sprzedawcy ma jego rozmiar buta na wystawce chyba.
2: Fajnie.
1: Okay.
3: Więc to jest taka jedna informacja, a druga, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że że potwierdzam to, co Marcin powiedział we wcześniejszym wejściu. Wysocy ludzie i tramwaje to jest zło. Jak kiedyś, jak były te takie parówczaki, tramwaje, to ja nigdy nie wiedziałem, na jakim przystanku jestem, więc musiałem się tak ładnie schylać i kłaniać wszystkim, żeby zobaczyć, gdzie jestem w tym tramwaju, bo one miały strasznie nisko okna.
2: Ja zawsze sobie wyobrażam.
1: Takie parówczaki, które były też w tyłówce Miodowych Lat, tam właśnie chyba takie są.
2: Tak, tak, tak, dokładnie.
3: Tak, dokładnie, no. Tak, dokładnie tak.
2: No dobrze, panie duży, no, na jedynkę czy dwójkę?
3: Chciałem zagłosować na jedynkę, chociaż trudne się wylosowało.
1: Dobrze.
2: Jedynkę zapisujemy, czyli Tokyo Drift.
3: Dzięki.
2: Dzięki wielkie, na razie.
1: Dzięki, cześć.
2: Może Maciek gra w aplikację Pokémon Go?
1: Nie, kiedyś grałem.
2: Grałeś? Ja nigdy nie grałem w Pokémon Go.
1: Wiesz, że taki boom na Pokémon Go był 10 lat temu, to były wakacje 2016. Mm. 10 lat. 10 lat. To długo, Kamil.
2: Bardzo długo.
1: Wiesz, ile będziesz miał lat za 10 lat?
2: Nie wiem.
1: 10 lat więcej. Czyli 56.
2: Wow! Maciek!
1: Przeczytam to, jak sobie wyobrażam naszego przyjaciela Filipa Polczaka, nasz słuchacz, jak się zawiódł. Mhm. Jak słuchałem głosu redaktora Folczaka, to myślałem, że to gość o posturze Pudziana, który jedną ręką otwiera w tym samym momencie dwa napoje bezalkoholowe i nie chodzi mi o puszki. A jak zobaczyłem go, to bardziej przypomina patyczek do lodów. I tu pada nazwa firmy lodów, której nie wymienię.
2: Swoją drogą, nie wiem czy panie Maćku wiesz, ale jak grałeś w Pokémon Go, to dostarczałeś zdjęcia lokalizacji tutaj bardzo szczegółowe w swoim otoczeniu. Pokemony...
1: Myślisz, że chiński wywiad zrobił coś ze zdjęciem kapliczki w Wyszkowie?
2: Robili bardzo dużo, w sensie oni uczą na tej podstawie samochody i w ogóle, no to są dane, zostały sprzedane, wiesz, sama aplikacja, to nie było nic wielkiego, ale sama aplikacja przyniosła mu ogromne zyski, twórcy aplikacji, ale do tego wszystkiego sprzedali, ta firma, która produkowała aplikację, sprzedała masę zdjęć i masę danych bardzo różnym firmom, które wykorzystują to do bardzo różnych celów.
1: Do dzisiaj. Do czego można wykorzystać zdjęcie kapliczki w Wyszkowie?
2: Dobre pytanie. Myślę, że to nie jest tylko kapliczka w Wyszkowie, Maciek.
1: No, przepraszam, Kamil, zarzuciłeś mi, że Maciek, ja dobrze. Pomagałem obcym no tak kapitałom
2: było,
1: i firmom.
2: Bo tak było, tak czy inaczej. Zaraz do was wracamy.
0: Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama. Akademickie Radio Campus.

oko. Na siłowni robisz martwy, robisz te hip trusty. Opłaciłaś karnet, no i się skończyły żarty. Opłaciłaś karnet i zostało 1200.

mało. Obydwie kreski na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć w tym, tym, tym.

0: Co ty byś chciał, Maciek?
1: Ja chciałem, szukałem właśnie teraz na ostatni moment. Techno.
0: No i znalazłeś?
1: Tak.
0: Dawaj, puszczaj.
1: Gdzie jest myszka, Kamil? Musisz mi oddać myszkę.
0: Dobrze, proszę.
1: Zobaczysz. Zobaczysz.
0: I masz coś fajnego do powiedzenia na ten temat?
1: Tak, mam do powiedzenia na ten temat.
0: To będzie dobre?
1: Będzie bardzo dobre.
0: Mam nadzieję.
1: Gdyż już za tydzień o tej porze będziemy po Mistrzostwach Świata.
0: Aha.
1: A jest to utwór, który by bez Mistrzostw Świata nie powstał.
0: Okej.
1: Okay. Sędzia bodajże z Paragwaju zasłynął na tych mistrzostwach tym, jak ogłaszał po zaglądnięciu do monitora VAR, że zawodnik paragwajski zakrył sobie ręką twarz i teraz za czerwone kartki za takie przewinienie rozdają. Jak się zakryje ręką twarz i się coś powie, to można dostać czerwoną kartkę,
0: a właściwie
1: trzeba. No bo zawodnicy mieli się obrażać tak w ten sposób. Więc można się obrażać, ale przynajmniej trzeba mieć odwagę, żeby później z ruchu warg wyczytać, co ty powiedziałeś.
0: Co ty powiedziałeś, no dobra.
1: I jeden z sędziów tak pięknie to rzeczywiście powiedział, że stało się to hitem w sieci, ale także trafiło do kanonów muzycznych.
0: Naprawdę? I powstał miks tego, jak on...
1: Dokładnie tak.
0: O,
1: słuchasz tam się i słuchałem tego przed chwilą i rzeczywiście sama wypowiedź sędziego nie jest jakoś zmodyfikowana.
0: Świetnie. Jestem bardzo zaintrygowany w takim razie, Maciek, gdzie nas ty dzisiaj zabierzesz w tę podróż muzyczną, w którą za chwilę wyruszymy.
1: Zapraszam serdecznie. Ja w międzyczasie sprawdzę, jak się nazywa ten pan sędzia i czy na pewno jest... Nie mógł być z Paragwaju, bo Paragwaj dostał czerwoną kartkę wtedy.
0: No nie ma znaczenia.
1: Moi drodzy, Tiscore jest odpowiedzialny za utwór o wdzięcznej nazwie Red Card.

If you break my rules, you will be punished!

0: Decyzja to czerwona kartka, jak przed chwilą słyszeliśmy, jak wybrzmiało na naszej antenie, Red Card i T-Score przed chwilą, no cudowny to był kawałek, Maciek, dobre naprawdę jestem było? Pod ogromnym wrażeniem, to było naprawdę dobre, to
1: i
0: było
1: uwaga,
0: naprawdę fajne.
1: Kamilu, wiesz co jest pięknego w tym? Ja tego nie zaplanowałem, ale tak coś mnie tknęło, ponieważ sędzia, który wówczas ukarał zawodnika Paragwaju czerwoną kartką, niejakiego Miguela Almirona, za to, że zakrył swoje usta, kiedy tam obrażał Turka, bo to był mecz z Turcją, to była w ogóle bardzo ciekawa scena, bo sędzia tego nie zauważył i Turek poleciał na skargę do sędziego, że coś do niego było mówione i ten ktoś zakrył usta. Sędzia nazywa się Iwan Barton, pochodzi z Hondurasu i będzie sędziował dzisiejszy mecz o 21 pomiędzy Hiszpanią a Francją.
0: O proszę, może coś ciekawego znowu się dzisiaj wydarzy.
1: Być może rzeczywiście też krzyknie do kogoś.
2: Decision is... Red card!
0: Red card! Kwadratowy kwadrat napisał prawie jak skuter, ale to prawie robi wielką różnicę. To prawda, zgadzam się. To tutaj był ty to prawie, co nie? Taki skuter XXI wieku, czyli dobry skuter.
1: Dobry, tak.
0: Czyli
1: tak,
0: co,
1: tak.
0: Kolejny kawałek to How Much is the Fish?

0: John Hopkins, Imogen Heap i Reckoning. Te ciężkie brzmienia. Ta parna atmosfera, która aktualnie panuje w naszym studiu. To wszystko wy. Którzy głosujecie cały czas i dzwonicie na 22 827 72 05. Zachęcamy, żebyście robili to w dalszym ciągu. I pogadali z nami. Na przykład o dużych stopach.
1: To jest procentowo.

Alternator. Busy, getting a litty. Phone line ring, but it's not no nitty. Up and down country, city to city. You know me, I'm locked with the committee. I don't jump on everyone's thing. Different, na dueta. Man, no, it's different when I do my thing. When I do my thing, it's litty. W wykonaniu Flava D, Scala i D-double-E. Można też do nas pisać, jak ktoś się wstydzi zadzwonić. 886-971-971. Nasz numer także na WhatsAppie funkcjonuje, działa. Można nam wysłać głosówkę, zdjęcie, film, emotikonkę, na przykład jakąś oryginalną

0: Alternator.
1: No i co, moi drodzy, bieramy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Cześć, Kaśka z tej strony.
1: Cześć, cześć. Kaśka, dobrze słyszymy?
2: Tak, Kaśka, Kaśka.
1: Kaśka, superancko, znam u ciebie słychać.
2: Co, w porządeczku. Dzwonię, żeby zagłosować do was.
1: A na który numer chcesz zagłosować?
2: A na jedyneczkę.
1: A to dobrze, a co będziesz robiła wieczorem?
2: A właśnie jestem w samochodzie, jadę z moją psiną na spacer.
1: O, a gdzie na spacer jedzie samochodem?
2: O, na drugą stronę Warszawy, nad Wisłę tam. Na zielone tereny Wisły.
3: Proszę nam przedstawić w takim razie też pieska.
1: Ja też jestem zainteresowany.
3: Imię, jak wygląda, czy rasowy, czy nierasowy.
2: To jest suczka, którą adoptowaliśmy w tym roku. Ma około 5 lat. Jest taką mieszanką owczarka holenderskiego i belgijskiego, więc taka fajna suknia.
1: Brzmi interesująco.
3: Piękna.
2: Ona jest przepiękna.
1: Patrzymy sobie właśnie, jak wygląda mieszanka owczarka holenderskiego i belgijskiego w międzyczasie. To taki co? Taki trochę Malinois.
2: No, podobna do Malinois jest, tak jest.
1: To dziki pies.
3: Jak ma na imię?
2: Tora.
1: Tora.
3: To jak z filmu.
1: Ja kiedyś... No, tak. Z jakiego filmu, Maciek?
3: Wiesz, jaki tytuł nosi ten film, o którym mówię?
1: Nie.
3: Tora.
1: Naprawdę?
3: Był taki film, tak.
1: Serio?
3: Mi się wydaje przynajmniej.
1: Dobra, nie, ja chcę powiedzieć, że my faktycznie z moją partnerką również mamy, również czasem jeździmy sobie samochodem na jakieś spacery do jakichś innych parków dookoła Warszawy. Mamy taki koncept, żeby zaliczyć wszystkie warszawskie obiekty, tereny zielone, których jest, uwaga, strasznie duże. Jak piszecie sobie na Wikipedii tereny zielone Warszawa, to będzie ich kosmicznie dużo, ale to jest sporo rzeczy, żeby sobie pojeździć i zwiedzić wszystkie tereny zielone, które są na terenie Warszawy, a przede wszystkim parki, więc zaczynam od parków.
3: Kaśka, jeszcze jedno pytanie. Czy Tora lubi jeździć samochodem?
2: Uwielbia.
3: A, no to super.
1: No, to super.
2: To jest dobry pies, lubi samochód, lubi jeść i lubi spacery, więc czego chcieć więcej?
1: No tak.
2: A ja polecam od warszawskich parków w weekendy tereny poza Warszawą. Jest tak mnóstwo, tak do 30 minut, wspaniałych zielonych terenów poza Warszawą, że wow.
1: No, to prawda. Jeszcze dzięki obwodnicy Warszawy ten teren zielony
3: przybliżyły się.
1: Właśnie w okolice 30 minut od Warszawy bardzo się przybliżyły, więc warto sobie pojechać pooglądać. Ja, moim takim odkryciem, wydaje mi się, jest w Dębę Wielkim jest taka Stara Tama. Ona się nazywa Stara Tama w Dębę Wielkim. Jest tam przepiękna okolica zielona i wydaje mi się, że o tej porze roku może być bardzo, bardzo ładna. Właśnie też tak 35 minut od Warszawy autostradą, jak się jedzie, i myślę, że na Google'ach znajdziecie Stara Tama w Dębę Wielkim i naprawdę jest czadersko tam z psem na spacerku.
2: O, super, to sprawdzę.
1: Zerknij, warto tam przejechać, bo to są naprawdę bardzo ładne tereny, takie już dawno, długo widać, że nieużywane, a zieleni jest cała masa.
2: Wczoraj byliśmy w Raszynie na tamtejszych stawach, też bardzo fajny teren do pospacerowania z psem. Także Warszawa ma dużo takich możliwości.
1: Kaśka, na co głosujesz? Na jedynkę?
3: Kaśka już zagłosowała.
2: Macie, głos psa też się liczy.
3: Jak szczeknie raz albo dwa, to oczywiście, że tak.
1: Nie, zasada jest taka. No. Zasada jest, Maciek, taka, bo ty nie wiesz o tym, ale już ci mówię.
3: Mi.
1: Jak pies się przedstawi i powie, na co głosuje, to nie ma problemu.
3: To ja
1: zaakceptuję ten głos.
3: Jeśli Tora byłaby w stanie szczeknąć na przykład raz albo dwa, to ja bym zapisał ten głos.
1: Nie, ja nie zapisałbyś, Maciek, bym ci nie pozwoli. Musisz się przedstawić, taka jest zasada. Mam mieć możliwość, tak samo jest z dziećmi. Dziecko też powie jeden, ale no, jak się nie przedstawi i nie powie, że jestem Mateusz, jeden, to nie zapiszemy tego głosu.
3: Jakby dziecko szczeknęło raz albo dwa, też bym uznał.
1: Kaśka, dzięki wielkie.
2: No, Lola,
1: dzięki.
2: Nie czeka. Dzięki wielkie.
1: No właśnie. Dzięki, cześć. Na razie.
3: Kamilu, film produkcji japońsko-amerykańskiej z roku 1970.
1: Ojej.
3: O wdzięcznej nazwie Tora. 7,5 na Filmwebie.
1: Japończycy przygotowują atak na bazę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Pearl Harbor. Amerykanie przechwytują zaszyfrowane komunikaty świadczące o planach napaści, jednak nie dają im wiary, co prowadzi do tragedii. A Tora to po japońsku tygrys.
3: Tak jest, bo to było japońskie hasło do ataku na Pearl Harbor właśnie.
1: O.
3: Tora. Ciekawe, czy Kaśka wie, że jej pies nazywa się Tygrys.
1: Myślę, że wie, sama wybrała to imię. No, odbierz może, spróbujemy. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? A przepraszam,
3: musimy... Słuchaczu, który dzwonisz do nas na WhatsAppie, musimy wykonać pewien szachermacher, żeby cię było słychać.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jeszcze raz, z kim mam przyjemność?
0: Jacek z Venlo. Trzeci raz do was się dodzwoniłem. Słuchajcie, głosuję na jedyneczkę.
1: Zapisujemy.
0: No i tyle, serdecznie was pozdrawiam.
1: A skąd słucham do nas dzwonisz?
0: Z Venlo, z Holandii. To jest na granicy niemiecko-holenderskiej, praktycznie było położone miasteczko.
1: W Holandii.
3: Ej, wy tam macie ciągle upały, prawda, ostatnio?
0: Tak, właśnie chciałem to powiedzieć, że u nas nie jest zielono, tylko jest żółto. Po prostu wszystko jest spalone, naprawdę. Słuchajcie, upałów nie odpuszcza. Do końca miesiąca ma być najmniej 25 stopni, także powiem, lato mamy wybite, naprawdę.
3: Słyszałem, że jak u nas były upały 2 tygodnie temu, to u was też były. Później u nas nie było upałów, a u was nadal były. Do nas upały wracają, a wy dalej macie.
1: Macie upały.
0: Tak, te upały się nie skończyły tak mniej więcej od 4 tygodni.
1: Niesamowite.
0: Tak, myślę, że bez mała 4 tygodnie, naprawdę.
1: Ja pamiętam, że przecież u nas, kiedy te upały trwały, tydzień one trwały, coś około tego było, tydzień, dwa najwyżej może, ale już wtedy było wszystko żółte. Już wtedy się wszystko przepaliło na wiór. Wszystkie trawniki na podwórkach żółte, no wszystko absolutnie żółte. Więc muszę się domyślać, jak wygląda to po 4 tygodniach w Holandii u was.
0: Tak, jak chodzę tutaj po trawie z psami, z swoimi psiakami, to po prostu ta trawa chrzęści, jak mi chodzi po słomie, nie? Naprawdę.
1: A masz klimatyzację?
0: Także, proszę?
1: A masz klimę?
0: Tak, mam dwa pieski, jedna to jest Luna, to jest mieszaniec jabłnikarz z Jackson Terrierem, 8-letnia suczka, a Pampę to jest szczeniaczek, to jest mieszaniec sznaucera z czymś tam, ale z czym?
1: Tak.
0: Nie jestem w stanie powiedzieć, nie.
1: Wszystko
0: ale
1: okay,
0: po prostu jest taki kosmaty miś, jest przepiękny, naprawdę.
1: Pytałem, czy masz klimatyzację, żeby sobie radzić, ale informacje o psach też doceniam.
0: Nie, mam
1: klimatyzacji. Też doceniam informacje o psach, też bardzo lubię słuchać, ale...
0: Nie, bo mi przerwało, mi myślałem, że chodzi o psy. Nie mam klimatyzacji, ale będę montował w przyszłym roku. No bo mam generalnie pompę ciepła, z której mogę zrobić klimatyzację, tylko muszę zaizolować rury. O tak, duży stusie.
1: No dobrze. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Ten telefon,
0: będę
1: głos oddałeś.
0: Dzwonił, dziękuję bardzo, będę razem z psami, dziękujemy, będę dzwonił, jak tylko będzie możliwość. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Zapraszamy, dziękujemy. Cześć.
0: Rozświetlajcie ciemność nadal.
1: O!
0: Na razie,
1: i to jest przepięknie. To jest w ogóle super hasło, w którym powinniśmy się poruszać, Maciek, w ogóle.
3: Rozświetlajcie ciemność.
1: Rozświetlamy ciemność pośród mroku wszystkich innych stacji radiowych.
3: Podobał mi się
1: ten... Inne stacje radiowe rozszerzają mrok.
3: Mrok.
1: Taki... Taki, wiesz, że aż chcesz w ogóle...
3: A wiesz, czym jest mrok?
1: Brakiem światła.
3: Tak jest. Brawo, Kamil. A wiesz, czym jest zimno?
1: Brakiem ciepła.
3: Brawo, Kamil. Zaskakujesz mnie. Ale zaskoczyłeś mnie też tym, że wyprowadziłeś naszego słuchacza z błędu, bo na pewno każdy miał taki moment na imprezie, jak zadacie komuś pytanie, jest głośno, więc on nie usłyszy, opowiada wam na zupełnie inny temat. Ja czasami nie mam psychy, żeby powiedzieć,
1: nie, ja czasami...
3: ej, słuchaj, ja nie o to cię pytałem.
1: Ja też czasem.
3: I mówię, fajnie.
1: Ja też czasem tak mam, że o dobra, a w sumie to też jest dobre. To też jest dobra historia, moja była gorsza, więc co za różnica. I tak naprawdę, moje pytanie było gorsze o tę klimatyzację, a te psy były ciekawe, co nie? Psy były ciekawe, ale ta klimatyzacja to nic interesującego. Rozświetlajmy mrok, moi drodzy. No zobaczcie, każda inna stacja co robi? Puszcza to samo w kółko i robi te same rzeczy, a nie daj Boże jeszcze może...
3: Ciekawe jaka pogoda w Tokio, bo zwyciężyło Tokio Drift w parze poprzedniej, a zobaczymy.
1: To powiedz, ile jest temperatury i gramy.
3: Już mówię. Tokio, pogoda. Kurczę, tam jest teraz pierwsza w nocy i mają 27 stopni.
1: Klasa.
3: A jutro będą mieli 37 w ciągu dnia.
1: Wow.

0: Moi drodzy, już za chwilę na naszej antenie pojawią się wiadomości. A co będzie w wiadomościach, Maćku?
1: Mój drogi, nie, na razie ci nie powiem, co będzie w wiadomościach.
0: Powiesz mi, co będzie.
1: A widzisz, chciałem taki wstęp zrobić do pewnego... O, będzie w wiadomościach tak. Przyjdzie Karolina Harzyńska. Mogę powiedzieć Karolinka?
0: Nie wiem, musisz jej zapytać.
1: To na razie będę mówił jednak Karolina.
0: Dobrze.
1: Mam jakieś ostatnio taką tendencję do właśnie zdrobnień imiennych. Mam koleżankę Laurę i zawsze mnie rozczulało, jak ktoś nazywał osobę o imieniu Laura Laurką.
0: Laurka.
1: To jest coś niesamowitego. Laurka.
0: Już miałem powiedzieć, że nie. Myślałem, że powiesz Laurus. Ja mam takie...
1: Nie, Laurka
0: przepięknie.
1: Podaj mi 9-calowe gwoździe.
0: Laurko, podaj mi gwoździe.
1: Ale Karolina powie o pogodowym Armagedonie. O najmie krótkoterminowym to też będzie. I na koniec to, co mi się lubią najbardziej, czyli o półfinale mundialu.
0: No i klasa.
1: Natomiast Kamilu, 14 lipca, 616 lat temu, król Władysław Jagiełło odpoczywał sobie. Powiedział, że następnego dnia czeka go ważne zadanie. I jak mówię ważne zadanie, to nie znaczy to, co to znaczy w slangu takim korporacyjnym, czyli trzy kole i dwa spotkania, nie. On wiedział, że następnego dnia stoczy jedną z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy. Więc sobie odpoczywał.
0: A myślisz, że to wiedział?
1: Myślę, że mógł to przeczuwać. Wiesz, że on w dniu samej bitwy chyba w trzech mszach świętych brał udział?
0: No, jak wiesz, jak masz masz taki perspektywę tego, że umrzesz zaraz.
1: Tak, to... i nie pamiętam, czy to była fikcja literacka u Sienkiewicza, czy rzeczywiście to historycy jacyś opisywali, że przynajmniej jedno z tych mszy król Jagiełło spędził z uniesionymi rękami do góry przez całą długość jej trwania. Kurczę, Filip Wolczak, który ma rozmiar buta 49,5, by nie dał rady.
0: Nie dałby rady, ale wydaje mi się, że no zobacz, jak jesteś na granicy śmierci, no to już wiesz, jak trwoga, to do Boga, jak mówię.
1: Zwłaszcza jak walczysz z zakonem.
0: Z zakonem krzyżackim.

0: Moi drodzy, musimy powiedzieć na samym początku, że Karolina powiedziała, że mamy prawo powiedzieć, że jest Karolinka.
1: Tak, dziękuję jej za to.
2: Także zapraszam 18.31 Karolina Harzyńska.
0: Karolinka.
2: Karolinka Harzyńska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Pogodowy Armagedon, nowe zasady najmu krótkoterminowego, a także pierwszy półfinał mundialu.
3: Wiadomości.
2: Za oknem ciepły letni wieczór i 25 stopni, przed nami w Warszawie ciepła i spokojna noc, a temperatura maksymalnie spadnie nad ranem do 16 stopni, ale taka sytuacja nie jest w całej Polsce. Nad Jelenią Górą przeszła nawałnica, strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych przez burzę domów. Woda wstrzymała także ruch na ulicach, gdzie część okolicznych miast została zalana. Z kolei w powiecie karkonoskim wiatr zerwał dachy z domów. IMGW wydał alarm czerwony, czyli najwyższego stopnia przed burzami w województwie dolnośląskim i śląskim, gdzie niebezpiecznie ma być dziś do około 23. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował pismo do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE w sprawie udzielania informacji, na jakiej podstawie prawnej były szef MSZ Zbigniew Ziobro przebywa w USA.
4: Sąd przyspieszył postępowanie, jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie i mamy już prawomocne tymczasowe aresztowanie, jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, co z pewnym spokojem pozwala nam złożyć wniosek ekstradycyjny.
2: Mówił szef resortu. Minister Sprawiedliwości zaznaczył, że poinformował stronę amerykańską, że na polityku ciąży 26 zarzutów kryminalnych. Koniec z anonimowym wynajmem mieszkań dla turystów. Rząd wprowadza nowe zasady dla najmu krótkoterminowego. Powstanie ogólnopolski rejestr takich obiektów, a każdy lokal dostanie specjalny numer. Bez niego nie będzie można legalnie wystawić ofert na portalach rezerwacyjnych. Nowe przepisy mają ograniczyć szarą strefę, ułatwić kontrolę i zwiększyć bezpieczeństwo turystów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że ta zmiana nie wywróci rynku hotelarskiego, nie zlikwiduje możliwości korzystania z tańszych noclegów, a będzie chroniła prawa lokatorów. Zmiany wynikają też z unijnych przepisów, które mają uporządkować ten rynek w całej Europie.
3: Sportowy Campus.
2: Przed nami pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu, a więcej o tym Piotr Kanclerz.
5: Po dwóch dniach przerwy Mistrzostwa Świata wchodzą w decydującą fazę. W pierwszym półfinale Francja zmierzy się z Hiszpanią. Starcie to zapowiadane jest jako przedwczesny finał. Do tej pory Francuzi wygrali wszystkie 6 spotkań, w których strzeli 16 bramek i są najlepszą ofensywą na turnieju. W drodze do półfinału pokonali m.in. Maroko, Szwecję i Norwegię. Z kolei Hiszpanie stracili tylko jednego gola i są najlepszą defensywą na mundialu. Aby awansować do najlepszej czwórki, musieli wyeliminować m.in. Portugalię czy Belgię. A co przed tą rywalizacją powiedział selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente? W tym meczu będziemy próbowali narzucić swoje cechy i nasz styl gry na przeciwnika. Oczywiście chcemy też zminimalizować i kontrolować siłę oraz mocne strony, które posiada rywal. To piłka nożna. Ten, kto ma najbardziej zbalansowane te wszystkie aspekty, jest zazwyczaj bliżej zwycięstwa, ale nie zawsze jest taka gwarancja. Początek spotkaniu Francja-Hiszpania o godzinie 21.00.

0: numer 695. Możesz przeczytać, panie Maćku?
1: Panie Kuć, należy ci się niezły ochrzan. We czwartek rano mówiłeś, że nie będzie padać przez resztę dnia i padało. Kajaj się.
0: Kajam się.

0: jak, wiesz, bo w Idolu śpiewa się a cappella, co nie?
1: Tak.
0: Śpiewało, nie wiem, jak, nie wiem, czy teraz też jest Idol?
1: Też. No, nie ma już, ale jak wrócił na chwilę, to też była a cappella.
0: No, to śpiewali a cappella. I pani, i tam
1: Elżbieta jedna... Elżbieta Zapędowska pewnie.
0: Pewnie tak. Za każdym razem, kiedy ktoś sobie pstrykał do tego, to mówiła, przestań pstrykać, bo robisz to źle.
1: Nie wiem, a czy... lubię sobie poklaskać.
0: Zaczaiłeś ten...
1: Zaczaiłem, Kamil, dlatego nie przestałem klaskać.
0: Belmondziak i Papardele, Alarabiata, teraz na naszej antenie na jedynce.

0: czuję potrzeby.
1: Włody nie czuje potrzeby. Włody na ficie z Fiszem i z Grubym Mielskim. W czarnym fraku. Tak się nazywa ten numer. Miałeś kiedyś na sobie Kamil frak?
2: Nie.
1: A ja miałem. Po co?
3: Moja mama mówi bajos.
1: To potem opowiem. Ale to nie tak, że poszedłem na jakąś imprezę w tym. To była swojego rodzaju inscenizacja.
2: Okej. Okay.

0: Alternator.
1: Pytanie, a w takim razie, a komu? A komu? No właśnie.
2: Odbierzmy telefon.
1: Tak, tak, tak. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry, panowie. Tutaj na pewno mi się udało zadzwonić.
1: Jak ci się podobały minionki?
3: O Jezu, a powiedzieliście, tak, że byłem na minionkach?
2: Tak, tak. Super. A która to już część?
3: Jestem postać... Kurczę, nie umiem policzyć chyba, piąta albo siódma, ale jestem postać Irenki, nie chcę zdradzać fabuły.
2: Ej,
3: którąś drogą dostaniem.
2: Przepraszam, rozstrzygnijcie mój problem. W piątek chciałbym pójść do kina.
1: Na Odyseję.
2: No właśnie. Nie. I uwaga, poczekajcie.
3: Nie mówcie.
2: Bo zastanawiam się, czy mam iść na Odyseję, na Ojczyznę Pawlikowskiego, czy na Toy Story 5.
1: Na Odyseję.
3: Toy Story 5, zdecydowanie.
1: Co? Odyseję.
2: Mi też jest najbliżej do Toy Story 5.
3: Jak byłem dzieckiem, a mój brat jest ode mnie młodszy lat 9, i jeszcze wtedy królowały kasety VHS, to Toy Story na przykład z kosmicznym meczem oglądał przynajmniej raz dziennie. I myślę, że tak 500 razy każdy z tych filmów obejrzał. Toy Story miał bardzo ładną piosenkę. Piosenka Sojki, ty drucha we mnie masz. I polecam Toy Story.
1: Ty drucha we mnie masz. Bardzo fajna
3: piosenka. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi. Tak właśnie.
1: Tak, świetny kawałek swoją drogą. Też mi się bardzo podobał. I do dzisiaj gdzieś go tam sobie nucę, kiedy gdzieś chodzę.
3: Rest in peace, Stanisław Sojka. Zmarł to, co kochał. Wiecie o tym? Za chwilę.
1: No, request cut in patcha. Dobrze, panie Irku, na co głosujesz w tej parze?
3: Bardzo, bardzo skomplikowana jest ta para. Nie wiem, czy bardzo lubię Belmondziaka i mojego odklejki, ale strasznie jestem jak po stronie Grubego Wielkiego. Kibicuję mu bardzo. Stracił mamę niedawno, więc też świeć panie nad jej duszą. Więc nie wiem, no ja na dwójkę jednak zagłosuję, a dzieciaki niech zdecydują. Na co? Gruby Mielski i Parfatele di Arrabbiata od tego, Belmondziaka. Jedynka Belmondziaka, dwójka Mielski. Co głosujcie?
4: Jedynka.
1: Dwójka.
3: Czyli dwójki, a Kalina chce Belmondziaka.
2: Dobra.
1: Dobrze.
2: Mapy.
1: Zapisane. Dziękujemy.
2: Jedźcie
3: bezpiecznie. Kto wygra? Jak było, bo nie słuchałem.
2: Dzisiaj tak? Hiszpania. Lamine Yamal, Redemption, odrodzenie, wstaje i to robi. I ten człowiek z Francji, który wygląda jak żółw, jedzie, znaczy nie jedzie do domu. Zagrał trzecie miejsce jeszcze. Ale dzisiaj...
3: Dyktator Mbappe.
2: Viva España.
3: No okej. Jeszcze Marianka chcesz powiedzieć.
2: Marianko, nie słyszymy. A usłyszymy już.
3: Dobra, na razie.
1: Okej, okay, na okay, razie, cześć. Pa, pa. Nie dowiedzieliśmy się, co chciała Marianka powiedzieć, no ale trudno. Młody G, poproszę razy 50 tysięcy, jestem na pełnym narodowym i wszyscy chcą Belmondziaka. Tak napisał numer 505. Jak zadzwonisz, pani numer 505 i przyjmiemy głosy od wszystkich 50 tysięcy osób,
2: tak.
1: To nie ma problemu.
2: Nawet nie musisz wszystkich, jak zbierzesz wszystkie osoby dookoła siebie i one rzeczywiście powiedzą...
1: Krzykną, cały stadion tak. Krzyknie.
2: Kasia jedynka, Wojtek dwójka. To my to zrobimy. Dzień dobry, kto z nami?
5: Cześć, Tomi z tej strony.
2: Cześć,
1: dzień dobry.
5: Ja od razu chciałem zagłosować na jedynkę.
2: Dobra, zapisuję.
5: Podwójka to jakaś taka ponura bardzo. A dwa, chciałem się przelać na was moją frustrację. Wracam z pracy, jestem sfrustrowany, mam dość i mam nadzieję, że wam też nic nie działa tak jak i mi. Po prostu muszę przelać frustrację. Padło na was. Trudno.
1: Ja rozumiem przelewanie frustracji na innych ludzi, to jest zrozumiałe całkowicie. Warto robić to jak najmniej, ale oczywiście takie też nawet proste powiedzenie, że mam nadzieję, że tobie też się źle wiedzie.
2: Ale szczerze,
1: bardzo rozładowuje emocje.
2: Tomi, lepiej na nas niż na kogoś bliskiego.
1: Ja też tak uważam. Ja bardzo
5: właśnie
1: chętnie przyjmę.
5: Właśnie dlatego dzwoniłem do was.
2: Tomi, powiedz
1: coś jeszcze,
2: powiedz mi, że się na mnie zawiodłeś.
5: Nie, nawet nie. Chciałem powiedzieć, że przez ciebie padał deszcz i dopiero dzisiaj i wczoraj jest ładna pogoda, także dzięki wielkie. Nie dość, że zwaliłeś mi dzisiaj pracę, to jeszcze zwaliłeś pogodę mi przez ostatnie tydzień.
1: Ale ty Maciek jesteś.
5: Urlop, także...
1: Ale ty Maciek sorry. Jesteś.
2: Ja bardzo lubię to robić.
1: Naprawdę.
2: Lubię ludziom niszczyć życie. Mm.
5: Jakie to jest najgorsze, jak człowiekowi dobrze, przepraszam bardzo, jak człowiekowi dobrze idzie, na przykład tak jak tobie, masz dobry humor i tak dalej, a komuś nie.
1: To jest straszne, co nie? Naprawdę, to jest bardzo straszne. To jest
5: w tej
1: straszne.
5: Chwili podkopaliście mnie jeszcze gorzej, no ale...
1: Ja to rozumiem, ale to jest, ja znam to uczucie, kiedy ty masz zły humor, a ktoś ma dobry i jesteś taki zły na niego, że ma dobry humor.
2: Tomi, mogę ci powiedzieć jedną rzecz, która cię pocieszy. Jak wyjmowałem wczoraj rano kawę z szafki, to trąciłem ręką paczkę herbaty i cała się wysypała na podłogę.
1: To ja...
5: I taka sypana?
2: Tak, sypana, no, no nie w torebkach.
1: To ja, ostatnio, ja mam taki młynek...
5: Tylko mlekiem jeszcze nie zalałem. Ale, super i tak, naprawdę.
1: Ja mam taki młynek ręczny, do kawy i wsypałem sobie ostatnio 30 gramów kawy do tego młynka ręcznego i sobie je miele. Skończyłem już mielić, już sobie trzącham tym młynkiem i nagle spód od tego młynka się odkręca i cała ta kawa na podłogę się wysypuje.
5: Na moje serce. Jeszcze z tego niech ci jajka zbiją z lodówki.
1: Albo takie pokruszone jajko, wiesz, takie mnóstwo takich małych okruszków skorupki wpadnie ci do jajecznicy.
5: Na koniec, jak już się wszystko ścina.
1: Tak, jak już wszystko się ścina i będziesz chrupał tę jajecznicę. Bo przecież jej nie wyrzucisz, prawda?
5: Jak dobrze, nie ma słów.
1: Dobrze, panie Tomi, dziękujemy ci bardzo.
0: Dzięki, cześć.
1: Kurde, kiedyś...
5: Mam już lepszy humor.
1: Dziękujemy. Kiedyś w poranku robiliśmy, musimy zrobić to znowu, robiliśmy na próbę, pochwal się swoją dzisiejszą złą rzeczą, która się tobie przytrafiła, żeby inni się poczuli lepiej.
0: W świecie według kiepskich jest taka scena właśnie, kiedy Ferdynand pyta Boczka właśnie, panie Boczek, a co panu się ostatnio dobrego przydarzyło? Mi? No, nic chyba. No ale tak, nic dobrego. Ha, temu Kozłowskiemu. Mercedesa ukradli.
1: bardzo dobre. No,
0: jest więc... takie nawet powiedzenie, że nie tyle radość, że mi się tam chyba konio źrebił, co że sąsiadowi kobyła zdechła. Chyba coś takiego.
1: Ładne powiedzenie, ładne, faktycznie. Odbierzemy ostatni telefon.
0: Dzień dobry,
1: z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Grzesiek z tej strony.
1: Grzesiek, a co się tobie ostatnio złego Grzesiu wydarzyło?
4: Mi? Co ostatnio?
1: Tylko takiego, wiesz, jakaś taka drobna zła rzecz, która ci się przydarzyła. Nie, że to ktoś tam, wiesz, coś się tam stało poważnego, ale taka drobna rzecz, która cię zdenerwowała.
4: Bo ja wiem. Nie, no nic mi się takiego nie zdarza. No czasami faktycznie z tym jajkiem jest tak, że się tam skorupki dostaną do jajecznicy, jest to tak denerwujące, ale poza tym to nie, ja mam... Nie pamiętam takich mało znaczących rzeczy, jakoś tak szybko mi to umyka.
0: Grzegorzu, jeden czy dwa?
4: Dwójeczkę, poproszę.
1: Zapisujemy. Dobrze, dziękujemy serdecznie, Grzesiu, trzymaj się.
4: Dzięki.
1: Cześć. Moi drodzy, John Hopkins, Imogen Heap i Reckoning teraz na naszej antenie, a my powoli będziemy się żegnać, ale pożegnamy się już za chwilę.

0: John Hopkins, Imogen Heap, Reckoning przed chwilą, czyli zwycięzca jeszcze poprzedniejszej pary. Moi drodzy, my się z wami żegnamy. Za 7 minut minie godzina 19.
1: Kamilu,
0: czyli to już na nas czas.
1: Powiedz mi, jaki wynik dzisiaj Hiszpania-Francja?
0: 3-1.
1: Dla Hiszpanii?
0: Tak.
1: A jutro Argentyna-Anglia?
0: 2-0.
1: Dla?
0: No nie, zaszalejmy. 4-0.
1: Dla?
0: Argentyny.
1: Dla Argentyny. Dobrze.
0: Szokujące, co nie?
1: Dziękuję ci, Kamilu. Mocno.
0: Agresywny. Argentyna gra ostatnio bardzo agresywny futbol i wydaje mi się, że Messi trochę czuje w tym wszystkim, że to jest jego ostatni mundial i on idzie na całość w tym wszystkim. I on pokazuje swoją agresję również w grze, dlatego wydaje mi się, że tutaj 4-0 totalnie wpadnie dla Argentyny. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię. Wszystko zmyśliłem.
1: Właśnie to jest piękno piłki nożnej, że zabrzmiałeś jak ekspert. I powiem ci, że ludzie, którzy nawet oglądali te mecze, mogliby ci po chwilę uwierzyć to, co powiedziałeś.
0: Maciek Kowydowski.
1: Kamilko, dziękujemy państwu i się słyszymy w czwartek rano.
0: Tak, słyszymy się w czwartek rano w tym zestawieniu.
1: Tak, buziaki.
0: Pa, pa.

reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama.

Awa na kacha zamba, banyama bakuliana, walai.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
1: Reklama.
2: Tu Campus.
3: Samaritan, why you? I'm a quiz yoku. Enugo,
4: Anamano.

0: Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego.
1: Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz, film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: Czy wy wiedzieliście, Radio Campus i okolice, że istnieje coś takiego jak utwór Disclosure Ratch, Latch w remiksie DJ-a Premiera? Otóż my w Bitkulturze też nie wiedzieliśmy, ale już wiemy.
1: Więc w zasadzie to jest czysty hip-hop, ale to czysty hip-hop edition.
0: To prawda, to jest typowa audycja w stylu That's What's Up. To jest audycja, w której mówimy o tym, co u nas się wydarzyło, a wydarzyło się to, że byliśmy razem na festiwalu i mimo, że to Dryndal rapował, a nie ja, Adela, witam serdecznie w tym paśmie, no to mimo to ja mam bardziej zniszczony głos, ale zrobimy co w naszej mocy, by opowiedzieć wam trochę ciekawych rzeczy.
1: Oj, i to wiele ciekawych rzeczy i wspaniałych rzeczy. A poza tym muszę powiedzieć, że tak dobrze ogarniałaś scenę Hybrid na audio, że w zasadzie to był rap, tylko że po prostu bez rapowania, a ogarniając. Tak samo jak Andrzej Konieczny rapuje jest, bębnami na przykład.
0: Dokładnie. W tej audycji rap i w twoich ustach rap to jest najwyższy komplement, także dziękuję ci. Gadaliśmy też o secie ATZ i też powiedziałeś, że rap.
1: Rzeźnia, rap, podwórko?
0: Tak, czy ulica. Rzeźnia, rap, ulica?
1: Czy rap tak? Uliczny, rap uliczny.
0: Rzeźnia, rap uliczny. Tak, rap uliczny to jest stopniowanie, tak? Jest rap albo rap uliczny.
1: Tak,
0: że jeszcze
1: że
0: jest
1: najwyżej.
0: Rap uliczny.
1: No.
0: No dla mnie rap uliczny, moja ekipka Hybrid Crew, więc serdecznie pozdrawiam was, chłopaki. Naprawdę to przyjemność z wami działać.
1: Szacunek.
0: W błocie i dobrej pogodzie szukamy sampli w narodzie.
1: No jak?
0: I tutaj chciałam powiedzieć w sumie chciałam powiedzieć Shazamów, ponieważ to jest pomysł nasz na dzisiejszą audycję. Będziemy puszczać sobie różne Shazamy z naszego życia.
1: Z naszego życia, również z życia bieżącego, czyli z ostatniego weekendu na audio. Co ciekawe, niektóre sprawy nam się szazamowe zbiegają, niektóre kompletnie nie. Niektóre poglądy pewnie nam się również rozjechały, kto bangla, kto nie bangla. Natomiast muszę powiedzieć, że większością artystów występujących na audio byłem zdruzgotany i zniszczony. Celowo byłem troszeczkę białą kartką, żeby po prostu chłonąć na świeżo to, co tam się wydarza, a się wydarzało wszystko. Była rzeźnia, był ogień, był gruz, było błoto. Także co by tu robić innego niż tylko słuchać, co było cięte i czy skurczybyki były w niebo wzięte.
0: Były w niebo wzięte także na naszej scence, więc możemy zacząć od krótkiego przelotu przez postaci, które pojawiły się u nas. Między innymi był to ku mojej wielkiej radości Breakage, na punkcie którego płytę Foundation miałam absolutnego fisia, kiedy miałam 20 lat, wydaje mi się, ona wyszła, albo 19, i miałam to szczęście, że mogłam usłyszeć Breakage'a na żywo. I zacznijmy od rzeczy, których nie musiałam szazamować, bo je znałam, ale są też na mojej liście szazamy, które były na przykład przedmiotem sporu, typu weź po powiedz, czyj to numer, i sprawdzasz tylko po to, żeby zobaczyć, czy dyk jest dobry. Teraz już na tej ciszy, która nastąpiła wokół naszych głosów, wjeżdżamy powoli z muzyką, a my powiemy wam, że jeżeli potrzebowalibyście ludzkiego Shazama, czyli puścimy coś, a nie przedstawimy, to piszcie do nas śmiało na 886-971-971. Mogą być też po prostu propsy, miłe życzenia. Możemy też pozdrawiać waszą rodzinę i znajomych. Tacy jesteśmy.
1: Na jak?
0: Kultura.
1: Na jak?

Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse.

0: Rate my dubstep.
1: No kurde, no nie wiem, no. 7 na 10 myślę.
0: No właśnie, gadaliśmy o tym, że czasami ten setting seta potrafi dużo zmienić, że potrafi, duży sound system potrafi zaprezentować tune, który jest dosyć minimalistyczny.
1: Tak.
0: I że może wyciągnąć coś z niego. Tutaj właśnie kolejna nutka, którą ja usłyszałam i szazamowałam na jakiejś imprezie z masywnym sound systemem w tle. Czekaj, wiesz co, kurde,
1: czyli
0: posłuchamy jej całej. Najpierw puśćmy w tle, puścimy sobie chillowy do rozmawiania. Chillowy szazamik z Deckmantela. Mm-hmm.
1: Czyli co, czyli ogólnie to w ogóle zachęcamy do odpalania naszej audycji raczej z Subbasem, nie? Jak jedziecie samochodem, to przełączcie tam sobie, żeby pyrgał wam bagażnik. Raczej nie z iPhone'a albo tam z telefonu, tylko po prostu, kurde, niech wam bulgocze to, co puszczamy, bo jest to wskazane po prostu.
0: No i właśnie gadaliśmy o tym, co sprawia, że szazamujemy. Czy to jest jakaś akapela na przykład, którą nam się wydaje, że znamy i potem się okazuje, że to jest coś innego, czy to jest taki pierwiastek, że już to gdzieś słyszałem i chcę sobie utrwalić, co to jest u ciebie, jak szazamujesz nutki?
1: Dla mnie po prostu ciężko określić, co jest dokładnym triggerem. Po prostu mam tak, że wow, co to jest? Po prostu muszę wiedzieć, nie? I wtedy sięgam po Shazam, że raczej po prostu musi to na mnie zrobić jakieś takie ogólne, ciężkie do nazwania wrażenie, że coś każe mi sięgnąć do telefonu, bo to nie jest normalna muzyczka, tylko coś, co potem chcę puścić sobie albo znajomym. Trochę jakbym chciał zrobić zdjęcie ładnemu widokowi, no nie?
0: Okej, też tak mam właśnie dokładnie z tym widokiem, że czasami nie chcę wchodzić w większą interakcję z telefonem w trakcie, nie chcę robić zdjęcia momentu, nie chcę nagrywać tego momentu, żeby potem przezamować telefon jak głuptas, tylko odpalam od razu tego Shazama, nawet w tym trybie offline po prostu, żeby mi się zbierały różne faski i też później pomaga mi to w podróżowaniu po przeszłości.
1: Na maksa.
0: Że jestem w stanie sobie przypomnieć, w którym momencie faktycznie myślałam w trakcie moich wspomnień o tym właśnie utworze i to mi na przykład bardzo pomaga.
1: Ja też kiedyś miałem taką historię, nie wiem od jakiej strony się zabrać do tej historii, ale to nie wiem, czy to eklektyk w ogóle tak mnie nie nauczył, że po prostu jak DJ puszcza coś
0: Bless
1: bardzo brother, grubego.
0: Bless, pozdrawiamy cię do zgniłochy.
1: Bless, braciszku. No i jak chcesz się dowiedzieć, co DJ puszcza, bo puszcza bardzo dobre sprawy, to broń Bóg mu nie zaglądaj przez ramię, bo być może to jest jakaś tajemna broń atomowa, tylko po prostu szazamujesz. Jak wyszazamujesz, to twoje, a jak nie wyszazamujesz, to DJ-a.
0: Tak z łapaniem Pokemonów, kochani.
1: No jak?
0: Ale też faktycznie jest tak, że kiedyś nawet widziałam taką śmieszne komentary do takiej spruty, że ktoś przyszedł do lasek w klubie i się spruł do nich, że nie może strzazamować. Tam, wiesz, dziewczyny mają odpalony set do back to backa, zestaw dwa, właśnie już nie pamiętam nawet, czy nie było tam też gramofonów, no ale właśnie były gramofony, na pewno były cztery razy CDJ-e i wiesz, leci wow, kilka kawałków na raz po prostu.
1: Wow.
0: I koleś w ogóle, co to jest, co to jest, czemu nie mogę tego złapać? Czemu nie mogę tego złapać? No, to jest akurat sekret DJ-a, nie? To jest ten blendziarski taki styl, oczywiście się tym charakteryzuje. Reprezentanci blendziarskiego, kurde, hit miksowania również byli obecni na festiwalu.
1: Dokładnie, szanujemy
0: to. A ty może,
1: to.
0: Słuchaj, masz jakieś ogłoszenie parafialne tutaj w środku tej audycji, prawie o 21.37?
1: Pewnie, że mam.
0: Bo
1: pewnie,
0: wydaje mi się, że przypomniałam sobie, że tu możemy gadać o innych, ale czemu mamy gadać o innych, gdy możemy pogadać o tobie?
1: Kurde, podoba mi się to, nie? No, bo wtedy nie smarujemy nikogo, tylko po prostu smarujemy nas i to jest...
0: Smarujemy głęboko smalcem.
1: Dokładnie.
0: Dawaj znać, gdzie będziesz grać, co jakie plany masz.
1: Yo, no to zapraszam wszystkich na Festiwal Spokój, w zasadzie w czwartek już, najbliższy. Gramy tam z projektem Autodojazd. Ja i mój człowiek Jose Manuel Alban Juarez, wspaniały bębniarz, grający z największymi... gramy cios i rzeźnie, nie będę tutaj udawał, po prostu nie będę tutaj udawał, że jest inaczej, po prostu gramy rzeźnie. Gorąco was zachęcam na Festiwal Spokój, który wspaniałą imprezą jest cały czas. A potem przez resztę weekendu gramy z projektem Taxi, Łony Koniecznego i Krupy w Szczecinie, Kuzynie, a potem w Włodzisławiu Śląskim na imprezie Najcieplejsze Miejsce na Ziemi. Wspaniałej imprezie. No i co, a kochani, no i a oprócz tego zapraszam was, bo już wielkimi krokami się zbliża nasz koncert w Domu Kultury Kadry w jego letniej odsłonie, ponieważ gramy Autodojazd bodajże 27 lipca. Zachęcam do badania. Jest to bodajże środa albo czwartek. Gramy Autodojazd na Mokotowie. Dałem rym w Szczecinie, Kuzynie. Nie mam rymu do Mokotowie. Trzeba jeszcze się zastanowić.
0: Mrowie na przykład.
1: Mrowie, ludzi mrowie, albo kuzynów mrowie.
0: Kuzynów mrowie.
1: Może jeżeli macie jakiś pomysł na rym do Mokotowie, czyli to jest jakiś dopełniacz, nie?
0: To jest rym patriotyczny, co więcej. Dla wiele osób tak patrzy na tą dzielnicę serdecznie.
1: No tak,
0: to będzie.
1: Tak.
0: Jeżeli macie pomysł na.
1: Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem.
0: Dokładnie.
1: Więc jak macie rym.
0: Ustynowie do... dużo powiedziano. Dawaj, dajcie znać, co tam o Mokotowie zrobicie.
1: Dajcie znać, jaki jest rym do słowa Mokotowie. Jak ty pamiętasz numer?
0: 886-971-971 to jest audycja Beat Kultura. Puszczamy wam najlepsze szazamy i wspominamy festiwal Audio River.
1: Oh, yeah.

0: Rzeźnia,
1: rzeźnia, rzeźnia, rzeźnia.
2: Wow. Cieszę się, że poznałeś utwór, który jest moim absolutnie ulubionym szazamem z Deckmantela. Jest to utwór Shik Shak Shuk Hasan Abu Sud. Tak to się chyba czyta. Ja usłyszałam go akurat na scenie techno jako taki sampelek, że była bardzo mocna 4x4 jechanka i było co jakiś czas Shik Shak Shuk. I zastanawiałam się, kurczę, co to będzie? No, i złapało to... mi oczywiście nie ten kawałek, tylko złapało mi oryginał, w sensie barwę głosu oryginału pewnie, więc złapało mi oryginał. Aha. I cieszę się, ponieważ zyskałam dzięki temu bardzo fajny sposób na spędzenie 5 minut.
1: Dokładnie.
2: Dzięki za tańce w studio dawno nie było.
1: To były quality 5 minut. Naprawdę, szanuję to.
2: Tak jest, dostaliśmy od was tylko jeden rym do Mokotowie, mianowicie Kotowie. No, Listowie, podpowiadamy na przykład, są takie słowa staropolskie.
1: Mrowie.
2: Dokładnie.
1: Kto wie?
2: Co się dzieje na Mokotowie, nie mieści się w głowie. Piotr Semi. Nieźle, nieźle. Semi ci o tym opowie, oczywiście nie w całości, lecz w połowie.
1: Okej.
2: No tutaj widzę, że chłopaki z Malucha pozdrawiają nas tylko z kebaba, ale powiedzcie, proszę, jakie sądzicie, nietoperki są dobre rymy do słowa Mokotowie.
1: Dokładnie.
2: No to nas ciekawi. Wasza inwencja twórcza SMS-ów zazwyczaj jest dla nas zaskakująca w pozytywny sposób.
1: Dokładnie.
2: Chętnie się dowiemy, jak zrymowalibyście słowo Mokotowie.
1: Dokładnie. Nie Mokotów, nie Mokotowa, tylko Mokotowie.
2: Dokładnie.
1: Kto wie? W głowie.
2: Niech nam powie.
1: No właśnie.
2: Kto ma w głowie, niech nam powie.
1: No i już mamy
2: jaki rym
1: kumulację.
2: Do Mokotowie.
1: No.
2: Widzicie? Ain't that hard.
1: Cytując piosenkę Polskie Szamba, wiedzą to ci, którzy nas znają.
2: Kocham.
1: No, to
2: dobrze, przechodzimy
1: sprawy.
2: Dalej do muzyki. Chyba za nami Shik Shak Shuk, przed nami Wait What
1: Wait
2: i
1: what?
2: Coast to Coast. Skupiamy się na prostych kawałkach i skomplikowanych liniach perkusji. To jest audycja Beat Kultura do godziny 22.
1: Tu.
3: Saucing, flexing. I had to bring me a weapon. In the G-Wagon, I'm jetting. Don't wanna step in our section. Sourcing, stepping. It be the bands I'm getting. You know the team that I'm repping. Don't wanna step in our section. Wait.
4: Just like Monopoly, stacking up properties, I do it properly. No one is stopping me. Number one nominee, bit of philosophy. Knowledge is power, I tell you that honestly.
3: Wait.
4: Yo, it's Lil's. She tell me how she feels every day. As I say, more day out here shining with a couple million views. Come tell me what's new.
3: Wait.

0: To Adela i Brenda w audycji Beat Kultura. Nasze szazamy, nasze, ale ładnie, ocie tego spiórkuje, to ładny utwór.
1: To prawda.
0: Tak się krzyczało, gdy się wybierały te utwory. Teraz leci mi propozycja od ciebie akurat. Pamiętasz moment a propos tego,
1: tak,
0: co rozmawialiśmy?
1: Jechałem furą i usłyszałem to w jakiejś rozgłośni. I odpaliłem szazam i mega się ucieszyłem, że znalazłem, bo też wiadomo, jak się jedzie w samochodzie starszej daty, to nie do końca jest to oczywiste, czy wyłapie w szumie telefon odpowiedni tam sound, albo algorytm, albo waveform, nie wiadomo.
0: To prawda, stylowo się u ciebie słucha.
1: Co nie?
0: Tak jest.
1: Tak, jest to jakieś na pewno, nie?
0: No. Mamy tutaj odpowiedzi częściowo na pytanie o to, co się rymuje do Mokotowie. Mamy tutaj dwa dobre pomysły, tudzież dwa wersy. Trudno mi powiedzieć, ty ocenił Jurorze. Fiubździu w głowie, pizza po połowie. No
1: złote.
0: I od koniec taki w stylu haiku drop, Asia.
1: A może to jest Asia?
0: Albo Asia, właśnie, może to jest haiku i to się kończy Asia.
1: No bo w
0: także
1: ogóle...
0: Asia, no dobrze zrymowałaś. Część z was, kochani, no niestety nie podała czegoś, co się rymuje, więc nie czytamy
1: w ogóle
0: propozycji.
1: Też Fiu brzdziu w głowie, pizza po połowie i mnie zastanawia, no bo oczywiście może chodzić o to, że zamawia się pizzę na spółę z kimś, ale może chodzi o to, że się zjadło połowę czegoś i potem jest się pizzę po tym, nie?
0: I fajne,
1: teraz
0: fajne.
1: Pytanie... Po
0: double
1: połowie
0: meaning.
1: Czego? Po połowie treningu?
0: Double meaning zależy właśnie, kto jest personą rapową tak naprawdę.
1: Tak jak u PZ-a
0: bo może
1: było...
0: być połowa interwału, może być połowa czegoś.
1: No. No właśnie.
0: Chrumkanego.
1: No właśnie.
0: No i co u PZ-a było?
1: Że na MC długo czeka się.
0: Dokładnie.
1: I chodzi, że na MC. Ale z drugiej strony może chodzi o mieszkanie. Że w mieszkaniu się długo czeka. Albo inne rzeczy, no nie? Nigdy nie wiadomo. Więc to mi się bardzo podoba, że niektóre rzeczy mogą mieć 6 znaczeń na przykład. Jest znaczenie pierwsze, a jest znaczenie transcendentne na przykład, nie? Co,
0: niektóre
1: co
0: sytuacje z kolei mają jasne znaczenie. Teraz będziemy mieli dwa utwory o jednoznacznym znaczeniu. Jeden nazywa się Alerta, czyli wariant alarmy, prawda? I alarmu. To są dobre utwory, które zazwyczaj mają ten tytuł. To jest mój szazamik ze spokoju. Następnie Bubble.
1: Ze spokoju, a później coś, z festiwalu co... Spokój? To wygooglowałeś,
0: tak,
1: wyszazamowałeś.
0: Tak, właśnie u kogoś na spokoju złapałam. Prawdopodobnie od Monki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Spokój, festiwal, na którym wystąpi Brindale Squę.
1: Tak jest, pozdrawiamy.
0: Śledźcie Brindala. Ja myślę, że
1: a
0: nie będziemy już...
1: Grasz?
0: Ja nie gram nigdzie w najbliższym czasie. Jestem
1: żartujesz.
0: Na wakacjach, proszę do mnie nie pisać. Wracam 28 na Beat Kulturę, więc słyszymy się 28 lipca. Wcześniej nie spodziewajcie się ode mnie niczego ambitnego.
1: Kurde, to jest za 2 lata. Nie, 2 tygodnie.
0: No widzę, że przyzwyczaiłam cię do swojej obecności tak bardzo, że myślisz, że 2 tygodnie to 2 lata.
1: Rap
0: ale damy radę, kochane,
1: tak
0: damy
1: bardzo.
0: Radę.
1: Dobra, no już trudno.
0: Dobra, to jest audycja, to Beat Kultura, to była audycja Beat Kultura.
1: A co, już kończymy? Przecież mamy jeszcze 5 minut, co jest?
0: Mamy jeszcze 10 minut, ale 10. Oddamy część tej uwagi muzyce. Tak jest mój komunikat.
1: Fakt.
0: Słuchajcie, myślcie nad rymami do Mokotowie, będziemy sprawdzać na wyrywki, na kolejnych kolokwiach z bitów.
1: Dokładnie. I dbajcie, czyli co, już się żegnamy w tym wejściu?
0: Tak, słuchajcie tej audycji na Mixcloudzie.
1: Dbajcie o dobrze zbilansowaną dietę bogatą w mikroelementy, białko, nie przesadzajcie z węglowodanami, nie jedzcie wysoko przetworzonego jedzenia, bądźcie mili dla sąsiadów, nie wygłupiajcie się z jakimiś radykalnymi poglądami, bo to głupie, chyba że chcecie być radykalni w umiarkowaniu, to wtedy okej. Okay. Dbajcie o siebie, bawcie się dobrze. To jest Beat Kultura w Radiu Campus. Adelix, Ostaszkiewicz, Jakub, Jan Paweł, Jumper, IV, płomień tańczący na kurhanach wrogów, Brindal.
0: Chciałam jeszcze powiedzieć, byście pamiętali, by nie podlewać kwiatów przed upalnym dniem, tylko po nim, gdy upał zelżeje, a także żebyście w najbliższych dniach pili wodę z solą. Dobranoc.
1: Besos.

Kultura. Akademickie Radio Campus. 97.1 FM. Campus. Reklama. Zapraszamy na pierwszy festiwal piwa bezalkoholowego. Wśród drzew, obok Placu Bankowego, w Ogrodzie Błękitnym przy Saskim Ogrodzie, gdzie zapomnisz natychmiast o pragnieniu, głodzie i w gry zagrasz. Film obejrzysz, posłuchasz muzyki, spróbujesz nowych stylów lub może klasyki. Festiwal Wolno Wolno, 17-19 lipca. Wstęp wolny. Reklama.

0: Dobry wieczór, Robert Filipowski z Circle Pit Stop w Radiu Campus. Będę z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie z nami. Bo są goście dzisiaj z nami. Naprawdę jeszcze nie ma zdjęcia w mediach społecznościowych, bo sobie go nie zrobiliśmy, bo się dopiero schodzą, ale już myślę, że za parę minut będą w studiu i sobie porozmawiamy, także na razie jeszcze nie będę zdradzał, kogo mamy dzisiaj w studiu. To był Muse z The Dark Forest z płyty Wow Signal. A zanim porozmawiamy z gośćmi studiu, to będziemy mieli gości na linii. Alex Klof z zespołu Ninja Episkopat. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Witam, słyszymy się bardzo dobrze. Zespół Ninja Episkopat powraca z nową płytą zatytułowaną Ubryk, która się ukaże 22 października. Już jest pierwsza zapowiedź tej płyty, single The Bell of Shame. Powiedz, bo to jest dosyć nietypowe przedsięwzięcie. To jest płyta, która opowiada pewną historię i to historię dosyć taką, no myślę, że rzadko poruszającą w muzyce, która się no, ogólnie mimo wszystko nazywa muzyką rozrywkową.
1: Tak. Koncept na całą płytę jest historia 19-wiecznej zakonnicy Barbary Ubryk, która przez 21 lat była więziona przez swoje współzakonnice w zakonie karmelitanek w Krakowie. Jest to bardzo, bardzo mroczna historia, gotycka taka, no ponieważ Barbara niestety chorowała na różne choroby psychiczne, jak była w zakonie i zakonnice nie wiedzą, co z tym zrobić, stwierdziły, że najlepszym rozwiązaniem będzie ją zamurować na 20 lat. I podawały jej jedzenie tam przez szparę w drzwiach i była bez ubrania, bez ciepła, bez jakiejkolwiek dogodności. No bardzo jest to straszna i mroczna historia.
0: Jak w ogóle na tą historię natrafiliście i skąd w ogóle pomysł, żeby ubrać tę historię w taką muzyczną opowieść?
1: Generalnie Ninja Episkopat to jest zespół, który zawsze trochę myśli jedną płytę do przodu, jak już kończy poprzednią, więc jak już byliśmy na ukończeniu All Thoughts Are Battles, to zaczęły być dyskusje w zespole na temat tego, co, jaki jest kolejny krok i podaję pomysł, że opowiedzieć właśnie jakąś taką historię lokalną, krakowską i tam grzebaliśmy w różnych legendach, różnych, nie wiem, opowieściach o Krakowie. Były pomysły, że zrobić płytę, nie wiem, o Kazimierzu, o dzielnicy żydowskiej, może, nie wiem, wątki kabalistyczne przemycić, ale w pewnym momencie po prostu podczas naszej dyskusji i dywagacji były gitarzysta Ninja Episkopat, Mojżesz Tworzydło, przyniósł do zespołu historię o Barbarze Ubryk i ta historia nas tak... była tak piorunująca i tak niesamowita, że nawet że mimo tego, że w końcu nasze drogi z Mojżeszem się rozeszły, to jakby ta historia została ze mną i z Patrycją Wybrańczyk i stwierdziliśmy, że to jest temat kolejnej płyty.
0: I ta płyta będzie już na jesieni. Powiedz, bo na płycie są też goście. Widzę, że już w tym singlu są goście. Powiedz, jak wyglądała praca nad tym albumem i kogo zaprosiliście do współpracy?
1: No to tak, no to w sumie na płytach Ninja bardzo często się pojawiają artyści gościnni, bo i All Thoughts Are Bad Thoughts, i Ubry, która niebawem wychodzi, to są płyty konceptualne i czasami, żeby przekazać koncept, przydaje się wokal czyjś, ponieważ muzyka instrumentalna to jest mimo wszystko dość abstrakcyjna sztuka i przyporządkować jakąś koncepcję konkretną do konkretnych dźwięków, to jest takie zawsze trochę na wyrost, więc zawsze po prostu lubimy się posiłkować wokalem, żeby jakby trochę tą jakby treść przekazać, więc szukając jakby tych featuringów pod Ubryk, no kierowaliśmy się tym, że chcemy, żeby ktoś opowiedział tą historię jeszcze głosem, więc na przykład duet Shrapnel, który gości na utworze The Bell of Shame, oni jakby wcielają się w dziennikarzy, którzy relacjonują historię Barbary Ubryk, a z kolei kolejny wokalny featuring na płycie to jest wokalistka z Trójmiasta Artificialis, ona wciela się w samą Barbarę i jakby jej głosem przemawia.
0: A powiedz, czy już myślicie, jak ten materiał na koncertach zaprezentować? Też to będzie trochę formę spektaklu przyjmowało?
1: Znaczy, koncerty Ninja są raczej widowiskowe, ale z innych powodów. Raczej chyba po prostu chodzi tutaj o intensywność, którą zespół generuje na scenie i poziom decybeli. Więc na pewno to jest stały element, ale żeby to miało jakieś znamiona jakiegoś spektaklu, czy jakiejś interdyscyplinarnego występu, no to raczej nie będzie szło w tą stronę. Przynajmniej tak podejrzewamy na ten moment.
0: Czyli zamierzacie po prostu robić to, co zawsze?
1: Tak. Tylko lepiej i głośniej.
0: Lepiej i głośniej. Niedługo w ogóle się pojawi nowy singiel, już drugi zapowiadający tę płytę, ale my jeszcze wrócimy do tego, który w czerwcu się ukazał, The Bell of Shame, z gościny właśnie udziałem Sharpnella i MJG. Utwór, który zapowiada płytę, która się ukaże 22 października pod tytułem Ubryk. Jest na co czekać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby do tej płyty powrócić, bo tam kilka fajnych dźwięków jest, więc posłuchajcie, zwłaszcza jeżeli jacyś słuchacze Beat Kultury zostali z nami, to oni niech szczególnie posłuchają, bo tu jest właśnie dużo takich tłustych bitów, które na pewno im do gustu przypadną. Bardzo Ci dziękuję, Alek, za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu, żeby tutaj z nami być.
1: Jasne, też bardzo dziękuję, bardzo miła rozmowa i do usłyszenia niebawem, mam nadzieję.
0: Do usłyszenia, a my słuchamy teraz The Bell of Shame i Ninja Episkopat.

Jack Moore i Quentin Kowalski z płyty koncertowej zarejestrowanej w Dolinie Charlotte, kiedy grali razem z Black Country Communion w zeszłym roku. Płyta póki co dostępna tylko na CD w sklepie na oficjalnej stronie Quentina i Jacka. No i do posłuchania w Circle A Pit Stop, to był utwór Heavenly Light. A my teraz troszkę przyspieszymy, bo nową płytę wydaje niedługo zespół Mastodon. Mastodon powraca z albumem Marrow Deep, który się ukaże 28 sierpnia, pierwszym po odejściu i po śmierci Brenta Hindsa. Znamy już jeden singiel, teraz poznaliśmy drugi, zatytułowany Snakes for Dinner.

sobie teraz uświadomiłem, że będzie pewne nawiązanie, ale to za chwilkę o nim dopiero powiem, bo już ustawiłem kolejny numer. Nową płytę też zapowiada Dinosaur Junior. Poznaliśmy singiel, który się nazywa Several Got Away. Tak patrzę, czy jest tutaj już tytuł nowy. Gdzieś był tytuł, ale mi uciekł tytuł nowej płyty. No trudno, w każdym razie nowa płyta Dinosaur Junior niedługo, a my słuchamy utworu Several Got Away.

Lata lecą, a Dinosaur Junior brzmią tak, jakby nadal były lata 90. No, mimo że jest środek lata, wydawałoby się sezon ogórkowy, to jednak dużo się nowości ukazuje. No a to dlatego, że już powoli zapowiadają one płyty, które będą się ukazywały jesienią. Między innymi właśnie Dinosaur i Mastodon. No chociaż Mastodon to jeszcze pod koniec lata, bo 28 sierpnia. My się już powoli zbliżamy do końca dzisiejszej audycji. Wywiad z Jackiem Moorem i Quentinem Kowalskim niedługo się pojawi na YouTubie Radia Campus. Tam można sobie obejrzeć już wywiady wcześniejsze. Jeżeli nie możecie ich znaleźć, to po prostu zajrzyjcie na Facebooka Circle Pit Stop. Tam są linki do wszystkich wywiadów i będą się pojawiały do kolejnych. Przypominam, że jest na Spotify'u playlista, gdzie są utwory, które gramy. Oczywiście te, które na Spotify'u są, bo jeżeli kogoś zainteresowały utwory Jacka i Quentina, na przykład utwór Heavenly Light, który poleciał po naszej rozmowie, no to tych utworów, przynajmniej w tych wersjach, tam nie znajdziecie na razie, ponieważ są dostępne, no albo ten singiel nagrany z członkami Deep Purple na winylu, albo na płycie CD, jak w przypadku płyty koncertowej z Doliny Charlotte. Także no, trzeba troszeczkę się wysilić, żeby do tego dotrzeć. A ja już, jak powiedziałem, będzie pewne nawiązanie odnośnie Mastodona, bo w singlu Mastodona, którego słuchaliśmy parę minut temu, jeżeli ktoś tam uważnie się wsłuchał, usłyszał głos Josha Homma i Queens of the Stone Age właśnie dzisiaj wydali nowy singiel zatytułowany Easy Street. On też zapowiada płytę, o której chyba jeszcze na razie nic nie wiadomo, więc nic nie będę mówił. Natomiast no, Queens of the Stone Age już w tę sobotę i niedzielę zagra razem z System of a Down na Stadionie Narodowym w Warszawie, więc może będzie okazja, żeby usłyszeć ten numer. Może jeszcze coś innego zagrają z tej nadchodzącej płyty, także za tydzień pewnie o tym sobie porozmawiamy. A póki co słuchamy Easy Street, Queens of the Stone Age, a ja zapraszam do

tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

0: how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Szedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

Ale halo? Jezu, Kuba, ale się za tobą stęskniłem. Nie widziałem ciebie 3 miesiące i 10 miesięcy. Jest 7 rano, odpaliłem sobie kawusie i po prostu chciałem ci prosto z serducha powiedzieć, że...